0: krypto, tak mówi minister sprawiedliwości Żurek i zapowiada, że będzie kontynuowane śledztwo także w sprawie, w tym wątku konferencji SIPAC, na której występował Karol Nawrocki, jeszcze kandydat na prezydenta. Jak pan sobie zamierza, czy jak kancelaria prezydenta zamierza sobie poradzić z tym kłopotem politycznym?
1: Panie redaktorze, pan prezydent w trakcie kampanii brał udział w wielu różnego rodzaju wydarzeniach, na które dostawał zaproszenie. To, że jednym ze sponsorów jakiegoś wydarzenia, w tym wypadku była zonda krypto, no nie powodowała sytuacji, w której prezydent ma się nie spotykać z Polakami. Natomiast próba wiązania dzisiaj prezydenta z tamtą sytuacją, no jest oczywiście działaniem natury politycznej. Nie można od tego abstrahować. Zresztą,
0: ale wszyscy fakt, też pamiętamy o trzech wetach prezydenta w sprawie kryptowalut.
1: Może przejdźmy do szczegółów. To po pierwsze, pan szef zonda krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną. To po pierwsze. Po drugie, no mamy upolitycznioną prokuraturę, więc zaufanie do prokuratury, jeśli chodzi o działanie w tej sprawie, musimy podchodzić z dużą rezerwą.
0: Ale pan wie o tym, że to jest sprawa natomiast polityczna, jeśli chodzi, bo zonda krypto dawało pieniądze na politykę.
1: Ale już odpowiadam, jeśli chodzi o weta. Po pierwsze, ten rynek jest regulowany rozporządzeniem MiCA, czyli unijnym rozporządzeniem, które weszło w życie. Rząd spóźnił się wiele, wiele miesięcy z doprecyzowaniem pewnych przepisów, to po pierwsze. Po drugie, ustawy, które pan prezydent zawetował w tym wypadku, i tak wchodziły w życie po kilku miesiącach, a w międzyczasie zonda krypto upadła, więc te rozwiązania w ogóle nie dotyczyłyby tej sprawy.
0: A abstrahując już od tego, panie redaktorze,
1: ale muszę skończyć, zonda krypto była zarejestrowana w Estonii, a ten porządek ustawowy miał dotyczyć porządku polskiego. To jest próba, widzi pan, przyklejenia niekomfortowej sprawy prezydentowi w sytuacji, w której zawaliły służby i prokuratura państwa polskiego rządzonego się przez Donalda Tuska.
0: Zapytam pana jeszcze o status osoby najbliższej.
1: Myślałem, że pan o kawę zapyta. Bardzo dziękuję. No nie jest kawa z żołędzi, bo słyszałem, że tutaj Stefan Maria Antonina.
0: Cieszę się, że pan śledzi w takim razie nasze rozmowy.
1: Proponuję Polakom picie kawy z żołędzi, skoro drożeje kawa. Ja bym wolał, żeby generalnie produkty w Polsce rolne taniały, a nie drożały.
0: A czy nie wolałby pan, żeby rozwiązana była sprawa statusu osoby najbliższej, żeby takie rzeczy jak wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, do formy pochówku, żeby to wszystko było rozwiązane? Dlaczego prezydent się nie chce na to zgodzić?
1: Jak rozumiem, wracamy znów do tej samej dyskusji, która już została w Polsce przeprowadzona. Wiemy, że ta ustawa tylko nazywa się ustawą o statusie osoby najwyższej, de facto jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich i w tym sensie jest niezgodna z polską konstytucją, bo konstytucja tutaj...
0: Całą bibliografię mogę panu przedstawić prawników, którzy mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
1: Tylu prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18. Natomiast...
0: A kiedy prezydent przedstawi własny projekt w tej sprawie?
1: Jaki jest cel tej dyskusji? Przecież wiadomo, że to weto nie zostanie odrzucone. Chodzi o to tylko, aby wywoływać kolejną awanturę. Ten rząd nie ma się czym pochwalić, nie ma nic poza aferami, które przez ostatnie wakacje się przetoczyły. No przypomnijmy, 600 milionów złotych, które miały być przeznaczone na kampanię de facto promocyjną. No na szczęście dla Polski, dla polskiego budżetu, osobę, którą wytypowano do tego, no skompromitowała się.
0: No to kiedy ten prezydencki projekt, w takim razie, panie ministrze, dotyczący związków partnerskich, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego?
1: Panie redaktorze, ja nie znam tutaj konkretnej daty akurat ustawy o związkach partnerskich. Pan pytał o ustawę o związkach partnerskich.
0: Dobrze, o statusie osoby najbliższej. Dobrze.
1: Nie sądzę, aby taki projekt ustawy
0: o statusie osoby najbliższej
1: został...
0: Bo prezydent zapowiadał, pamięta pan, w kancelarii w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że jest gotowy do rozmowy na ten temat. Jakoś nie słyszę rozmowy na ten temat.
1: Jest gotowy i był gotowy. Oczywiście ci, którzy przychodzili do pana prezydenta, to głównie PSL, z propozycjami różnego rodzaju, zapewniali, że projekt, który wyjdzie z Sejmu, będzie właśnie projektem regulującym status osoby najbliższej, bo pan prezydent i my też jako zaplecze Dlaczego uważamy, że są takie miejsca w polskiej przestrzeni prawnej, w której można ułatwić funkcjonowanie tej osoby.
0: Ale na razie wetujecie te projekty.
1: No ale to nie, panie redaktorze, jak ja bym sobie stworzył ustawę likwidującą radio RMF FM, a nazwał je ustawą o statusie osoby najbliższej, to pewnie pan nie chciałby, aby taka ustawa została podpisana.
0: A widział pan te wyliczenia ministerstwa?
1: Nazwa jednej rzeczy, jednej ustawy, a jej treść to jest zupełnie coś innego. Niestety tym się dzisiaj ten rząd i ta większość koalicyjna zajmuje. No trochę oszustwem Polaków. Znaczy, jeśli ustawa będzie rzeczywiście o statusie osoby najbliższej, to będziemy o tym rozmawiać.
0: Ale posłanka Pospławska rzuciła papierami, jeśli chodzi o prezydencką radę poselską. Między innymi dlatego, że prezydent się nie zgodził na taki kształt, a nie inny ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Panie redaktorze, no nie tylko pani posłanka, pani poseł, bo tak mówi konstytucja Pospławska, ale też i pani chyba Urszula Nagórska, która to sama Urszula głosowała przeciwko temu projektowi.
0: To jest gest polityczny, przyzna pan.
1: No więc widać tam pewnego rodzaju niespójności i brak gotowości do współpracy. Znaczy, jeżeli pani Pospławska była w tej Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie tylko po to, aby jej projekt ustawy, którą ze skrajną lewicą, czyli z panią Kotulą,
0: to nie był jej projekt, tylko
1: prowadziła,
0: projekt kompromisowy między lewicą a PSL.
1: Prowadziły te dwie panie. Jeżeli ona po to była w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie i niczym innym nie chciała się zajmować, to rzeczywiście być może dobrze, że już jej nie ma, bo raczej prezydentowi zależy na konstruktywnej współpracy, a nie jakichś dealach. Pani Pospławska, rozumiem, powiedziała, że ona chętnie będzie w Radzie pod warunkiem, że prezydent będzie podpisywał jej projekty.
0: Panie ministrze,
1: no nie, tak nie będzie.
0: Panie ministrze, widział pan wyliczenia Ministerstwa Finansów, które na zlecenie Rzeczpospolitej policzyło, że weta prezydenta Karola Nawrockiego kosztowały budżet państwa 8 miliardów złotych.
1: No, czyli 8 miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków. To chyba dobra informacja dla Polaków.
0: A budżet to nie są kieszenie Polaków?
1: Nie, budżet rzeczywiście jest dziurawy, ale jest dziurawy ze sprawą nieudolnej polityki prowadzonej przez pana Domańskiego. Ja chętnie znajdę, pokażę panu Domańskiemu, gdzie te pieniądze ma. I sam zresztą obiecywał. Miliardy złotych na telewizję publiczną, na szczujnię, którą prowadzą dzisiaj przeciwko opozycji, przeciwko prezydentowi. To jest od 2 do 3 miliardów
0: Oglądał
1: różnie.
0: Pan telewizję publiczną do 2020?
1: Oglądałem, nie podobała mi się tak samo jak wielu Polakom. Natomiast no, słyszeliśmy, że ta telewizja ma zupełnie być inna teraz. A mam wrażenie, że jest... A może pan redaktor jeszcze pozwoli mi powiedzieć, jeśli rząd szuka pieniędzy, to dlaczego planował wydać ponad 600 milionów złotych na propagandę pani Gorgoń Mróz, tej, która tam po polsku ledwo co mówi, po to, żeby promować siebie, swój rząd w najbliższym roku. No jeżeli jest dziura budżetowa, jeżeli są problemy, to może trzeba oszczędzać w takim miejscu. W polskim budżecie jest sporo pieniędzy, tylko trzeba nimi dobrze zarządzać. Nie wydawać na propagandę, tylko dać na przykład na szpitale, tylko nie na Szpital Południowy, bo przypomnijmy, że tam rzeczywiście działacze Platformy Obywatelskiej zarabiali miliony, a później się okazuje, że inne szpitale trzeba likwidować.
0: Jeżeli padnie takie pytanie, podczas spotkania Przyszłość PL, o ile dobrze pamiętam, tego spotkania w Juracie z prezydentem Karolem Nawrockim, jeżeli takie pytanie padnie, dlaczego prezydent wciąż wetuje w ustawy, które są przesyłane przez koalicję rządzącą, to co w takim razie odpowie prezydent Karol Nawrocki i przedstawiciele kancelarii, bo innych polityków tam nie będzie jakoś, tak?
1: Nie będzie polityków w ogóle, tak? To jest wydarzenie, które nie ma charakteru...
0: Ale będzie się rozmawiać o polityce przecież.
1: Tak, jak najbardziej. To jest spotkanie pana prezydenta z młodymi ludźmi i młodych ludzi między sobą po to, aby móc dyskutować. Oczywiście my jako zaplecza pana prezydenta będziemy tam obecni, ale polityków parlamentarnych tam nie będzie.
0: Ale to jest odpowiedź na Kampus Polska?
1: Ja odpowiadam panu na pierwsze jeszcze pytanie w kontekście podpisywanych ustaw, bo troszkę pan przemycił informację, jakoby prezydent tylko wetował ustawę. Otóż prezydent...
0: Nie tylko, ale jest rekordzistą, jeśli chodzi o weta. Zgadza się pan?
1: No, oczywiście, że tak. Ale nie było dotychczas takiej koalicji rządzącej, która by uchwalała tak złe prawo i tak politycznie uwarunkowane. W związku z tym prezydent zresztą do tego się zobowiązywał w kampanii, że będzie blokował złe rozwiązania dla Polski. Jeśli prawo jest dobre, to je prezydent podpisał. I ponad 200 chyba już ustaw zostało podpisanych przez prezydenta. Dużo mniej jest blokowanych, ale po to Polacy wybrali prezydenta i tak
0: żeby wetował?
1: Oczywiście, żeby blokował złe rozwiązania, jak najbardziej. Jeżeli są złe rozwiązania dla Polski, to prezydent jest tutaj takim bezpiecznikiem. Tak przewiduje jego rolę polska konstytucja.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Marcinem Przydaczem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Teraz Kraków. Policja zatrzymała dwie osoby mające związek ze śmiertelnym pobiciem kibica Hutnika Kraków na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Trwa teraz ustalanie, jakie role pełnili zatrzymani w czasie tego zdarzenia. Jak komentuje były policjant Dariusz Nowak, to może być nowe otwarcie w wojnie między pseudokibicami w Krakowie. Grupa pseudokibiców Wisły, nazywająca siebie Młodą Ferajną, weszła w lukę, która powstała po rozbiciu przez policję i prokuraturę dużych gangów. Nie chodziło jeszcze o interesy, a pokazanie się w mieście, tłumaczy były policjant.
2: Zdecydowali się na to, że będzie to Hutnik Kraków, pewnie dlatego, że sądzili, że Hutnik Kraków nie będzie dla nich jakąś realną przeciwwagą, że po prostu sobie z nimi poradzą. Też myślę, że oni w jakiś sposób, ponieważ to są praktycznie ludzie, którzy niedawno byli dziećmi. Oni nie pamiętają tych czasów, kiedy na ulicach Krakowa, Nowej Huty, trup ścielił się gęsto, że tak powiem. To jest nowe pokolenie. Nie pamięta tego, nie pamięta, że wielu zginęło, że zostali ranni, że poszli siedzieć na długie lata. No, wydaje im się, trochę myślenie dziecka, wydaje im się, że teraz oni stworzą realną siłę. Trochę wydaje mi się też, że oni nie byli za bardzo poważani, więc chcieli zrobić coś, co będzie spektakularne na zasadzie takiej: bójcie się, bo jesteśmy naprawdę groźni.
3: No dobrze, to jest taka warstwa, powiedziałbym, PR-owa. To znaczy budujemy swoją pozycję. Ale czy to nie jest tak, że pod tym płaszczykiem tego środowiska pseudokibiców no gdzieś chodzi też o interesy, o narkotyki?
2: Wie pan, w konsekwencji długofalowo oczywiście tak. Bo ja myślę, że to, że był spokój w Krakowie przez wiele lat, to jest to, że był ścisły podział ról, że to wszystko, strefy wpływów, kontakty, handel narkotykami, kanały przerzutowe, to było w jakiś sposób podzielone. No, stara zasada, że pieniądz lubi ciszę, sprowadzały się właśnie do tego, że były robione ogromne interesy. No przecież w jednej ze spraw tam jest mowa o tym, że przerzucono narkotyki za 54 miliony złotych. Z tych opowieści, które są, a wygląda na to, że to są prawdziwe, pieniądze w mieszkaniu stały na paletach. Więc trochę w takim stylu, powiedziałbym, filmowym, mafijnym, ale to budzi wyobraźnię. Więc oczywiście w konsekwencji są to duże pieniądze, które są możliwe do zarobienia, ale żeby wejść na rynek, najpierw trzeba zdobyć pozycję i w ten sposób osiągać no, konkretne już finansowe cele. Wie pan, dzisiaj, bo każdy się zastanawia, no dlaczego tego człowieka zabili? No, z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia terytorialnego, bo Hutnik, ja bym powiedział, jest lokalną taką drużyną. Kibice na osiedlach, to jest kilka osiedli w Krakowie, więc nie są jakąś dominującą siłą. Nie prowadzą też jakichś, powiedziałbym, nadzwyczajnych operacji finansowych na dużą skalę, więc no tutaj z finansowego punktu widzenia atakowanie tego człowieka było po prostu bez sensu. Według mnie to chodziło tylko o to, żeby pokazać właśnie swoją dominację i swoją siłę.
1: Jak dodaje Dariusz Nowak, jak zwykle w takich przypadkach możliwy jest odwet. Z byłym policjantem rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
0: Radio RMF 24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Greg podreptał do środka, sprawiał wrażenie zmęczonego i zdezorientowanego. Ocierał pot z czoła, podpierał się na swojej laseczce i dyszał, jakby mu brakowało tchu. O kurczę, pomyślała Magda, żeby mi tu nie padł. Jeszcze tylko to mi potrzebne. Jak każdy przewodnik, pilot czy ktokolwiek, kto pracuje w turystyce, wiedziała, że turystami trzeba się opiekować, niańczyć ich i okazywać im troskę z jednego powodu. Nie z miłości do bliźnich czy z umiłowania zawodu, lecz po to, by nie narobili kłopotu. Kiedy padnie ostatnie do widzenia, mogą wpaść pod samochód, dostać apopleksji czy dołączyć do grupy ekstremistów islamskich. Najważniejsze, żeby nie podczas wycieczki. Magda w przejawie zdrowego egoizmu i chcąc chronić swój drogocenny, święty spokój, podbiegła i troskliwie usadowiła starszego pana na fotelu w obszernym i niedawno odnowionym hotelowym foyer. Szybko przebrnęła przez formalności w recepcji i zajęła się rozlokowywaniem gości w pokojach. Panie profesorze, oto pańska karta hotelowa. Teraz proszę odpocząć. Spotykamy się o 18:30 w holu. Kiwnęła na Boya. Proszę panu pomóc. Czy wszystko w porządku, panie profesorze? Wygląda pan na zmęczonego. Och nie, wszystko dobrze. Odsapnę kapkę i będę jak nowonarodzony. Nie troskaj się, moja duszko. Wystękał i poczłapał do windy. Teraz Magda zajęła się właścicielką czarnych szpilek Manolo Blahnika. Pani Pembroke, pokój 205 obok profesora, bo i zajmie się bagażem. Kolacja o 18:30. Rzuciła na pożegnanie, patrząc jak czarna mamba. Taką ksywkę odruchowo nadała pani Pembroke, stukając złowróżbnie szpilami, pokuś tykała do windy. Blahnik najwyraźniej robił buty drogie, ale nie za bardzo wygodne. Magda odszukała wzrokiem Jonesów. Mają państwo pokój 211, oto karta. Chciała jak najszybciej usiąść, choć na chwilę, i odsapnąć. No to wspaniale, 211, cóż za cudowna liczba, dwie jedynki. Postarała się pani, bardzo dziękujemy. Jedynka i to podwójna, to wspaniała wróżba na początek. Czuję, że będziemy mieli udany pobyt na ziemi naszych przodków. Szczebiotała Rita, drepcząc do windy. Do widzenia państwu. Spotykamy się o 18:30. Ucięła Magda uprzejmie. Kiedy drzwi windy zatrzasnęły się, przewodniczka ciężko westchnęła i poczłapała do kawiarni po drugiej stronie ulicy, żeby złapać oddech przed kolejną turą. Usiadła i zamknęła oczy. Klakson podjeżdżającej pod hotel limuzyny wytrącił ją z zadumy. O kurczę, jak późno, pora jechać po następną partię gości. Łaszyńska zerwała się z krzesła, zapłaciła i pobiegła szukać swojego kierowcy. Pół godziny później ponownie stała w hali przylotów na Okęciu. Drzwi właśnie się otworzyły i pasażerowie wysypali się do holu. Magda już o pierwszej dzisiejszej grupie pomyślała, że jest z lekka odrealniona, ale to, co ujrzała teraz, nasunęło jej skojarzenia z Marsem.
0: Zabójcza wycieczka. Kryminalna.

0: Niewysoki, chudy jak tyczka, ciemny Hindus w krwisto-czerwonym turbanie podszedł dostojnie do Magdy, złożył dłonie w geście namaste, skłonił się wytwornie i powiedział: czeszę sobie wielkie jaja. Po czym ponownie się skłonił. Magdzie rzadko zdarzało się za nie mówić, ale w tym momencie naprawdę oniemiała. Chryste, pomyślała w duchu, ja zwariuję, zanim to szaleństwo się skończy. O czym on gada? Zwyciężył jednak jej profesjonalizm i też szybko złożyła dłonie w namaste, skłoniła się i odpowiedziała: bardzo się cieszę, że pana widzę, witam w Polsce. O, tak, tak, czeszę też bardzo ja. Ja Rishi. Skłonił się ponownie. Pan Rishi Satyavati, zapytała, odzyskując jasność umysłu. Tak, tak, ucieszył się Rishi i uśmiechnął się promiennie. Czeszę, bardzo czeszę jaja. Zdziwienie tak egzotycznym przykładem polskiego emigranta szybko jednak minęło, bo Magdę czekały kolejne obowiązki. Upewniwszy się, że egzotyczny brytyjski gość siedzi bezpiecznie wśród swoich bagaży i na pewno zrozumiał, że ma siedzieć i nigdzie nie chodzić, Magda po wymianie kolejnych ukłonów znowu podbiegła do drzwi prowadzących z holu bagażowego. Przy barierkach stał już wysoki, zabójczo przystojny facet w stroju safari z lornetką spoczywającą na muskularnym torsie. Mateńko najsłodsza, czyżby znowu jakiś oryginał? Gość wyglądał jak żywcem wyjęty z powieści Hemingwaya. Łaszyńskiej niemal szczęka opadła. Nie miała jednak czasu na zajmowanie się opadającą szczęką, bo przystojniak już ją zauważył i uśmiechnął się promiennie. Oślepiona bielą jego zębów zapomniała o irytacji. Pan Karol Zach? Zapytała. Tak, w całej okazałości. Skłonił się i uścisnął jej dłoń mocno, acz z wyczuciem. Magda, za uśmiechem profesjonalistki, sprawnie ukryła niekłamany zachwyt jego urodą. A tymczasem jej wzrok spoczął na ogromnej lornetce wiszącej na torsie gladiatora. Facet był tak wielki, że ona, kobietka raczej filigranowej postury, miała tę lornetkę dokładnie na wysokości oczu. Natychmiast odezwał się w niej wnikliwy obserwator. Podobnego sprzętu można by się spodziewać u komandosa, którego zrzucono w Iraku w samym mateczniku kolesiów Bin Ladena. Takie cacka służą do obserwacji na powietrznych i na wodnych. Są wyposażone w system stabilizacji obrazu, umożliwiający kompensację drgań i ruchu. Obserwowanie kamieniczek Starego Miasta i pałacu na wodzie nawet po pijaku nie wymaga aż tak profesjonalnego sprzętu. Zach natychmiast zauważył zainteresowanie Magdy. Jestem zapalonym ornitologiem. Obserwuję ptaki wszędzie, gdzie jestem. Czytałem, że Warszawa jest miejscem gniazdowania bardzo rzadkich w Europie gatunków. Dlatego zabrałem na nasz kameralny zjazd moją ukochaną towarzyszkę podróży. Pogłaskał lornetkę gestem tak czułym, że Magda poczuła ukłucie zazdrości w stosunku do drogocennej przyjaciółki Karola. Aha! Po raz kolejny w tym dniu straciła rezon. Oczywiście, zreflektowała się po sekundzie. Panie Karolu, zapraszam tu do pana Hindu... do pana Rishiego. Oto tamten pan w czerwonym turbanie.
1: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej.

dni. Nie pyjechać Zocha, moja żona. Antek, syn się wyrodził. Radość i Zocha została. Tłumaczył tamten z zapałem. Syn się wyrodził i to radość? Zapytał ornitolog. Był z lekka zdezorientowany. No radość! Nowy rodek to zawsze radość, prawda? Rishi lekko się obruszył. Aha, noworodek, a rozumiem, no to gratulacje, panie Rishi. Ucieszył się Karol, kiedy wreszcie pojął, o co chodzi. Magda zostawiła obu mężczyzn samych sobie i pognała szukać kolejnych pasażerów. Nikt chwilowo się nie pojawiał i na moment się zamyśliła. Po co mu taka lornetka? Pałac na wodzie stoi na wodzie, to fakt, ale się nie buja. Stabilizatora obrazu nie potrzeba, żeby go sobie pooglądać. W ogóle cała grupa wydawała jej się coraz dziwniejsza. Z zadumy wybiło ją pojawienie się kolejnych osób. Na liście z biura Judyty widniała para o tak polskim nazwisku, że w Magdę wstąpiła szczypta nadziei na odrobinę normalności. Halina i Paweł Kowalscy. Rzeczywiście przeczucie jej nie myliło. Niestety, gdy drzwi się otworzyły, najpierw pojawiła się Halinka, korpulentna dama w obcisłej sukience z poliestru, w pomarańczowe kwiaty wielkości arbuza, o koszmarnej długości do pół łydki. Uśtykała w zaciasnych pantoflach, wciśniętych na opuchnięte po podróży stopy. Wyglądała w nich jak zła siostra Kopciuszka. Obfite blond loki na głowie damy przypominały, że dawno temu, w czasach kamienia łupanego, istniało coś, co nazywano trwałą ondulacją. Tuż za nią, pchając wózek z bagażami, człapał Pawełek. Lekko wyłysiały facet z zaczesaną na łysinę pożyczką, w koszuli w kratę, zapiętej skrupulatnie pod szyję i wpuszczonej w spodnie, które podciągnięte prawie pod pachy majtały się dookoła kostek. Do tego na stopach miał szare skarpetki i sandały. Typowy przykład polskich turystów na wycieczce. Aż dziw, że przyjechali do Polski, a nie wyjeżdżali z niej na urlop. Witam państwa serdecznie w starej ojczyźnie. Magda niemal żałowała, że nie ma ze sobą bochna chleba i szczypty soli. Ach, dzień dobry, złociutka. Kowalska rozpromieniła się, roztaczając wokół siebie odór potu. Jestem wykończona tym lotem. Jak najszybciej do hotelu, błagam, muszę poprawić fryzurę i natychmiast się odświeżyć. Jęczała piskliwie. Pawełku, gdzie ty się włóczysz? Jak możesz się tak grzebać? Widzisz, że ledwo żyje. Popędzała męża, który rzężąc i dysząc usiłował wypchnąć wózek z bagażami na zewnątrz terminala. Reszta panów też zebrała swoje bagaże. Cała grupa wyszła na chodnik i zaczęła pakować walizy do czekającego już busa, który Magda zapobiegliwie wezwała wcześniej. Toboły zostały dość sprawnie ułożone w samochodzie i ruszyli w stronę miasta.

Kiedy dotarli do Bristolu, ceremoniał z rozlokowaniem gości rozpoczął się od nowa. Kowalscy szybko dostali klucz, bo utyskiwania Haliny były tak głośne, że gdy zamknęły się za nimi drzwi windy, zapanowała wręcz namacalna cisza. Pełen zachwytu Rishi rozglądał się po holu hotelowym z wyrazem takiego oszołomienia na twarzy, jakby nigdy w życiu nie był w niczym bardziej cywilizowanym niż szałas. Piękny. Ja być chwycony, bardzo chwycony. Magda powoli przyzwyczajała się do swoistego języka małego Hindusa. Uśmiechnęła się tylko i wręczyła mu kartę do pokoju. Rishi szybko złapał swoją walizeczkę i podreptał do windy, kłaniając się wylewnie recepcjoniście, Bojowi i windzie. Magda odebrała w recepcji kartę dla Zacha i rozejrzała się, ale ten zniknął. Masz ci los. Gość, który chce się włóczyć na własną rękę. Z nimi zawsze jest sporo zamieszania. Grupa zaczyna przypominać stado baranów wykazujących daleko posunięty indywidualizm, a przewodnik powoli upodabnia się do spanikowanego owczarka. Wybiegła przed hotel, rozejrzała się. Jest. Ornitolog stał na skwerze i schylony pod krzakiem gapił się przez swoją lornetkę. Proszę pana, pańska karta hotelowa. Machała kawałkiem plastiku i podskakując próbowała zwrócić na siebie uwagę angielskiego turysty. Nic z tego. Karolek stał jak spetryfikowany i głuchy na wszelkie odgłosy. Westchnęła, przeszła przez pasy na ulicy Karowej i podeszła od tyłu do Zacha. Odruchowo spojrzała w stronę, w którą skierowana była przyjaciółka ornitologa. Nie było tam żadnych ptaków? Za to na ławce siedziała piękna, młoda warszawianka, która wystawiała swoje obfite wdzięki na czuły dotyk promieni i zdawała się drzemać w cieple letniego słońca. A, to takie ptaszki przyjechałeś oglądać. Ornitolog się znalazł, prychnęła w duchu Łaszyńska. Panie Karolu, podeszła blisko i delikatnie puknęła podglądacza palcem w ramię. Miłośnik ptactwa wyprostował się jak sprężyna, odwrócił się i wpadł z impetem na niespodziewającą się niczego Magdę. Pchnięta olbrzymim cielskiem Anglika padła jak długa do tyłu, omal nie fiknąwszy koziołka. Sukienka sfrunęła jej na głowę, torebka poleciała pod krzaki, a ona sama z głuchym jękiem zwaliła się na trawę, prezentując w całej okazałości swoje śliczne, koronkowe majtki. O kurcze! Resztki samokontroli pozwoliły jej uniknąć przekleństwa. Zerwała się na równe nogi i zaczęła gorączkowo poprawiać garderobę. Rolek był tak zachwycony tym, co przez chwilę dane mu było zobaczyć, że po prostu zapomniał języka w gębie. Oto pana karta hotelowa. Zwróciła się do niego lodowatym tonem. A tak, bardzo dziękuję. Przepraszam najmocniej za ten incydent. Otrząsnął się z zachwytu. Zobaczyłem bardzo ciekawy okaz, białożytki i nie mogłem się oprzeć, by nie poobserwować. Brnął w mętnych tłumaczeniach. Za jasne, chyba białogłówki, a oprzeć się faktycznie było trudno, pomyślała Magda, ale uśmiechnęła się, dając do zrozumienia, że nic się nie stało. Miała tego wszystkiego serdecznie dosyć, a to jeszcze nie był koniec. Nie pozostało wiele czasu, więc dość szybko wracali z kierowcą na lotnisko po ostatnich uczestników zjazdu patriotów. Miały to być, według listy, dwie nobliwe panie. Wkrótce w drzwiach pojawili się pasażerowie lotu z godziny 17. Łaszyńska natychmiast wyłuskała z tłumu dwie damy, dziarsko pchające wózki z eleganckimi walizkami.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. Już dziś po 23.
0: Ogłoszenie RMF FM.
4: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
5: Tak jest, zapraszam. Kolejne 5 myśliwców F-35 Husarz jest w drodze do Polski z Teksasu. Dziś mają wylądować w Łasku. W Kijowie i kilku regionach Ukrainy po raz drugi w nocy ogłoszono alarm powietrzny. Przy wjazdach do Gdyni mają stanąć dwujęzyczne tablice. Po polsku i po kaszubsku. Jest trzecia. Zaczynamy. Pięć kolejnych F-35 jest już w drodze z Teksasu do Polski. Dziś mają wylądować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
6: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
5: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Po ich przylocie Polska będzie miała 8 maszyn tego typu. Łącznie kupiliśmy 32 takie maszyny, a wszystkie mają trafić do Polski do 2029 roku.
7: To dzieje się teraz.
5: W Kijowie i kilku regionach Ukrainy po raz drugi w nocy ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne ostrzegły przed zagrożeniem użyciem pocisków balistycznych. Pojawiły się informacje o rakietach lecących w kierunku Połtawy, Zaporoża i Krzywego Rogu. Wcześniej alarm wywołało zagrożenie atakiem dronów. Informacje dosłownie sprzed chwili, jak donosi agencja Reutera, w Kijowie słychać wybuchy. Amerykańskie władze planują cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Jeśli do tego dojdzie, będzie to największa jednorazowa operacja tego typu w historii Stanów Zjednoczonych. Kogo może dotyczyć ta decyzja? To wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
8: Według amerykańskich mediów chodzi o wizy B1 i B2 wydane w ciągu ostatnich 10 lat osobom, które po przyjeździe do USA wystąpiły o azyl. Departament Stanu argumentuje, że część cudzoziemców deklarowała krótkoterminowy pobyt, a później próbowała w ten sposób pozostać w kraju na stałe. Cofnięcie wizy nie oznacza jednak automatycznej deportacji. Status wielu osób, których wnioski azylowe są nadal rozpatrywane, ma zostać zmieniony. To kolejny element zaostrzania polityki imigracyjnej przez administrację Donalda Trumpa. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Stany Zjednoczone cofnęły już ponad 175 tysięcy wiz. Administracja zapowiedziała te zmiany wizowe od połowy września dla zagranicznych studentów i zagranicznych dziennikarzy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: 3:02 to są fakty w RMF FM. Początek roku szkolnego za kilka dni. Uczniowie łapią ostatnie chwile wolnego, a dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele już w wirze pracy. Układanie grafików, spotkania rad pedagogicznych. W tym roku pedagodzy zwracają uwagę na problemy związane z mniejszą liczbą uczniów. Niż demograficzny jest bardzo odczuwalny.
9: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej, dlatego że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną, także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
5: Mówiła Jolanta Raczyńska z przedszkola numer 4 w Poznaniu. Gdynia po polsku i Gdynio po kaszubsku. Przy wjazdach do miasta mają stanąć dwujęzyczne tablice. Wczoraj o ich wprowadzeniu zadecydowali miejscy radni. Takie oznakowanie funkcjonuje już w wielu innych miejscowościach regionu.
10: Uważam, że to jest świetny pomysł. Skoro Kaszuby, język kaszubski warto promować. Warto tak kultywować to, co lokalne i tradycyjne.
11: Mało jest tutaj prawdziwych Kaszubów, więc w Kartuzach czy w Kościerzynie uważam, że to jest dobry pomysł, no bo tam faktycznie ludzie chodzą i mówią w tym języku.
12: Czujesz, że dużo obcokrajowców, to dla nich to jest taka atrakcja też.
13: Są Kaszuby też i mają własny język.
14: Szczególnie, że Gdynia pochodzi z małej kaszubskiej wioski rybackiej.
12: Tak, zwłaszcza teraz jak miasto się szczyci tym, że jest setna rocznica założenia Gdyni.
5: Usłyszał na bulwarze nadmorskim nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Na skraju lasu w okolicy miejscowości Wyrzeka w Wielkopolsce archeolodzy prowadzą badania weryfikacyjne megalitu. Monumentalny grobowiec ziemny mógł powstać około 5,5 tysiąca lat temu. To drugi etap prac prowadzonych w tym miejscu, tłumaczy archeolog Danuta Żurkiewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pierwsze wstępne rozpoznanie stanowiska w Wyrzece miało miejsce w ubiegłym roku. Wówczas przeprowadzono badania nieinwazyjne.
15: Samo odkrycie grobowca było takim dość dużym przełomem, zdziwieniem, można powiedzieć, dla takiego świata tutaj naszego archeologicznego. Nasze prace rozpoczęły się tak naprawdę już w ubiegłym roku, więc już sobie troszkę tam rozpoznaliśmy takimi metodami, mówimy, nieinwazyjnymi, oceniając całość tej konstrukcji, która jest dość rozległa, prawie 100 metrów długości, kilkanaście metrów szerokości w tym takim największym punkcie. Natomiast w tym roku kontynuujemy prace, jak my mówimy, inwazyjne, sondażowe, wykopaliskowe, stosunkowo nieduży wykop, który udało nam się otworzyć, już przyniósł bardzo dużo informacji, chociaż zaledwie tydzień pracy nam się udało tam przeprowadzić.
16: To o jakich informacjach mówimy?
15: Póki co wiemy na pewno, że to jest to, że nie jest to pomyłka natury, prawda, że jest to dzieło rąk ludzkich. Co więcej, wiemy z dużą pewnością, że właśnie tej społeczności, której są przypisywane te konstrukcje, odkryliśmy ślady. Nie są to spektakularne ślady, drobne fragmenty, głównie naczyń ceramicznych, troszkę krzemieni, które udało nam się znaleźć. No mówią jednoznacznie o tym, że oni tam byli. No, oni tam byli, co więcej, może nawet coś jedli, spożywali i te fragmenty zostawili. Udało nam się odkryć fragmenty konstrukcji kamiennych, ale też w sumie dość prosta rzecz. Większość tych grobowców, poza tym, że miała taki długi nasyp ziemny, który dzisiaj jeszcze dostrzegamy, między innymi właśnie w tym wyrzeckim lesie, miało też takie konstrukcje kamienne. My mówimy o obstawę, a można sobie to wyobrazić jako taki murek, otoczenie po prostu tego długiego nasypu z większych lub mniejszych głazów. I właśnie takie głazy w tym naszym wykopie udało nam się odkryć.
16: Czy są jakieś podejrzenia, co tam dalej może się skrywać? Jakieś, no nie wiem, czy można powiedzieć, że nadzieje, ale coś jeszcze jest w planach, chciałoby się odkryć?
15: No, to taka jest natura chyba archeologa, tak? My zawsze byśmy chcieli wiedzieć więcej, jak najwięcej. Główne cele zostały osiągnięte, można powiedzieć. Natomiast każdy dzień w terenie nas zaskakuje. To jest pewne. Ciągle jeszcze nie mamy jakby poziomu, który by nam powiedział, że już możemy przestać kopać. O, tak najprościej ujmując. Więc liczymy jeszcze na dużą niespodziankę w kolejnych dniach, bo to w ciągu kilku dni powinniśmy mieć komplet odpowiedzi możliwych do uzyskania.
16: Teraz mówimy o takim dużym, drugim etapie. Takich etapów może być więcej?
15: Może być więcej, aczkolwiek mamy świadomość, że taka nasza ingerencja wykopaliskowa w to założenie dodatkowo je niszczy. Tak? Każda praca archeologiczna w typie wykopalisk są jakby takim procesem nieodwracalnym i tutaj musimy pozostawać w porozumieniu z służbami konserwatorskimi, które pozwalają nam zniszczyć w cudzysłowie akurat dokładnie tyle i na tyle mamy pozwolenie. Na pewno chcielibyśmy to założenie jakoś upamiętnić, czy zrobić w ten sposób, żeby pozostało w świadomości lokalnej społeczności. I o to głównie walczymy, starając się gdzieś tam właśnie przekazywać te informacje.
16: Czego my dzisiaj, w trzeciej dekadzie XXI wieku, możemy dowiedzieć się dzięki takim pracom wykopaliskowym o tych kulturach, o tych osobach, o tych środowiskach, o tych grupach, które żyły no, nawet kilka tysięcy lat temu?
15: Możemy się dowiedzieć, że były to bardzo różne społeczności od naszej społeczności, ale też bardzo podobne. No, mieli podobne potrzeby, podobne jakby cele życiowe, tylko realizowali je w zupełnie inny sposób, prawda? Zupełnie innymi technikami, technologiami, żeby tym swoim potrzebom sprostać. No i stąd, prawda, ten wyraz monumentalizmu, który uzewnętrznia się na przykład chociażby dzisiaj przez budowę ogromnych budynków, tam został uwieczniony w taki sposób, na jaki, można powiedzieć, było ich stać, tak? Na jaki ich technologia pozwoliła właśnie poprzez budowę tego grobowca.
16: Praca wykopaliskowa, praca w terenie to jest jedno, bo jeszcze później jest praca w gabinetach, w laboratoriach, przy biurkach pod mikroskopami.
15: Tak, oczywiście, na to się nastawiamy. Tydzień w terenie to takie pół roku później jeszcze pracy w gabinecie, jak to słusznie pan podkreśla. Robimy też jak najwięcej już teraz w terenie, żeby do tego gabinetu wynieść jak najwięcej. Czyli robimy szczegółową dokumentację, oczywiście podstawy, rysunki i te materiały, o których wspominałam. ale także szczególne rodzaje zdjęć, takich panoramicznych. Pobieramy rozmaite próbki, nie tylko takie biologiczne, ale też takie geologiczne, można powiedzieć, które być może, mamy taką nadzieję, w przyszłości powiedzą nam zdecydowanie więcej, nie tylko o samym tym stanowisku, ale może nawet o całym krajobrazie, który wówczas otaczał ten grobowiec.
16: A jest takie zaskoczenie wśród tej lokalnej społeczności dzisiejszej, obecnej, która ma świadomość, że coś tam przez lata było, a do końca nie było wiadomo co.
15: Jest duże zaskoczenie u wielu osób, które z okolicy gościmy na naszym stanowisku, bo stanowisko jest dość ukryte, ale udaje im się, prawda, nas namierzyć. Duże zdziwienie, ale też część osób mówi, że słyszała, że tutaj coś takiego było, że tam są jakieś kamienie na kolejnej miedzy. Uświadamiają nam, że prawda, oni mają jakąś wiedzę na temat przeszłości swojej okolicy oczywiście. Z tym, że tu musimy zaznaczyć, że ta wiedza jest bardzo odległa jakby w przeszłości, tak? To, co my badamy, perspektywa czasu 5000 lat, raczej uniemożliwia, że ktoś z dziada, pradziada mógł taką informację przekazać, ale bardzo dużo rzeczy dowiadujemy się o najbliższej okolicy naszego stanowiska.
16: No i to jest chyba to, że po odkryciu takiego miejsca, po zbadaniu go, no to jest ta wiedza, która zostaje dla dalszych pokoleń.
15: Dla dalszych pokoleń, dla nauki, ale tak jak już podkreślałam, również dla społeczności lokalnej, tak? Poprzednie prace, które prowadziliśmy, spotkały się z takim dość pozytywnym odbiorem. Mamy szansę przeniknąć do lokalnej społeczności, chociażby w postaci takiej tablicy informacyjnej, która gdzieś tam w krajobrazie się znajduje. Teraz mamy rozmaite ścieżki edukacyjne również w lasach, gdzie można się dużo dowiedzieć o przyrodzie. Czemu nie o kulturze? Czemu nie o człowieku, który kiedyś w tym lesie również zamieszkiwał?
16: Nie mówię, że może w tym jednym konkretnym przypadku, ale ogólnie w pracy archeologa jest tak, że czegoś się oczekuje, coś się wie, a z drugiej strony można trafić na jakiś taki przełom, który całkowicie zmienia myślenie o danej kulturze?
15: Niejednokrotnie się tak dzieje, tak, takie przełomy. Dziś już coraz rzadziej odkrywamy, powiedzmy, te kamienie z Rosetty, tak, jak sobie możemy te przełomy wyobrażać. Natomiast bardzo dużo dają nam te części laboratoryjne pracy archeologa, gdzie niepozorne materiały, które od czasami nawet wielu dziesiątek lat zalegają u nas w magazynach, zyskują jakby nowy głos, nową możliwość analityczną, nowe metody, nowe pytania, które możemy postawić. Już mówią nam nie tylko o formach naczyń, kształtach naczyń, ale coraz częściej na przykład możemy powiedzieć na podstawie takiego fragmenciku czasami naczynia, co na przykład w tym naczyniu było przechowywane, czyli co ci ludzie jedli. No to jest taki jeden z przełomów i tropów, które też na pewno będziemy się starali wyrzec podjąć.
16: Te dzisiejsze możliwości technologiczne, one też ułatwiają pracę?
15: Chcemy w to wierzyć, że ta coraz bardziej wszechobecna, prawda, elektronizacja również archeologii jest nam potrzebna. Jesteśmy coraz bardziej zależni od różnego rodzaju baterii. No i to jest takie powszechne i w zasadzie wszędzie spotykane, natomiast z pokorą to znosimy, żeby zyskać lepszą dokładność pomiaru, lepszą dokładność rysunku, lepszą dokładność samej dokumentacji. Robimy to dlatego, że jakby tylko w terenie mamy szansę zebrać informacje. Potem możemy już siedząc przy tych naszych biurkach przetwarzać tylko to, co stamtąd zabraliśmy. Dlatego taka kampania wykopaliskowa, można powiedzieć, to już nie jest takie wycieczka na urlop, tylko całkiem potężny warsztat taki terenowy, który już operuje specjalistami, którzy również tą technologią w terenie potrafią sprawnie zarządzać. No ale tak się zmieniamy, wszyscy się zmieniamy, archeologia również się zmienia, prawda, od takiej romantycznej do takiej bardziej elektronicznej.
16: Z Danutą Żurkiewicz rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A u nas w kuchni już ekspres włączony, a to oznacza, że zaczynamy pierwszą kawę z RMF FM. 13 minut po trzeciej. Anita Janczak z wami. I najlepsza muzyka do waszych głośników. Tak, do drogi i na nocną zmianę.

0: Mateusz Ziółko poleca się do drogi. A do pierwszej kawy najważniejsze tematy z radia RMF24. Bogdan Zalewski. Posłuchajcie koniecznie.
1: Świat z ożywieniem, słuchajcie, komentuje nagłą i niespodziewaną wizytę w Rosji szefa amerykańskiej agencji wywiadu zagranicznego. Z kim i o czym John Ratcliffe rozmawiał wczoraj w Moskwie? Dyrektor CIA przybył do państwa Putina bez wcześniejszej zapowiedzi na kilka zaledwie godzin, a cel jego misji pozostaje nieujawniony. Co wiadomo? Podano, że Ratcliffe spotkał się z przedstawicielami rosyjskich władz, jednak nie ma potwierdzonych informacji, kto z Rosjan go przyjął. Rzecznik Kremla, jak czytam, Dmitrij Pieskow, oświadczył w rozmowie z dziennikiem Washington Post, że spotkanie dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa. No i to wszystko. Tyle. Komentatorzy podkreślają, że wizyta szefa CIA odbywa się w kontekście doniesień o możliwych przygotowaniach Rosji do kolejnej mobilizacji. Pisze się nawet o ryzyku eskalacji rosyjskich działań wymierzonych w państwa NATO, już nie w samą Ukrainę. Pojawiają się wątki wojny w Ukrainie oraz napiętych relacji z Iranem. W grę mogą też wchodzić, zdaniem światowych ekspertów, rozmowy Waszyngton-Moskwa dotyczące wymiany więźniów. No ciekawe, co na ten temat sądzi polski znawca tej problematyki. Witamy serdecznie pana Mariusza Marszałkowskiego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, specjalizujący się w kwestiach bezpieczeństwa, energetyki oraz polityki wschodniej. No to popatrzmy na ten wschód. Czy Ratcliffe udał się do Moskwy, aby ostrzec Putina, pogrozić mu, czy prowadzić z nim jakieś negocjacje?
2: No powiedzmy sobie szczerze, na dzisiaj wszystko, co powiemy, to jest spekulacja i właściwie to jest coś, co no, każde słowo możemy powiedzieć. Natomiast nie jest to zdarzenie na pewno, które odbywa się codziennie. To jest raczej ekstraordynaryjny przypadek, kiedy szef amerykańskiego wywiadu odwiedza Rosję. Ostatnia taka wizyta szefa CIA, wtedy Williama Burnsa, miała miejsce w listopadzie 2021 roku, na 3 miesiące przed rosyjską inwazją.
1: Inwazją, prawda?
2: Tak, przed startem rosyjskiej inwazji. Wtedy z przecieków medialnych dowiedzieliśmy się, że po tej wizycie CIA, czy szef CIA był wtedy pewny, że do takiej wojny dojdzie, do tej inwazji rzeczywiście Rosjanie się przygotowują. Tutaj tematów jest sporo. Pan redaktor już część z nich wspomniał, czyli między innymi, pamiętajmy, mamy sytuację trudną w Zatoce Perskiej, w Ciśnieniu Ormuz, gdzie trwają wymiany ciosów i blokada światowego, jednego z kluczowych światowych węzłów, jeżeli chodzi o transport węglowodorów.
1: Czyli Rosja mogłaby być tutaj jakimś pośrednikiem w rozmowach, tak?
2: Mogą być. Oczywiście Rosjanie utrzymują bliskie kontakty z Teheranem. Teheran właściwie, to nie są formalni sojusznicy, ale wspierają siebie nawzajem, choćby dostawami sprzętu wojskowego, pomoc wywiadowcza i tak dalej. Więc tutaj to może być tematem. Może być kwestia Korei Północnej, bo to pamiętajmy, też jest temat, który ostatnio o nim głośniej.
1: No właśnie, Stany Zjednoczone złagodziły jakby swoje relacje z Koreą Północną, prawda? Takie sygnały tutaj pojednawcze płyną z ust choćby prezydenta Trumpa.
2: Tak, z drugiej strony mamy coraz większe zaangażowanie koreańskie w wojnę przeciwko Ukrainie. Pamiętajmy, że tysiące koreańskich żołnierzy, ukraiński wywiad donosi, że tysiące koreańskich żołnierzy znajduje się na terytorium Rosji, szkoli się razem z Rosjanami. Wcześniej już od kilkunastu miesięcy Koreańczycy dostarczają sprzęt wojskowy, w tym pociski balistyczne rosyjskiej armii. Zatem ta współpraca pomiędzy Rosją a Koreą również się zacieśnia. I w końcu mamy kwestie związane z Ukrainą i bezpieczeństwem Europy Środkowej, właśnie między innymi tymi prowokacjami, o których od kilku tygodni, czy właściwie miesięcy mówimy. No to są tematy, które myślę, że na pewno pojawiały się w kontekście tej rozmowy pomiędzy szefem CIA a przedstawicielem rosyjskiej służby bezpieczeństwa. Myślę, że mobilizacja, patrząc z perspektywy tego, co się dzieje w Rosji, mobilizacja trwa już od 2022 roku.
1: Czyli to nie jest nowum jakieś dzisiaj, tak?
2: Raczej nie, no bo jeżeli popatrzymy sobie na system prawny w Rosji, to ukaz prezydenta Rosji, czyli dekret prezydenta Rosji z września 2022 roku cały czas obowiązuje. On jest utajniony co do liczby tych mobilizowanych żołnierzy, natomiast on obowiązuje, więc Rosjanie nie muszą robić kolejnych jakichś teatralnych kroków, żeby wszczynać mobilizację, bo ta mobilizacja oczywiście w ukrytej formie cały czas tam się odbywa.
1: To dlaczego pojawił się taki wątek, a co więcej, bo to nas najbardziej niepokoi, oczywiście zawsze bliższa koszula ciału, dlaczego w doniesieniach dotyczących tej mobilizacji pojawia się Królewiec, obwód królewiecki?
2: Ostatnio Rosjanie przeprowadzają ćwiczenia związane z testowaniem różnych właśnie funkcji związanych z mobilizacją społeczeństwa. Może mieć z tym związek, tak? No bo jeżeli przeprowadza się takie ćwiczenia, to zazwyczaj oznacza to, że coś chce się sprawdzić przed jakimś szerszym działaniem.
1: A u nas od razu pojawia się czerwona lampka, prawda? Przesmyk Suwalski od razu się, no, wiesz, czy jakąś możliwą konfrontację, czy możliwe prowokacje rosyjskie.
2: Ja myślę, że Rosjanie mają znacznie większy problem obecnie na Ukrainie i tam rzeczywiście te straty osobowe są tak duże, że ten klasyczny model, który polegał w głównej mierze na rekrutacji dobrowolnej, on się wyczerpuje i rzeczywiście Rosjanie mogą zaczynać odczuwać problem, zresztą widać to o stagnacji na linii frontu.
1: Bardzo panu dziękujemy. No cóż, musimy troszkę pospekulować. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, był gościem radia RMF24. Dziękujemy serdecznie.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

NA, RMF FM. Tak wam gramy z pierwszą kawą. NA to za nami, a na zegarach 3:31 i pilnujemy dla was sytuacji na drogach. Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim na S6. Z tego co widzę jest kolizja z udziałem osobówki. Chodzi o odcinek między Koszalinem i Kołobrzegiem. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Kołobrzegu. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie, a ze wszystkimi szczegółami wrócimy do was na pewno w faktach RMF FM o 4:00.

0: Time.
1: Sarsa, RMF FM, a tu program Pierwsza Kawa i mamy dla was najnowsze doniesienia ze świata.
2: A dokładnie zza naszej wschodniej granicy. To nie jest spokojna noc na Ukrainie.
1: To już też wspominaliśmy w faktach RMF FM. Były alarmy powietrzne w Kijowie i kilku regionach Ukrainy. Co się dzieje teraz konkretnie?
2: Rosyjskie pociski uderzyły w Zaporoże, w południowo-wschodniej Ukrainie. Według informacji przekazanych przez władze obwodowe, 3 osoby zostały ranne, a kilka budynków jest uszkodzonych.
1: A czy to jest jedyne miejsce, gdzie uderzyli Rosjanie?
2: Wcześniej świadkowie agencji Reutera mówili jeszcze o wybuchach słyszanych w Kijowie, jednak z ukraińskiej stolicy nie ma jeszcze informacji o poszkodowanych czy zniszczeniach wyrządzonych przez ataki.
1: My to wszystko dla was będziemy sprawdzać i na pewno wrócimy w faktach rmf.fm punktualnie o 4:00.

I takie perełki muzyczne wam tu przemycamy do pierwszej kawy. Tak, żeby się trochę rozbudzić w czwartek, 27 sierpnia. Teraz tak w pogodzie namiesza Wiktor Waligura, będzie też ONA i Black Eyed Peas. Taki muzyczny scenariusz do czwartej.

0: Wybiła czwarta, a to oznacza, że zaczynamy najnowsze wydanie Faktu po RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płoczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam. O czwartej utrudnienia na S6 w zachodniopomorskim. Kierowcy prosimy o szczególną uwagę. Później raport zza naszej wschodniej granicy. 3 osoby są ranne po rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. W faktach także województwo śląskie i gwałtowny spadek komórek złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Uwaga kierowcy na S6 w zachodniopomorskim. Na odcinku między Koszalinem a Kołobrzegiem osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Kołobrzegu. Jedźcie ostrożnie. 3 osoby zostały ranne w rosyjskim ataku na Zaporoże, poinformował szef władz obwodowych Iwan Fiodorow. Poszkodowani to 2 mężczyźni i kobieta. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały samochody i kilka budynków, a także wybuchł pożar. Rannym udzielono pomocy medycznej. Jak informowaliśmy w faktach, wcześniej w Kijowie i kilku regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem użyciem pocisków balistycznych. Na dziś i jutro zaplanowano sekcję zwłok 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Ciała Polaków zostały wczoraj sprowadzone do kraju, przekazała prokuratura okręgowa w Krośnie, która stara się o przejęcie sprawy od strony węgierskiej. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w nocy 16 sierpnia na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Autokarem z Medjugorje wracało 59 obywateli Polski. W węgierskim areszcie przebywa obecnie kierowca pojazdu, któremu tamtejsza prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Gwałtowny spadek komórek złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Takie są wyniki badań jakości wody opublikowane przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Odry. Jednocześnie nadal w części kanału obowiązuje zakaz żeglugi oraz korzystania z wody. Z opublikowanych badań wynika też, że z złotą algę wykryto w zbiorniku Dzierężno Duże, czyli tam, gdzie wcześniej jej nie było. Informuje o tym Marcin Buczek.
2: Tak, ale i to również wynika z badań, ma to być niewielka ilość. Ponadto poziom tlenu w zbiorniku pozostaje w normie. Natomiast w Odrze nie stwierdzono obecności ani złotej algi, ani śniętych ryb. Do tej pory z części kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 4 tony ryb. W miniony weekend zaczęło ich być coraz mniej, natomiast w poniedziałek i wtorek na śnięte ryby już tam nie natrafiono. Teraz między innymi sprawdzane są trudniej dostępne miejsca na brzegach oraz rejony, gdzie rosną trzciny. W dalszym ciągu 5. i 6. sekcja kanału Gliwickiego są odcięte, aby ograniczyć możliwość przedostania się złotej algi do Odry.
3: Tym żyje Zakopane.
1: Ulicami Zakopanego przeszli wczoraj górale z włoskiej Sardynii. To w ramach trwającego w stolicy Tatr 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. O wrażenia polskich turystów pytał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
4: Coś innego, fajnie, tak troszkę powoli, tak, ale mało ekspresyjnie jak na Włochów. Chyba zdecydowanie wolę nasz folklor. Bardziej wesoły, taki ekspresyjny, ciekawszy.
5: Bardzo nam się podoba. Przyjechaliśmy dzisiaj i wiedzieliśmy, że jest występ grupy z Sardynii, także od razu tutaj jeszcze z bagażami. Tak, są spokojniejsi, to zdecydowanie. Widać, że ten folklor, ta muzyka jest spokojniejsza, taniec też jest spokojniejszy, także, ale to jest coś innego.
6: Taniec, umiłowanie tańca, ale pięknie było popatrzeć. Myśmy dopiero co doszli, ale z przyjemnością popatrzyliśmy na szkół.
1: Festiwal w Zakopanem jeszcze tylko dzisiaj. W faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Od poniedziałku urzędy stanu cywilnego w całej Polsce powinny transkrybować akty małżeństw zawieranych za granicą przez osoby tej samej płci. W życie weszło właśnie wydane 3 miesiące temu rozporządzenie ministra cyfryzacji. W urzędach powinny być nowe wzory dokumentów uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, 2 kobiety czy 2 mężczyzn. Nasz reporter Michał Radkowski rozmawiał z adwokatką Anną Mazurczak z kancelarii KMA o nowych przepisach.
7: W tym tygodniu zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące osób tej samej płci, które zawarły małżeństwa za granicą. Urzędy stanu cywilnych w całym kraju są zobowiązane do tego, żeby przyjąć wnioski w sprawie przepisania ich aktów małżeństwa. Co ta zmiana de facto oznacza dla takich osób?
8: To jest trochę zmiana drugorzędna w tym sensie, że te urzędy stanu cywilnego już od wielu miesięcy powinny były faktycznie te wnioski o transkrypcję aktów małżeństw tej samej płci przyjmować i powinny były wydawać akty małżeństwa tej samej płci, polskie akty małżeństwa po transkrypcji. Natomiast dla wielu urzędników i urzędniczek to faktycznie jest jakaś zmiana fundamentalna, dlatego że wydaje mi się, że trochę to wynika z takich oporów przed stosowaniem prawa Unii Europejskiej bezpośrednio u nas w Polsce, w polskich urzędach, a faktycznie jest tak, że w momencie wejścia w życie tego rozporządzenia mamy już polskie przepisy, na których te osoby mogą się oprzeć, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim zmiana mentalna, to znaczy, że osoby pracujące w urzędach teraz mają takie poczucie, że zmieniło się też prawo polskie, nie muszą się opierać wyłącznie na prawie Unii Europejskiej i mogą już bezpiecznie wydawać te akty małżeństwa po transkrypcji.
7: Mówiła Pani o zmianie formularzy, rzeczywiście sprawdziłem to w urzędzie. Zamiast dane męża, dane żony, mamy w tej chwili dane kobiety, dane mężczyzny. Wydawałoby się, że to jest drobna zmiana, ale dla tych osób to jest zasadnicza zmiana, jak z nimi rozmawiałem.
8: Tak, bo istotne jest to, że właśnie można dwie rubryki w akcie małżeństwa teraz nazwać, że to są dane kobiety i dwie rubryki można nazwać w ten sposób, że to są dane mężczyzny. Więc oczywiście jest to bardzo, bardzo istotna zmiana, że ona ma jakby też takie duże symboliczne znaczenie. Przede wszystkim to jest takie dostrzeżenie przez naszego ustawodawcę, też przez nasz rząd, że małżeństwa tej samej płci istnieją, że one są i że one funkcjonują. W związku z czym oczywiście nam chodzi nie tylko o to, żeby rejestrować te małżeństwa, ale też, żeby można było się tym polskim aktem małżeństwa posługiwać i dostać jakieś konkretne uprawnienia.
7: Chociaż w sieci już jakiś czas temu pojawiły się takie informacje o szkoleniach dla urzędników, jak odmawiać transkrypcji takich aktów małżeństwa. Te szkolenia cały czas są organizowane, widziałem, że nawet w tym tygodniu są zaplanowane. Czy zatem urzędnicy mogą odmówić transkrypcji?
8: W tej chwili urzędy stanu cywilnego nie mają prawa odmówić, jeżeli odmowa transkrypcji wynika wyłącznie z tego, że małżeństwo, które się o tę transkrypcję zwróciło, to małżeństwo tej samej płci, a więc po prostu orientacja seksualna małżonków nie może być podstawą odmowy. Urzędnicy się szkolą, niestety na tych szkoleniach też są im udostępniane wzory odmownych decyzji i mamy już kilka takich spraw w kancelarii, w których te wzory były wykorzystywane, czyli urzędnicy zupełnie bezrefleksyjnie, jeden do jednego po prostu skopiowali te decyzje, które dostali na swoich szkoleniach i to są takie wzory, w których bardzo rozpaczliwie ktoś broni się przed tym, że zapadł taki, a nie inny wyrok Trybunału w Luksemburgu i bardzo ktoś się stara dyskutować z tym, że ten wyrok jest wiążący dla wszystkich urzędów stanu cywilnego w Polsce i trzeba się do niego stosować. Tak więc podsumowując, szkolić się oczywiście można ze wszystkiego, ale nie powinno się jednak tych niezgodnych z prawem decyzji wydawać.
7: A co ma zrobić para, która dostanie taką odmowną decyzję?
8: Oczywiście odwołać się do wojewody. Warto też skontaktować się z organizacjami pozarządowymi, które w tej chwili udzielają też wsparcia takim parom, jak chociażby Stowarzyszenie Miłości Nie Wyklucza, przez ręce, że tak powiem, prawniczek i prawników, którzy z tym stowarzyszeniem współpracują, już trochę takich decyzji przeszło i na pewno warto poszukać pomocy prawnej, dlatego że termin na odwołanie w przypadku decyzji odmownej to tylko 14 dni.
7: Słyszeliśmy o tym, że mówiła też Pani o tym, że no mniej więcej od pół roku urzędy mogą dokonywać transkrypcji. Wiemy, ile par jednopłciowych takiej transkrypcji dokonało?
8: Gdzieś czytałam doniesienia ministra cyfryzacji, że to jest blisko 200 transkrypcji w tej chwili, tak więc całkiem dużo. Natomiast też warto może przypomnieć, że tych małżeństw zawartych za granicą wcale tak dużo nie ma. To jest też tak, że to jest jednak przywilej móc wyjechać za granicę i pokonać bariery językowe, ale też przede wszystkim finansowe. Tak więc też nie demonizowałabym tych małżeństw, bo po prostu nie każdego po prostu na to stać.
7: A co takim parom daje to, że ich akt małżeństwa został tutaj wpisany do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce?
8: W tej chwili daje bardzo dużo dzięki wiceministrowi pracy Gajewskiemu, który zadbał o to, żeby ZUS faktycznie ten wyrok Trybunału w Luksemburgu wykonał w praktyce. I w momencie, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w pierwszej z tych spraw transkrypcyjnych, ZUS był już na to przygotowany. I faktycznie jest tak, że w tej chwili ZUS widzi małżeństwa jednopłciowe. W momencie, kiedy dokonana jest transkrypcja, urzędniczki, urzędnicy ZUS-u mają dostęp do rejestru stanu cywilnego, w związku z czym oni widzą, że te osoby są w małżeństwie i w związku z tym wszystkie te uprawnienia, które są w całym obszarze zabezpieczenia społecznego zastrzeżone dla małżonków, przysługują też małżonkom tej samej płci. I to obejmuje nie tylko te stricte jakieś świadczenia socjalne typu, nie wiem, renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy w tej wysokości, w jakiej on przysługuje właśnie małżonkom, czy, nie wiem, renta wdowia, zasiłek opiekuńczy w przypadku sprawowania opieki nad chorą żoną czy chorym mężem. Dodatkowo jest tak, że to ZUS zbiera zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, skoro ZUS widzi małżonków, to w przypadku małżeństw tej samej płci one już teraz mogą z tego skorzystać, że jeden małżonek może drugiego objąć ubezpieczeniem zdrowotnym.
7: Czyli to jest taka realna, namacalna zmiana dla tych osób, które ze sobą żyją. Czy w przypadku przypadku na przykład fiskusu też nie ma takich problemów? Też taki związek jest uznawany?
8: Nie, z fiskusem cały czas czekamy na ruch ministra Domańskiego. To znaczy, tak jak minister Gajewski faktycznie po prostu wziął na siebie odpowiedzialność, podjął odpowiednie decyzje i faktycznie zadbał o to, żeby te małżeństwa coś znaczyły w Polsce, tak minister Domański po prostu stosuje na razie metodę uników. Wiele par zwróciło się już o indywidualną interpretację podatkową jeszcze przed dokonaniem transkrypcji swojego aktu małżeństwa. Wszystkie spotkały się z odmową, to znaczy, że Krajowa Administracja Skarbowa uznała, że takie pary tej samej płci nie mogą korzystać ze zwolnienia na przykład z podatku od spadku i darowizn, który w Polsce przysługuje małżonkom. Czekamy jeszcze na decyzje w sprawach, w których pary już dokonały transkrypcji. Natomiast to, co mógłby zrobić minister finansów już dzisiaj i nie potrzeba do tego żadnej ustawy, to mógłby wydać ogólną interpretację prawa podatkowego, która byłaby wiążąca dla wszystkich urzędów skarbowych w Polsce, która by też nie zostawiała urzędniczek i urzędników samych z tą decyzją, czy zwalniać z podatku, czy nie zwalniać. I taka interpretacja rozstrzygałaby, że małżeństwa tej samej płci w rozumieniu prawa podatkowego korzystają z tych samych ulg, co małżeństwa różnej płci. To wszystko jest w rękach rządu i wszystko jest w rękach ministra finansów.
7: I na koniec chciałem zapytać, bo to jest zmiana wprowadzona rozporządzeniem, co oznacza, że za rok mamy wybory. Jeśli by się zmieniła władza, mogłoby się okazać, że to rozporządzenie nowy minister cyfryzacji mógłby wycofać. Czy to oznacza, że te przepisane akty małżeństwa zawarte za granicą wtedy utraciłby moc obowiązywania w Polsce?
8: Oczywiście nie. Tak jak mówiłam, to jest zmiana wtórna, powiedziałabym. Tak? To znaczy wiążące nadal jest prawo Unii Europejskiej, które jest oczywiście ważniejsze niż rozporządzenie czy właśnie wzór formularza. Jest też tak, że takie akty stanu cywilnego, które są już w obrocie, które już powstały, nie jest tak łatwo je wyeliminować. To znaczy nie wystarczy zmienić rozporządzenia, żeby one zniknęły. Wyeliminować z obrotu akt stanu cywilnego może tylko sąd, tylko w postępowaniu, które jest na to ukierunkowane. I tak jak potrafię sobie jeszcze bardzo teoretycznie wyobrazić armię prokuratorów, których minister sprawiedliwości nowy, który będzie też nowym prokuratorem krajowym, wyśle do sądów po to, żeby unieważnić te akty małżeństwa, tak dopóki mamy niezależne, niezawisłe sądy, to nie mam obaw, tak? To znaczy nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby taki akt małżeństwa, który już jest w obrocie, wyeliminować i wierzę w to, że po prostu sądy takie wnioski o unieważnienie aktów małżeństwa by oddalały.
1: Z adwokatką Anną Mazurczak z kancelarii KMA o nowych przepisach rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobra, pogadajmy trochę szczerze. Jest 13 minut po 4:00. U nas już zaczęła działać ta pierwsza kawa, ale kto potrzebuje pomocy? 3322, tu jesteśmy, 12,2 milionów. To nasz numer telefonu i najlepsza muzyka dla Was.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Męskie granie orkiestra w RMF FM, 23 minuty po czwartej. Uwaga kierowcy, jeśli jedziecie teraz A4 na Dolnym Śląsku, na wysokości węzła Wądroże Wielkie pali się ciężarówka. Jest dnia, jest zablokowana, więc między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów nie przejedziecie w kierunku Zgorzelca. Służby zalecają objazd drogami lokalnymi. Na szczęście nikt nie został ranny, a jeśli właśnie jesteście w pobliżu, lepiej teraz stracić kilka minut na objazd, niż utknąć przed miejscem zdarzenia. Nasi reporterzy czuwają i będą to dla Was sprawdzać. RMF zawsze z Wami.

Bardzo przyjemnie się do tego tańczy z kubkiem pierwszej kawy, gdy jeszcze nikt nie patrzy, jeszcze tam śpią goja. RMF FM, 4:30 na zegarach, a tymczasem czytam, że upada mit o 8 godzinach snu. Eksperci mówią, że nie ma jednej magicznej liczby. Większość dorosłych potrzebuje tak od 7 do 9 godzin, ale niektórzy dobrze funkcjonują po 6, inni potrzebują nawet 10. Czyli jeśli śpicie 7 godzin i jesteście wypoczęci, to nie musicie dobijać do 8 tylko dlatego, że internet wam tak powiedział. Bo wiecie, są ludzie, którzy wstają wypoczęci i ci, którzy kłamią, ale nas, ludzi nocnej zmiany, to nie tyczy. My jesteśmy poza kategorią.

0: wstaliście, spokojnie sobie przygotowujecie pierwszą kawę z RMF FM i my chcemy z wami być i informować o tym, co najważniejsze, co też dzisiaj się będzie działo i proszę bardzo, doniesienia sportowe.
1: Tak jest, po dwóch meczach nasze siatkarki miały wczoraj dzień wolny, a dzisiaj no, ten dzień był wolny po to, żeby zebrać siły przed decydującymi meczami fazy grupowej Mistrzostw Europy. Na razie bilans naszej drużyny to 3 mecze i 3 zwycięstwa.
0: No pięknie idzie dziewczynom, a co dalej w takim razie?
1: Kluczowe, z którego miejsca awansujemy do dalszej fazy. O tym przesądzą czekające nasz jeszcze dzisiaj mecze z Niemkami i w piątek z Turcją, czyli współgospodarzem mistrzostw. Dalej trafimy na kogoś z grupy C, ale tam sytuacja jest tak wyrównana, że możemy jedynie wyruszyć z fusów. Na razie Polki trochę odetchnęły po tym, jak we wtorek wygrały ze Słowenią, bo we wcześniejszych meczach z Węgrami i Łotwą pojawiało się mimo zwycięstw wiele, no, niepochlebnych komentarzy na temat gry naszej drużyny.
0: Mówisz o wróżeniu z fusów, a ty tak coś przewidujesz, czy?
1: Ja przewiduję 4. wygraną.
0: Ach, dobrze, dobrze.
1: Optymistycznie.
0: Trzymamy kciuki za dziewczyny i żebyście tak optymistycznie jak Karol weszli w ten czwartek.

0: Igor Herbut w RMF FM. Słuchajcie, mamy już pierwszą osobę, której poranek został zablokowany przez wodę.
1: Potrzebuję pomocy. Woda mi się nie zakatowała na kawę, a muszę szybciej dzisiaj wyjść z domu. Panika.
0: A to dopiero 4:48. My oczywiście pomagamy najlepszą muzyką. Jesteśmy z wami, nakręcamy pozytywnie do tego czwartku. No przecież już coraz bliżej weekend. Co wam dzisiaj odmówiło współpracy? Budzik, samochód ekspres 3322122 miliony. Jesteśmy z wami. I gramy taki klasyk. Manam. Dajcie głośniej RMF FM.

0: na zegarach 5. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Prezydent Ukrainy podziękował Karolowi Nawrockiemu za list z okazji rocznicy niepodległości Ukrainy. Posłuchajcie, co szczególnie docenił. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele planują protest przed kancelarią premiera. Domagają się podwyżki płac. Na koniec faktów podsumujemy naszą wakacyjną akcję Pyszne, bo polskie. Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za list, który polski prezydent napisał z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Jestem wdzięczny za gratulacje, a zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych przywódca tego kraju. Co dokładnie znalazło się w liście polskiego prezydenta? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Przypomnienie, że Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent pisze też o udzieleniu Ukrainie wsparcia i pomocy od procesu reform przez czas rewolucji po inwazję Rosji na ten kraj. Wołodymyr Zełenski, dziękując Karolowi Nawrockiemu, napisał m.in. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO, napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
1: W poniedziałek przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się protest nauczycieli. Domagają się oni podwyżek i wynagrodzeń. Dotychczasowe rozmowy z rządem nie zakończyły się porozumieniem. Protest zaplanowano tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jak będzie przebiegać ta manifestacja? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
3: Ma być głośno, bo nauczyciele przyjdą przed kancelarię premiera z gwizdkami. Mają mieć też ze sobą czerwone kartki. To ich symboliczny gest, który niczym sędzia piłkarski chcą pokazać premierowi, bo mają mu za złe, że nie wywiązuje się ze złożonej im wcześniej obietnicy.
4: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela a minimalną krajową.
3: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest. Manifestacja rozpocznie się o 11:00. Dla kierowców utrudnień nie będzie, bo związek nie dostał zgody od policji na zajęcie pasa drogi, więc protestować będą na chodniku bliżej Łazienek Królewskich. Do Warszawy ma zjechać 3000 nauczycieli z całego kraju. Już teraz zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie działań, to będą kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Dziś w centrum Krakowa rozpoczyna się remont ulicy Starowiślnej. Kierowców i pieszych czekają zwężenia oraz zakaz zatrzymywania się na remontowanym odcinku. Przedsiębiorcy z okolicy obawiają się spadku liczby klientów z powodu utrudnień.
6: Mam nadzieję, że to nie będzie tak bardzo uciążliwe, jak było to na ulicy Kościuszki, co zamknęli całą ulicę razem z chodnikami. No tutaj troszeczkę to zmienili.
7: Tym bardziej, że my tutaj na tej Starowiśle nie mamy małych czynszów, nie czarujmy się. Ogromne koszty utrzymania lokalu. Wystarczył nam remont, który był robiony tarowiska w lutym, to było 3 tygodnie. Spadek był o ponad 70% sprzedaży. To będzie katastrofa.
1: Mówili przedsiębiorcy ze Starowiślnej. Więcej o remoncie tej ważnej krakowskiej ulicy przeczytacie na rmf24.pl. Przejechaliśmy 7 tysięcy kilometrów w ramach tegorocznej wakacyjnej akcji RMF FM Pyszne, bo polskie. Odwiedziliśmy 30 miejsc, które polecili nam nasi słuchacze. Żółto-niebieskim konwojem razem z naszymi reporterami podróżowała Magdalena Wojtoń. W ciągu 9 wakacyjnych tygodni poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy z poszanowaniem tradycji, odwagą do wprowadzania nowości i dbałością o jakość produktów udowadniają, że mamy się czym pochwalić.
8: Kocham piec, kocham różne smaki.
9: Kóz jest bardzo dużo.
10: Pasą się też w lesie? Wasze kozy?
9: Tak.
11: Czasami ktoś nie chce, ale tak pachnie, że idzie, pyta, czy już jest do odebrania chlebek, bo czy już jest upieczony.
12: Nasi goście to uwielbiają. Ciepła jagodzianka i do tego rozpływające się lody waniliowe.
13: Zapraszamy zobaczyć, bo można się zakochać.
10: Jak wołasz owieczki, przypomnij.
14: Baziu,
13: tak. Podejrzewam, że przylecą.
15: Zupa rybna. Wczoraj ugotowałam 80 litrów, więc starczy na
9: może dwa dni. Z pięciu gatunków ryb zawsze gotowana.
15: Zrobiliśmy pierwszy ser bazując na filmiku z YouTube'a.
1: Potrawy delikatne, słodkie, kwaśne i gorzkie łączyło jedno. Były pyszne, bo polskie. Relacje z ostatniego finałowego odcinka naszej akcji na Lubelszczyźnie możecie zobaczyć na Instagramie rmf24.pl. I tu kończymy to wydanie. Kolejne fakty punktualnie o 6. Na nie zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Staniszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A ja mam nadzieję, że jecie teraz pyszne śniadanie z nami, z pierwszą kawą, z RMF FM oczywiście. Dzień dobry w czwartek. Anita Janczak z wami i rozkręcamy was z najlepszą muzyką.

0: gdzie?
1: Tak, wam gramy do pierwszej kawy z RMFFM. Jasik Piwowarczyk to za nami. Taka rozgrzewka o poranku. 15 minut po piątej i sprawdzamy pogodę na dziś. Wygląda na to, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Uff! Bo poranek może trochę oszukać, teraz jeszcze rześko, ale w ciągu dnia temperatura mocno pójdzie w górę, bo w wielu miejscach będzie około tak 25-26 stopni, a lokalnie termometry pokażą nawet 27. 27 patrzę po mapie. O, w Szczecinie tak będzie i we Wrocławiu. Czyli co, rano bluza, a po południu lato i zadanie, żeby tej bluzy nie zgubić w ciągu dnia.

0: Czwartek to już taki mały weekend, a przynajmniej wstęp, dlatego gramy wam też tak trochę weekendowo. Pierwszą kawę też pijemy teraz z kierowcami, bo mamy ostrzeżenia z Dolnego Śląska.
1: Dokładnie, A4 między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Służby zalecają objazd drogami lokalnymi.
0: No a co tam się stało?
1: Pożar ciężarówki to powód utrudnień. Dobre informacje są takie, że nikt nie został ranny.
0: A ile jeszcze może potrwać to utrudnienie?
1: Według służb co najmniej do 6 można się ich spodziewać.
0: Kierowcy mamy też utrudnienia w zachodniopomorskim.
1: Tak jest, na S6 między Koszalinem a Kołobrzegiem osobówka uderzyła w barierki. Wciąż zablokowany jest prawy pas w kierunku Kołobrzegu i tam utrudnienia również do 6.
0: Jedźcie ostrożnie, RMF zawsze z wami z najnowszymi informacjami aktualnymi. Karol Paczkiewicz, dzięki za dziś.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Natalii Imbruglia i nagle serca milenialsów szybciej zabiły. Do pierwszej kawy gramy Wam najlepszą muzykę pod słońcem, 22 minuty do 6. Dziś dużo tego słońca będzie, więc miejcie dobry dzień. Anita Janczak, dzięki za dziś i słyszymy się jutro. Od 3:00 nastawcie budziki, bo jedziemy pięknie w ten piątek.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Po reklamie.
3: Lato 2026 w RMF FM.

0: Robert Tomkowicz, to jest po angielsku Rob Thomas.
1: To jest dokładnie. To jest tak.
0: To jest on.
1: Lonely No More to jest po angielsku Przemysław Skowron. To przecież bym was nie kłamał.
0: 10 minut i będzie 6. Zaczynamy Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.
1: I mówimy dzień dobry.
0: Patrzymy, czym żyje Polska, czym żyje świat. Śledzimy to wszystko na bieżąco. Słuchajcie, no, wciśnienie Ormus jest albo tak, albo tak.
1: Czyli albo
0: jedna z telewizji pokazuje mapę, no, i widzimy tam dużo kropek.
1: Czyli albo make Iran great again, albo make America great again. To różnie bywa. Raz tak, raz tak.
0: Trzymamy kciuki za tych drugich. Co jeszcze tam?
1: Ze spraw ogólnych, czwartek, 27 sierpnia, dziś jest dzień tirowca. I tutaj specjalnie dla tych, co za kółkiem zaraz

0: Zagramy.
1: Wiemy, że jest was sporo, więc specjalnie dla was Kuba i Kuba.
0: Przy czym to grają, śpiewają Kuba i Kuba, a mówią Przemek i Jacek.
1: Tak?
0: Inne są imiona. Zupełnie.
1: Stygnie lato, a w sumie trochę ostygło o poranku. Dajcie głośniej, tu wstawaj, szkoda lata.
0: I szerokości.

0: Ellie Goulding, Lights. Najlepsza muzyka pod słońcem, to jest RMF FM.
1: A na zegarach godzina 6. Co to oznacza? To oznacza fakty.
0: A fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry i zapraszamy.
3: Poranne fakty zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców.
2: Zablokowana jest A4 na węźle Wądroże Wielkie w kierunku Zgorzelca.
3: Problemy też o poranku na S8 na Mazowszu.
2: Władimir Putin nie chce końca wojny.
3: Rosja według agencji Bloomberg przygotowuje się do eskalacji ataków.
2: W porannych faktach także nowe oznakowanie miejsc schronienia w Polsce.
3: I Maja Chwalińska niestety z porażką w meksykańskim Monterrey.
2: Ostrzegamy 5-kilometrowy korek o poranku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
3: Między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów pali się ciężarówka. Zablokowana jest trasa w kierunku Zgorzelca. Korzystajcie w tej chwili z objazdów drogami lokalnymi.
2: O poranku utrudnienia także na S8 w miejscowości Głuchy na Mazowszu.
3: Ciężarówka tam wjechała w barierę, blokując pas w stronę Warszawy. Rosja może przygotowywać się do eskalacji ataków na Ukrainę. Negocjacje pokojowe miały utknąć w martwym punkcie. Takie informacje przekazuje agencja Bloomberg.
2: W studiu faktów w Waszyngtonie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, szczególnie niepokojące są także informacje mówiące o tym, że na Kremlu rośnie liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie.
4: Dzień dobry, tak, choć według różnych informacji na razie są to tylko wyrażane opinie, a nie przygotowania. Aktualnie Rosja planuje intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy, a także na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach, podała agencja Bloomberg, która oceniła też, że dotychczasowe działania Stanów Zjednoczonych mające na celu zakończenie konfliktu okazały się być kompletną porażką. Putin nie jest skłonny do zakończenia wojny pod presją zachodnich sankcji, ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i centra logistyczne. Obecna faza nie jest jeszcze szczytem eskalacji militarnej konfliktu, stwierdziła agencja. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: No i na potwierdzenie słów Pawła, w nocy znów na celowniku Rosjan znalazł się Kijów. 3 godziny temu w kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelono rakiety balistyczne. W ciągu minuty w stolicy Ukrainy usłyszano co najmniej 6 eksplozji.
2: Alarm przeciwlotniczy obowiązywał na większości terytorium Ukrainy, z wyjątkiem regionów zachodnich. Do eksplozji doszło również w południowych miastach Odessie i Zaporożu.
3: Nowe oznakowanie w kolorach zielonym i białym do końca roku ma pojawić się we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Chodzi o punkty, w których można bezpiecznie ukryć się w sytuacji ewentualnego zagrożenia.
2: Według rządowych danych obecnie w całej Polsce takich miejsc jest ponad 85 tysięcy. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził ze starszym kapitanem Rafałem Wróblem punkt schronienia w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim.
5: Ile czasu możemy spędzić w takim miejscu schronienia jak tutaj?
6: Wszystko zależy też przede wszystkim o tym, czy miejsce takie jak to punkt schronienia, jak dużą ma kubaturę, ile osób w środku się znajduje.
5: Tutaj na pewno kilkadziesiąt osób dookoła.
6: Tak, mówimy tutaj tak naprawdę o grupie 60-80 osób. Kiedy traktujemy punkty schronienia jako miejsca, w których możemy się ukryć na przykład przed nadlatującym dronem albo przed odłamkowaniem, potrzebujemy tej perspektywy kilku najbliższych czy kilkunastu minut. Te miejsca w zupełności na dzień dzisiejszy są wystarczające.
3: O poranku w faktach sprawdzać będziemy, jak jesteśmy przygotowani na wypadek ewentualnej sytuacji kryzysowej.
2: Na jakim etapie jest stworzenie cyfrowego systemu zarządzania syrenami alarmowymi? O tym w kolejnych faktach.
7: Aktualny obraz faktów.
3: Przed 6 trzymaliśmy kciuki za polską finalistkę French Open, turniej w meksykańskim Monterrey. Abierto GNP Seguros jest ostatnim sprawdzianem Maji Chwalińskiej przed US Open. Niestety przegrana w meczu o ćwierćfinał.
2: 2-1 dla Amerykanki Alicji Parks.
3: Dobry tylko początek. Pierwszy set wygrany przez Polkę 6-3, no a potem już dzieliła i rządziła na korcie 25-latka z Atlanty. 6-2, 6-2 dla Parks. Godzina 49 minut gry. 10 asów serwisowych Amerykanki. No i tak właśnie też przypieczętowane zwycięstwo kolejnym asem.
2: Zatem zapominamy o Monterrey, trzymamy kciuki za Nowy Jork.
3: Rywalizacja w głównej drabince singlistów US Open rozpocznie się już w niedzielę. Maja Chwalińska, Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena French i być może Martyna Kubka. Bo ona w nocy awansowała do trzeciej, jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji.
2: Do tego Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. To za nich trzymać będziemy kciuki. Po 6.30 fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Czy poranek jest ciepły, czy chłodny, to każdy musi w serduszku rozważyć. 11 teraz na zachodzie, 14, nawet 16 w Lublinie.
1: Czyli chłodny.
9: Na wschodzie to jest chłodny. Ale potem o godzinie 14 na termometrach zobaczymy 21 w Suwałkach, 24 w Łodzi, 26 na zachodzie.
1: I patrzymy na najbliższe dni. Piątek ma być chyba jednym z najgorętszych dni, z tego co widzimy. Nawet 30 stopni na Dolnym Śląsku.
9: A to jest ciepło.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: 30 to już na i w sandale pójdziesz, tak, i tak. Jakieś krutasy nałożysz i tam nawet...
1: I łydą poszczujesz.
9: A jeszcze jak ktoś ma ładne łydy, to już nawet to... Szczególnie kobiety, to tak. To tu polecamy.
1: Ale my też mamy super łydki.
9: Nie, w ogóle nie.
1: To jest taka, jeśli chodzi o mężczyzn, to topka polska.
9: To, a na pewno

0: ranna.
1: No i co, wyspani wszyscy? Obudziliście się, wyspani, zadowoleni, radośni, pełni energii?
2: My tak!
3: Mam nadzieję, że wy też.
1: I to jest ważne pytanie. Ile snu naprawdę potrzebujemy? Pismo naukowe Nature publikuje nowe badania. Optymalna długość snu może się wahać od 6,4 do 7,8 godziny. W zależności od płci i kondycji organów.
3: Czyli między 6,4 a prawie 8 to... No to pozdrawiamy wszystkich młodych rodziców.
1: Tak, i studentów.
3: I studentów. I zaznaczamy, że te godziny to nie jest suma z całego tygodnia. Dziennie.
1: Nie, to normalnie dziennie. To 24 godziny, tyle się powinno, także.
3: Sombor teraz dla niewyspanych.

0: Pink.
1: To jest po angielsku. Pink. Absolutnie, to jest amerykańska artystka, śpiewa amerykańska. Amerykańska, ale po angielsku śpiewa. To kiedyś wam wyjaśnimy, dlaczego tak jest.
2: Nie wiesz, co obejrzeć? Tutaj czytam w sieci. Telewizor może w końcu zrobić to za ciebie. Takie będą już niedługo. Telewizory jutra wybiorą i zaproponują, co oglądać.
1: To fajnie, to jeszcze dobrze, żeby telewizor sam się włączył i wyłączył.
2: Aha.
1: I żeby oglądał za mnie.
2: O, to jest tak, dobrze.
1: Żeby ja nie musiał na to patrzeć w ogóle. A na koniec, żeby mi powiedział, o czym to było. To takie chcę.
2: Znaczy, niech się telewizor męczy.
1: No niech się męczy.
2: Żeby sobie człowiek mógł spokojnie posłuchać radia.

0: sama.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kętach.
9: A może w Jaworznie.
10: Boże, jak się cieszę, super.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
21: Ponad 500 osób wciąż poszukiwanych po błyskawicznej powodzi na północy Nepalu. W tej grupie większość to zagraniczni turyści.
22: Zginęło ponad 160 osób. Żywioł zniszczył całe wioski, drogi, mosty i elektrownie.
21: Byłem na dachu. Powódź dotarła również tam, na najwyższe piętro. Woda opadła dopiero po około godzinie. Moja żona została wcześniej zasypana w osuwisku błotnym. A my dla bezpieczeństwa pozostaliśmy na tym dachu. Po 4-5 godzinach uratował mnie helikopter.
22: Ratownicy z trudem docierają do strefy katastrofy. Jak podkreślają, szczęściem w tym ogromie nieszczęścia jest to, że nie jest to szczyt sezonu trekkingowego na granicy nepalsko-tybetańskiej. O poranku przypominamy, zablokowana jest autostrada A4 na Dolnośląskim węźle Wądroże Wielkie.
21: Nie przejedziecie o poranku w kierunku Zgorzelca. Tam zapaliła się ciężarówka. Korek w tym miejscu autostrady masz prawie 8 kilometrów. Akcja Pyszne po Polskie z wielkim finałem na Lubelszczyźnie.
22: Wczoraj gościliśmy w pachnących ziołami Fajsławicach.
21: Tam Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet częstowało naszych słuchaczy zupą pokrzywową.
23: Pokrzywy młode smaży się na masełku. Wcześniej się gotuje rosół z warzyw. Później dodajemy do tego pokrzywę przesmażoną, cebulkę nasmażoną też na masełku. Wszystko zabielamy śmietanką, zagotowujemy.
24: Do tego jakieś zioła?
25: I marianek, i tymianek sypie się.
24: Pierwszy raz jadłem taką zupę. Bardzo dobra.
26: Nie parzy.
27: Nie parzy. Jest bardzo delikatna.
28: Smakuje wszystkim.
22: Smakowało też naszej ekipie, która dziękuje za wakacyjne spotkania pełne polskich smaków.
29: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
30: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
21: Mistrz Słowacji ponownie zagra w Lidze Mistrzów.
22: Akty sportowe i Patryk Serwański, dzień dobry.
31: Dzień dobry. No, piłkarze Slovana Bratysława powtórzyli sukces sprzed roku i znów zagrają w elicie. Zadebiutuje w niej z kolei norweski Viking Stavanger. Awans wywalczyły także AEK Atyny i Fenerbahçe Stambuł. Premia za awans do fazy ligowej wynosi ponad 18 milionów euro, a to losowanie fazy ligowej już dzisiaj o 18 w Monako. My mamy za to realne szanse na dwie drużyny w fazie ligowej Ligi Europy. Lech po wygranej 7-0 z FC Tyn, Jagiellonia po domowym 4-0 z Iberią Tbilisi. Solidny zapas bramek. No, trzeba to utrzymać w meczach wyjazdowych.
32: Jak mamy szczery, wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przylecieliśmy do Gruzji, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
31: Tak to widzi trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec. Lidze konferencji zagrają dziś Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Raków zremisował przed tygodniem z Hajdukiem Split. Górnik przegrał jedną bramką z AS Monaco. Nasi koszykarze wieczorem w Rydze zmierzą się z Izraelem. To początek drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy liderami grupy z kompletem punktów. Mecz na neutralnym gruncie zostanie rozegrany przy pustych trybunach.
0: Zawsze jest lepiej z kibicami, aczkolwiek no tak już jest. Teraz nic, tylko skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę, czyli żeby być skoncentrowanym, żeby dobrze wykonywać naszą pracę na boisku, a z tym mam nadzieję, że rezultat sam przyjdzie.
31: To nasz rozgrywający Andrzej Pluta, który w tym sezonie będzie grał w lidze hiszpańskiej, a w Hiszpanii kolarski peleton na trasie Vuelta Espania. Piąty etap wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Martyna Kubka ciągle w grze o wielkoszlemowy US Open awansowała do trzeciej rundy eliminacji. Odpadła z nich Linda Klimowiczowa.
30: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Magdalena Karwat-Marek.
2: Bardzo dawno nie było takiego dnia jak dzisiaj, może nawet nigdy nie było takiego dnia jak dziś. Czeka nas słońce, przyjemna temperatura, nigdzie nie powinno padać, no po prostu idealnie. Może i rano się na to nie zanosiło, bo tak o poranku jest około 10 stopni i tak już raczej zostanie, ale w ciągu dnia w wielu miejscach będą aż 24 stopnie, na Dolnym Śląsku nawet 26, nad morzem też powyżej 20, to takie fajne zakończenie wakacji.
1: Na wszystkich temperaturach się znamy. Na takiej, no.
2: Małej, takiej, dużej, wysokiej, niskiej.
1: No, wszystko. 21, 38.
2: Ale wolimy takie jak dziś, nie? Że 24 to jest taka, co najbardziej lubimy.
1: Taka pokojowa plus.
2: No, tak.
1: Damiana David, teraz dajcie głośno.

0: A Olimar co taki zdziwiony? Co? No bo on się zdziwił, że jest czwartek.
1: Albo że będą się powoli wakacje kończyć, kurczę.
2: No.
1: Prasę przeglądamy, żebyście byli na bieżąco. Rolniku, to jest wykrzyknik, apeluje prasa na pierwszej stronie. Sprawdź, ile ci się należy.
0: Rolniku, lepiej nie sprawdzaj. Po co ci, rolniku, rozczarowanie?
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
11: Zawsze z wami.
12: Mamy dla was gorące newsy.
13: Relacje z naszych eventów.
14: Prognozę pogody.
15: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
10: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
16: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
17: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
18: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
22: Po reklamie.
23: Halo, pobudka. Są wakacje. Wstawaj, szkoda lata w RMF.

0: is the answer.
1: 10 minut i będzie 7, tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Lata. Chcemy, żebyście byli na bieżąco też z portalami plotkarskimi, żebyście wy tego nie musieli robić, my robimy to zrobimy to, nie, za was.
2: Brniemy przez ten okropny, lepki świat Polski. Celebrytów.
1: Co tam
2: Marta,
1: mam?
2: Marta Wierzbicka odsłoniła długie nogi w mini.
1: O, bo w mini to ciężko nie odsłonić.
2: Ale to też jest... to jest trochę niepoważne. Lato się zaraz skończy już po wakacjach, no. A ta nogi odsłania teraz, wiesz, jeszcze no. Długie, nie? To jest...
1: No tak. Ale nie, bo takie ma. Bo takie odsłoniła. No ma, tak. Jakby miała krótkie, to by odsłoniła krótkie. Tu akurat...
2: Ale to też rozmiar nie ma znaczenia. To tak. Jest kompletnie... Żeby były dwie nogi, to jest ważne.
1: To
2: ale to też
1: przydaje.
2: Nawet to też nie. To tak. Też nie jest...
1: Każdy jest piękny. Każdy. I bądźcie jak każdy.

0: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
1: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol!
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach maluchów.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
3: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
4: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
3: Zgłoś się na www.rmf.fm.
2: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
5: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.
8: Przed nami siódma. Przed nami również kolejne spotkanie z faktami, oczywiście w RMF FM.
9: Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
10: Rosyjski zawodnik MMA Aslanbek S. z zarzutami.
11: Według informacji reportera RMF FM odpowie za nielegalne posiadanie broni i amunicji.
10: Zaledwie co piąta syrena alarmowa jest podłączona do centralnego systemu zarządzania w Polsce.
11: Pod lupą porannych faktów dziś przygotowanie do sytuacji kryzysowej.
10: Czterech debiutantów w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
11: Znamy komplet 36 uczestników fazy ligowej.
10: Zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji usłyszał zawodnik MMA Aslanbek S., ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM.
11: Razem z Aslanbekiem S. w ręce policji na warszawskiej Woli wpadło dwóch innych obywateli Rosji.
10: A w porannych faktach razem z nami Michał Krasoń.
12: Dzień dobry, Michał.
10: Jak doszło do zatrzymania?
13: W związku z informacjami o działalności grupy przestępczej, która na terenie Polski miała prowadzić wojny gangsterskie z grupami z Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu, funkcjonariusze policji i ABW weszli do mieszkania na warszawskiej Woli. W środku znajdowało się trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia, 42-letni zawodnik MMA oraz 21- i 25-latek. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w szafce w sypialni trzy sztuki broni palnej. W przypadku dwóch z nich numery seryjne były zatarte. 42-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wobec 25-latka wszczęto procedurę deportacyjną, a 21-latek został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu.
11: Centralny system zarządzania syrenami alarmowymi w Polsce jest gotowy w mniej niż 20%. Do takich danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotarł dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
10: W porannych faktach sprawdzamy dziś, jak nasz kraj jest przygotowany na sytuację kryzysową. Michał razem z nami teraz o poranku.
14: Tak, dzień dobry.
10: Michale, zbierasz komentarze na ten temat. Jak teraz działa system uruchamiany w sytuacji zagrożenia?
14: W całej Polsce są ponad 22 tysiące syren alarmowych i tylko 4 tysiące są teraz podłączone do centralnego systemu, który pozwala uruchomić je zdalnie, na przykład z poziomu rządu i Warszawy. Żeby włączyć pozostałe, trzeba po prostu być na miejscu, obok takiej syreny. Dopytywałem rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką, kiedy gotowy będzie w końcu cały system.
15: Chcemy, aby w przeciągu kilku miesięcy scentralizować wszystkie syreny, tak aby zdalnie mogły być włączane.
14: Na te zmiany czekają m.in. strażacy. Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej opisuje, że centralny system zdecydowanie przyspieszy reakcję.
16: Skróci czas decyzyjności i potrzeby, powiedzmy, szukania, potwierdzania.
14: Taki sygnał wysyłany przez syreny alarmowe trwa dokładnie 3 minuty. Dzisiaj największa część mieszkańców, ponad 80%, jest na terenie w zasięgu takich sygnałów na Śląsku, w województwie łódzkim i na Mazowszu, a najmniejsza część mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim.
10: Szef CIA John Ratcliffe, który we wtorek był w Moskwie, miał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO, tak twierdzi Wall Street Journal, według którego Władimir Putin może rozważać ograniczony atak na jedno z państw sojuszu, na przykład cyberatak lub niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie wymierzoną w jeden z krajów bałtyckich.
11: Donald Trump, pytany o wizytę szefa CIA w Moskwie, zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO czy rosyjskie wsparcie dla Iranu. Jego zdaniem miała charakter półrutynowy i zasugerował, że wiązała się z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie.
10: Pracujemy bardzo ciężko, by zakończyć tę wojnę, podkreślał Trump, no a potem dodawał: John Ratcliffe jest fantastycznym facetem jako szef Centralnej Agencji Wywiadowczej. Te słowa padły w programie konserwatywnego komentatora politycznego Glenna Becka.
3: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
10: W Lidze Mistrzów mamy już komplet. Znamy wszystkich 36 uczestników fazy ligowej.
11: No, w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Moda na futbol w Norwegii na pewno nie osłabnie.
9: No tak myślę. Dobra gra Norwegów na mundialu, a teraz dwie drużyny w Lidze Mistrzów. Do Bodø/Glimt dołącza Viking Stavanger. To będzie debiut w Champions League. Zdarzyli od eliminacji od czwartej rundy, pokonali Dynamo Zagrzeb. No i za awans teraz dostaną ponad 18 milionów euro. Sukces sprzed roku powtórzył Slovan Bratysława. Liga Mistrzów zatem ponownie na Słowacji. Z awansem także AEK Ateny i Fenerbahçe Stambuł, które po drodze, przypomnę, wyeliminowało Górnika Zabrze.
10: Nasi grają o puchary. Wspomniany Górnik dziś gra o Ligę Konferencji.
9: Tak, wyjazd na mecz z AS Monaco po porażce 2-3. No, będzie ciężko. Raków w tych samych rozgrywkach zagra rewanż z Hajdukiem Split. Przed tygodniem było 2-2. O Ligę Europy, no chyba mniej się martwimy, bo Lech i Jagiellonia pojechały na rewanże z dużym zapasem. Kolej już 7, a Jaga 4 bramek.
10: No to niczym norwescy kibice. Trzymamy kciuki za naszych.
11: Kolejne fakty o 7.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Magic Magickiewicz, Magicson przed wami teraz.
12: No, z pogodą, to prawda, ale ja nie muszę w ogóle sprawdzać pogody. Ja nie wystarczy, musisz, że ja spojrzę, jakie spodnie ma na sobie Przemek Skowron, a on ma dzisiaj takie przed kolaną, prezentujące kolana. I to znaczy, że będzie ciepło i tutaj nie ma pomyłki, to prawda, ładna pogoda się szykuje.
8: A jakie kolana?
12: Ciepło, ale nie za ciepło. O tym już nawet nie chcę mówić.
17: Nie, naprawdę, kolana top.
8: Kolana super,
12: top,
8: nie,
12: temperatura kolana, top, świetnie. Bo od 21 do 24 stopni i nigdzie nie powinno padać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Dzień dobry, jest 5 po 7.
18: Z nami wstają wakacje. Tani ty, wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
8: Tu wstawaj, szkoda lata, tu RMF FM.
9: Co jeszcze by można było do tego dołożyć?
8: No właśnie się zastanawiam i chyba nic, więc chciałem powtórzyć, żeby się utrwaliło.
9: Że co?
8: Że RMF FM, że wstawaj, szkoda lata, że jest Tomkowicz, że jest Skowron, że jest Karwat Marek, że jest Albratowski.
9: I jeszcze jest wakacyjny klimat.
8: I talo disco. Teraz.

0: Paragony Grozy, czyli razem wspólnie z wami w te wakacje malujemy taką finansową mapę Polski, co, gdzie, za ile, kiedy i u kogo.
1: Myśleliśmy, że będziemy mówić tylko o wakacyjnych historiach.
0: Że to są gofry, że lody, że
1: frytki. Ale ktoś napisał: za usunięcie zęba 800 zł szok.
0: To szok, że tak tanio, to chwal się gdzie.
1: No tutaj jest.
0: I czy jest znieczulenie w cenie?
1: O, 200 gram kiełbasy z grilla i 100 gram frytek, 40 zł. Kraków nad Wisłą.
0: Jeszcze jak za darmo.
1: Coś wspaniałego.
0: To zjesz i idziesz na wyrwanie zęba, jesteś szczęśliwym człowiekiem.
1: I to wszystko za 840.
0: To luksusowo.
1: Bierzesz chwilówkę i bawisz.
0: Piszcie, co, gdzie i ile kosztuje. 3, 3, 2, 2.

0: 19 po 7. Paragon Grozy w RMF FM. Proszę, to na peletu 2300 zł w Mięczynie. Ale drogo.
1: To jest mało wakacyjne. To czekaj, szukaj dalej. O, tu mam pelet to na 1500. To jest Radzeń Podlaski. To może tam sobie kupić.
0: Tam sobie jedź do Radzenia.
1: O, albo tu mam, o, ciekawy Paragon Grozy. Aparat ortodontyczny w Ełku, założenie i cała opieka 20 tysięcy złotych dla dziecka.
0: Mój Boże, to już to taniej wyjdzie nowe dziecko. To tak nie róbcie, no ludzie. O, dwa piwa, trzy soczki pomarańczowe na statku w Kołobrzegu, 88 zł.
1: No kto to tyle pije?
0: Jakiś niepoważny człowiek jest na statku.
1: Dzień dobry, na obchodach bitwy pod Grunwaldem, rocznicy, pod namiotem niewielka golonka plus do tego karkówka, też nie za duża, dla kobiety, no. 182 zł, polecam.
0: I patrz, a gdyby nie Jagiełło, no. Władysław, to byś miała to samo, tylko że w euro. A tu pan Władysław, nie naprawdę, panie Władysławie.
1: Dziękujemy. Pyszny dwudaniowy obiad, zupa plus drugie danie w Uniejowiance, w Uniejowie. 28 ziko.
0: To pojadłbym. To zaraz wam tam fiskus wbije, czemu tak tanio, gdzie kombinujecie? To trzeba, nie, to ostrożnie, to też nie może być za tanio.
1: Dobra, ostatnia rzecz. Malowanie ścian, 150 zł za godzinę, nowy Sącz.
0: Czy można wam przywieźć ściany z Krakowa? Podrzucilibyśmy kilka. Plus sufit, gdzie mamy nierówno jeszcze.

0: Aj!
1: Wiem, że sobie teraz jedziecie sobie po urlopiku do roboty, a tu RMF FM specjalnie dla was o poranku. Takie ma numery. To jest najlepsza muzyka.
2: Albo jedziecie sobie przed urlopikiem, to tym bardziej potrzebujecie takiego wsparcia, a za chwilę o 7.30 najnowsze fakty.
3: Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już jutro, finał sierpnia.
5: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
4: Luksusowe BMW 220 Grand Coupe.
5: I takie auto.
4: 155 tysięcy lub 1 000 000 zł. Ktoś z was wygra na pewno. Lato na bogato.
5: Zagrasz?
6: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
12: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
1: 7.30, mamy teraz dla was w RMF FM. W tym momencie fakty.
13: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 81 w Śląskiem.
14: W pobliżu Warszawic zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
13: Użytkownicy sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu radomszczańskiego w Łódzkiem od poranku otrzymali alert informujący o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren.
14: Te odbędą się, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, na terenie Radomska w godzinach od 9 do 14. Za pół godziny w RMF FM poranna rozmowa.
13: Gościem Piotra Salaka będzie dziś wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Zapraszamy zatem 8:02. Technologiczny gigant Meta zawarł ugodę z 29 stanami i terytoriami USA zarzucającymi koncernowi celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci.
14: Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, ma wypłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci.
13: Z przyjemnością ogłaszam, że nasza wielostanowa, ponadpartyjna koalicja osiągnęła proponowaną ugodę z Meta. To prokurator generalny Kalifornii, Rob Bonta. Ugoda została zawarta w ramach procesu rozpoczętego 12 sierpnia przed Sądem Federalnym w Oakland. Prokuratorzy generalni czterech stanów przewodzących pozwowi Kalifornii, Colorado, Kentucky i New Jersey, przypominam, zarzucali Mecie, że Facebook i Instagram są zaprojektowane w sposób, który ma sprzyjać uzależnieniu młodych użytkowników. Według skarżących ma to szkodzić zdrowiu psychicznemu dzieci, przyczyniając się do lęków, depresji, problemów z postrzeganiem własnego ciała, a nawet skłaniać do samobójstw.
14: Kolejne zarzuty dotyczą zbierania i wykorzystywania danych nieletnich użytkowników z naruszeniem prawa federalnego.
13: Teraz Meta zgodziła się nie tylko na wypłacanie pieniędzy, ale też m.in. na ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów firmy przez niepełnoletnich, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: dowiedzmy się, co ma dla nas. Dowiedzmy się, co w pogodzie.
0: Tak, zwłaszcza, że ten dzień zaczął się mglistym porankiem i taką temperaturą w okolicach 10 stopni. No
1: gmła
0: ale
1: jest.
0: Dokładnie, ale nie dajmy się zwieść, bo w ciągu dnia w niemal całym kraju czeka nas taka fantastyczna pogoda. Właściwie taka, która mogłaby być chyba cały rok. Małe zachmurzenie, bez opadów, bez burzy, słońce i temperatura tak od 20 do nawet 26 stopni. Najchłodniej będzie na Podlasiu, a najcieplej na południu i zachodzie.
1: Olbratowski, ty coś powiesz, czy tak będziesz siedział przy tym mikrofonie? Tak? Za co ty jesteś
8: płacony? Ja tutaj jakoś rozmyślam na temat pogody.
2: Mhm. I do jakich wniosków doszedłeś?
8: Jeszcze nie doszedłem do żadnych wniosków. Początkowe wyjście jest takie, że kurczę, zawsze coś jest.
0: Jakaś jest zawsze pogoda.
1: Ale to ciężko z tym dyskutować. To jest, tak. To jest mądry człowiek. To jest byle kogo nie biorą do tego poranka w RMX-ie.
8: Jakby nie patrzeć, no to jest.
0: I jutro też jest. Jakaś będzie.
8: Po prostu.
0: Wczoraj
8: nic
0: była.
8: Nic z tym nie zrobisz.
2: Dobra, to wy się jeszcze nad tym wszystkim zastanówcie, a my gramy Aha i Take on Me w RMF FM we Wstawaj Szkoda Lata.

0: Sibol w RMF FM.
1: Ale teraz prosimy o odrobinę powagi i o odrobinę uwagi. Wiem, że was na to stać, bo wy jesteście w tym dobrzy.
2: Ostatni czwartek sierpnia, nagroda główna. No i właśnie dlaczego mówimy, że prosimy o powagę? 1 000 000 złotych, to jest 1 i 6 zer.
1: I dzisiaj 3 finały, czyli przed wami 3 szanse na zostanie milionerem. 3 szanse na wytarganie z naszych sejfów 1 000 000 złotych.
2: A jutro finał sierpnia, jutro 2 finały i ktoś na pewno wygra 155 tysięcy BMW 220 Grand Coupé, luksusowe, sportowe auto albo 1 000 000 złotych. I uwaga, i my wam to w tym momencie załatwiamy jednym SMS-em, wchodzicie do 5 losowań. 5 okazji na nawet 1 000 000 złotych.
1: Czyli albo hasło RMF ślecie SMS-em pod 7474, albo logujecie się na www.rmf.fm. A skoro jedno zgłoszenie to aż 5 losowań, to zróbmy w takim razie małe święta.
2: Przypomnijcie sobie swój numer telefonu i będziemy ogłaszać super szczęśliwy numerek.
1: Uwaga!
2: Piątka to jest szczęśliwy numerek. I sprawdźcie, ile razy macie piątkę w swoim numerze telefonu, bo przez 10 minut każdy zyskuje 1 000 losów. Ale za każdą piątkę w numerze dodajemy 1 000 losów więcej.
1: Czyli 1 piątka to dodatkowe 1 000 szans. 2 piątki to dodatkowych 2 000 szans. 3 piątki to dodatkowe 3 000 szans.
2: RMF wysyłacie pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm tylko przez 10 szczęśliwych minut.
1: Wykorzystajcie tę okazję. RMF SMS 7474.

0: Rosalia w RMF FM. No tego się słucha. Potem będziesz sobie wspominał wakacje 26, powiesz, ale kurde, jechałem do roboty, chłopaki mi zagrali w
1: Zalię.
0: Słuchał.
1: 16 minut i będzie godzina 8. Harry i Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii. Wszyscy się zastanawiają, czym się będą zajmować. I jak czytam, na razie ich status to będzie niepracujący członkowie rodziny królewskiej.
2: Jezu, moja wymarzona fucha.
0: Ja się tylko na przykład boję, że ze statusem niepracujący członek rodziny Skowronów, no to ja budżetu raczej nie pospinam.
3: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
5: Szczęśliwego nowego roku szkolnego. Od

0: ekstra, drugie tańsze gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Chcę rzucić palenia.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Przestronny balkon?
12: Jest.
11: Praktyczny układ?
12: Jest.
11: Dobra lokalizacja?
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Przestronny balkon?
12: Jest.
11: Praktyczny układ?
12: Jest.
11: Dobra lokalizacja?

0: sklepach biegać. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bystrzaki.
5: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapni wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
6: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
7: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Nie śpimy, zwiedzamy. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: Ale wam ładnie zagraliśmy. To był Joe Cocker. No. Sam jeden osobiście. To był ten. Znamy, lubimy, podziwiamy. Takich dla was mam artystów.
1: Mamy też innych artystów.
0: Mamy. Posłuchajcie.
1: Na przykład pana Seweryna.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Namiętności.
4: Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejście z panią.
3: Przywiązanie.
4: Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.
3: Pasja.
4: Co mnie żeniaczka kobiety oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
3: Czego nie kupisz w sklepie? Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
5: Reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
14: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
15: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
14: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
16: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
17: Teraz Media Expert, karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
18: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
3: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: Po reklamie.
1: Czas na fakty. W RMF FM jest 8:00, przy mikrofonie Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
0: W porannych faktach przedwyborcze przymiarki w Krakowie.
22: 23 osoby za miesiąc chcą walczyć o stanowisko prezydenta miasta. Reportera RMF FM zapytamy, kto już oficjalnie ma status kandydata.
0: I te wybory na pewno będą partyjnym testem przed przyszłorocznym rozdaniem parlamentarnym.
22: W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
0: A zaczynamy od nowych informacji na temat błyskawicznych powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Ponad 1300 osób, z tego połowa to obcokrajowcy na liście zaginionych po przejściu tej błyskawicznej powodzi przez przygraniczny rejon Nepalu i Tybetu.
22: Liczba ofiar w tej chwili obejmuje 168 nazwisk. Nasz MSZ informuje, że nie ma danych o poszkodowanych Polakach. Konsul w New Delhi i konsul honorowy w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację.
0: Szefowa australijskiej dyplomacji Penny Wong o poranku informuje o zaginionych. Co najmniej 34 Australijczykach, zaznacza, że na obecnym etapie, biorąc pod uwagę skalę katastrofy, dostęp do miejsca zdarzenia i informacji jest bardzo ograniczony.
22: Do tragicznych w skutkach powodzi doszło wczoraj na pograniczu Nepalu i Tybetu. Najpewniej w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowca.
0: Amerykańska służba geologiczna informuje, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. to Fakt RMF FM. Dokładnie za miesiąc, 27 września, wybory prezydenta Krakowa.
22: O stanowisko, które w wyniku referendum stracił Aleksander Miszalski, chcą powalczyć 23 osoby.
0: Zanim jednak oficjalnie zostaną kandydatami, muszą zebrać wymaganą liczbę 3000 podpisów poparcia.
22: W studiu Faktów reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Dzień dobry.
22: Maćku. Kto już ma podpisy?
4: Michał Drewnicki z PiSu, który wczoraj informował, że złożył je w Miejskiej Komisji Wyborczej. Koniec zbiórki na Facebooku ogłosił też Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców. Podpisy ma również Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory zgłosiły się 24 komitety wyborcze. Z wyścigu odpadł jeden. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Myśl Krakowska i Historia Matematyczna zrezygnowało 3 członków i brakło minimalnej liczby osób potrzebnych do utworzenia komitetu. Kampania wyborcza na poważnie zacznie się najprawdopodobniej po 3 września, bo to jest termin zgłaszania się kandydatów. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września, ewentualna druga 11 października.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
22: W studiu w Warszawie Piotr Salak i jego gość.
0: Witamy.
23: Dzień dobry, witamy. A w porannej rozmowie RMF FM Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu Nowa Lewica. Dzień dobry, pani marszałek.
24: Dzień dobry.
23: Słyszała pani o wyborach w Krakowie. Wybory w Krakowie tak. To będzie poligon polityczny przed wyborami parlamentarnymi?
24: Ja podkreślam to, co mówi nasza kandydatka Daria Gosek-Popiołek, że wybory w Krakowie są o Krakowie. I one przede wszystkim, ja się z nią zgadzam, nie powinniśmy przekładać polityki krajowej na politykę lokalną.
23: No to dlaczego wystawialiście swojego kandydata?
24: Bo to odbiera prawo, no bo wystawiamy swoich kandydatów wszędzie w wyborach lokalnych także, ale to odbiera prawo krakowianom do rozmowy o realnych problemach Krakowa.
23: Inaczej,
24: a pamiętajmy o tym, że te wybory wzięły się stąd, że Kraków ma realne problemy. Budżet, dziura budżetowa.
23: To jasne, to nie trzeba przekonywać mieszkańców Krakowa.
24: Dostępu do mieszkań,
23: inaczej zapytam,
24: najazd turystów.
23: Jeżeli przedstawiciele koalicji rządzącej przegrają te wybory, to będzie dzwonek, to będzie sygnał alarmowy dla koalicji?
24: Myślę, że sygnałem takim zawsze ważnym dla koalicji są sondaże, jest to, co mówią nam ludzie na ulicach, to, co mówią nam ludzie na przykład w trasie Lewicy, którą odbyliśmy w wakacje. Decyzja dotycząca Krakowa będzie decyzją krakowian na temat tego, który program ich przekonuje. Pamiętajmy, że każde środowisko, każda partia, bo przecież nie tylko partie wystawiają kandydatów, będzie walczyć o pewną wizję Krakowa, o to, czy ten Kraków ma iść do przodu, czy ma bardziej patrzeć w przeszłość?
23: No nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, tak, patrzmy w przeszłość, nasi kochani
24: wyborcy. Nasza kandydatka ma doskonały program i zachęcam do zapoznania
23: się. Pani marszałek, system emerytalny w Polsce wymaga zmiany?
24: System emerytalny w Polsce wymaga przede wszystkim lepszego zadbania o interesy emerytów.
23: O, bardzo ogólnie powiedziane.
24: No bo
23: każdy by chciał zadbać o lepsze interesy emerytów.
24: Ja przestrzegam przed takimi gwałtownymi zmianami, bo one zawsze wywołują niepokój. Mamy bardzo dużo dyskusji od dawna, także w kampanii prezydenckiej na temat systemu emerytalnego.
23: Ale chcecie wprowadzać gwałtowne zmiany, bo chcecie wprowadzić emerytury stażowe.
24: Chcemy wprowadzić emerytury stażowe, których nie ma. To nie jest gwałtowna zmiana. To jest zmiana, która pozwoli ludziom, którzy zaczęli bardzo wcześnie pracę, którzy pracowali przez kilkadziesiąt lat, 40 lat, no to jest do ustalenia, jaki to będzie wiek, ale 40 lat to jest taka granica, o której się mówi, do przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli się na to zdecydują.
23: No i co wtedy? I dostają niewielkie pieniądze.
24: No bo, no tak, te osoby, które dostają niewielkie pieniądze, zapewne się na to nie zdecydują i będą pracowały tak długo, jak to będzie możliwe, żeby podnieść świadczenie emerytalne. W tej dyskusji w ogóle o wieku emerytalnym ciągle się mówi o tym, że wszyscy będą hurtowo przechodzić na emeryturę. Ale szanowni państwo, większość ludzi chce pracować, bo wiedzą, jaką emeryturę, niestety, na jaką emeryturę mogą liczyć. I naszym zadaniem jako rządzących, o tym też mówi nasza ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy na tym rynku pracy zostaną, mogli pracować godnie. Stąd dążenie do uporządkowania rynku pracy, reforma Państwowej Inspekcji Pracy, kończący się już niedługo w tym roku, kończąca się pilotaż skrócenia czasu pracy, który jest też skierowany do osób starszych po to, żeby mogły pracować.
23: Jak pani sama przyznaje.
24: Wydajniej, ale krócej w ciągu dnia.
23: Jak pani sama przyznaje, dużo ludzi, bo to nie większość, ale 25%, takie są badania ZUS-u, chciałaby pracować dłużej, to jeżeli tak jest, to może pozwólmy ludziom pracować dłużej, może, ale zapewnijmy im większe pieniądze, w takim razie podnieśmy wiek emerytalny. Czy są takie siły polityczne w Polsce, które powiedziałby, polski system emerytalny wymaga podniesienia wieku emerytalnego?
24: Na pewno nie jest to lewica, bo my uważamy, że nie można ludzi zmuszać do pracy ponad siłę. Są tacy, którzy mają siłę i przestrzeń do tego, żeby pracować nawet do 80 roku życia. I znam takie osoby, zwłaszcza te, które pracują oczywiście intelektualnie, które pracują w pracy biurowej, ale ci, którzy pracują fizycznie, którzy pracują ciężko, którzy pracują, zaczęli pracę bardzo wcześnie, nie tylko przecież na budowach, ale chociażby w sieciach handlowych, muszą mieć to prawo. I chodzi tutaj o prawo wyboru, a państwo powinno zrobić wszystko, żeby wspierać wybór, który spowoduje, że te osoby będą później odchodzić na emeryturę. Tak. Ale nie możemy ludzi zmuszać do tego, żeby pracowali wtedy, kiedy nie mają już na to siły.
2: Tak mówi Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych.
22: Dziękujemy. Rozmowa od teraz w Radiu RMF 24.
6: A my mamy jeszcze ważną informację z A1 w Łódzkiem. Dwa pasy zablokowane między węzłami Tuszyn, Piotrków, Trybunalski Zachód.
22: W kierunku Katowic przejechać można tylko pasem awaryjnym. Ruch blokują palety, które spadły z ciężarówki. Sprzątanie trwa.
6: I jeszcze trochę potrwa. Fakty wracają o 8.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: Najlepsze prognozy pogody, tylko u nas.
10: Ale takie najlepsiuśnie.
9: No, topowe.
10: Jest prośba SMS-em pod 3322 przyszła o biomet, ale biomet to jest specjalność Przemka Skowrona. Przemku, jaki
9: Czekaj,
10: jest
9: biomet,
10: dziś?
9: Teraz o poranku, świetny biomet, w całym kraju rewelacja, świetny. Naprawdę coś cudownego. O 15 on będzie neutralny w Polsce północno-wschodniej, a niekorzystny poza tym, także jeżeli biomet, to teraz ewentualnie po 21.
10: A ja dodam jeszcze, że dzisiaj będzie aż do 26 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
25: A my mamy sposoby, jak biomet poprawić. Wszędzie. Tak. Żeby normalnie wywaliło wszystkim poza skalę na zielono. Najlepsza muzyka w RMF FM. Na przykład Michael Patrick Kelly. To jest z tych Kelich.
9: To z tych. Kiedyś Kelly Family.
10: Puśćcie to już w oryginale, dobra?
25: Angels,
9: kiedyś tak.
10: Dobra, już inaczej.
9: A teraz profesjonalnie, teraz to jest po prostu...
10: Taśma profesjonalna, poprosimy.

0: Najlepsza muzyka dla tych, którzy w pracy. Kwadrans po godzinie 8:00 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata.
1: Za chwilę wrzesień, troszeczkę się nie mogę doczekać, dlatego że od września każdego dnia Andrzej Seweryn będzie zabierał was, a i też nas, do magicznego świata Izabeli i Staszka, czyli Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski, czyli Lalka.
0: I to będzie doświadczenie, jakiego w RMF FM dawno nie było. Panie 1 września, no bo skoro lalka, no to jasne. Wiadomo, trzeba się przygotować.
1: Panie Andrzeju, gotowy?
2: Dobrze, już. Już.
0: Już wszystko gotowe.
1: No, dobrze, to w takim razie, panie Andrzeju, jakby tam pan tak w swoim stylu proszę zaprosić do słuchania radia.
2: Bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy radia RMF FM do wysłuchania fragmentów tej wspaniałej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Tak. Które to fragmenty miałem zaszczyt i przyjemność nagrać dla państwa. Andrzej Seweryn.
1: No to tak.
0: Premierowy odcinek emitujemy 1 września, wyjątkowo o godzinie 13:00.
1: Dobrze to pan Andrzej powiedział, to tak, ja lepiej to bym tego nie powiedział.
0: Nie. A i słuchałem też fragmentów, to lepiej byśmy nie przeczytali.
1: My nie. Może Olbratowski, ale to musiałby się mocno spiąć.

0: Elton John nigdy nie brzmiał tak dobrze jak w te wakacje we Wstawa i Szkoda Lata. O 8.20 to wchodzi idealnie.
1: Wspomnieliśmy już przed chwilą o 1 września i właśnie co nowego od września w szkołach.
0: Co się będzie działo?
1: Z ważnych informacji, oprócz nieobowiązkowych zadań pisemnych, uczniom w klasach 4-8 nie będzie można zadawać na przykład prac praktyczno-technicznych, czyli rysunków, wycinanek. Nie będzie można.
0: Czyli takie zadanie maturalne pokoloruj drwala. To jest bliżej niż myśleliśmy.
2: Wstawaj, Szkoda Lata. Szkoda Lata. Tylko
1: i to na rozszerzonej. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Cleo w RMF FM we Wstawaj Szkoda Lata. Cleo też dobrze brzmi. To jest coś wspaniałego.
1: A jak brzmią fakty o 8.30, przekonamy się już za moment.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
0: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Przepis na lato.
10: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
9: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
1: Czas na fakty w RMF FM, jest 8.30.
0: Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości 1 000 000 000 zł. Taką informację chwilę po 8 opublikował w serwisie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
19: Do Komisji Europejskiej wysłał formalny wniosek o ukaranie Platformy kwotą 250 milionów euro, zaznaczając bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści. Nie będzie tolerowana.
0: Sprawa, obiecujemy, wróci w faktach o 9. Na A1, przypominamy, trwa sprzątanie między węzłami Tuszyn, Piotrków, Trybunalski Zachód, Włódzkiem.
19: Tam ciężarówka zgubiła palety. Ładunek został rozrzucony na pasach ruchu w kierunku Katowic. Przejechać można tylko pasem awaryjnym autostrady. 3 samochody osobowe zderzyły się na trasie S5 w pobliżu Konarzewa w Wielkopolsce.
0: Tam zablokowany w tej chwili pas ruchu w kierunku Piły. Uważajcie.
19: To ostatnie dni sezonu na gdańskich kąpieliskach. Ratownicy będą tam pracować do niedzieli.
0: Tegoroczny bilans ratowników to 22 akcje, niemal 100 interwencji medycznych, ale najważniejsze 37 7 sezon z rzędu bez utonięcia na strzeżonych odcinkach.
20: Mieliśmy sytuację od zaginięć właśnie tych dzieci, ale takich poważnych, nie w tej 50, co się tyczy, tylko na przykład mieliśmy sytuację, że zaginięcie w wodzie, tak? Czyli wtedy łańcuch życia, wezwanie wszystkich służb, koordynacja pracy i tak dalej. Mieliśmy na przykład hipotermię jedną u starszej pani, która wypoczywała i bardzo długi okres spędziła w wodzie. No i mieliśmy udary, tak? W te słoneczne dni ludzie zapominają o nakryciu głowy, o tym, żeby się uchronić od słońca, no i przede wszystkim o nawodnieniu.
19: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Koniec laby dla siatkarek i kibiców śledzących występy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy.
19: O kolejnym wyzwaniu już teraz w faktach sportowych Patryk Serwański.
23: Dzień dobry. Na podniu przerwy trzeba wracać na parkiet. Czwarty mecz fazy grupowej. Zmierzymy się z Niemkami. Dla naszych rywalek to będzie już ostatni mecz w grupie. Na razie bilans to 2 zwycięstwa nad Węgrami i Łotwą oraz 2 porażki ze Słowenią i wczoraj z Turcją.
24: Niemki nam bardzo dobrze są znane. Bardzo dobry zespół. Mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół. Musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawody na każdej pozycji.
23: Oceniała Magdalena Stysiak. Początek tego meczu o 15:00. W męskiej siatkówce w naszej lidze Jastrzębie Barkom zastępuje Jastrzębski Węgiel. Ten klub po starcie sponsora musiał wycofać się z rozrywek. Pozostały jednak długi, choćby wobec byłych zawodników. Wszystko zostanie spłacone, obiecuje prezes Adam Gorol.
25: Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat rozterminowania. Te porozumienia są negocjowane. Ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni porozumienia zostaną zawarte i zakładam, że je zrealizujemy.
23: Piłkarze Realu Madryt z okazałym zwycięstwem w lidze hiszpańskiej 4-1 z Realem Sociedad. 3 bramki strzelił Kylian Mbappe, gol i asysta Viniciusza Juniora, 2 asysty Juda Bellinghama, a zatem ofensywne gwiazdy madryckiego klubu w formie. Nasze kluby w walce o Ligę Europy, Lech i Jagiellonia wypracowały sobie przewagę w pierwszych meczach. Kolejorz zagra na wyjeździe w Szwajcarii z FC Tyn po domowym 7-0, Jagiellonia w Gruzji z Iberią Tbilisi po wygranej 4-0. W lidze konferencji Raków powalczył u siebie z Hajdukiem Split, na wyjeździe było 2-2. Górnik Zabrze musi sprawić sensację. U siebie przegrał 2-3 za AS Monaco. No to jeszcze godziny. Jagiellonia gra od 18, Górnik od 18.45, Raków od 19, a Lech od 20.
22: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Magdalena Karlat-Marek.
26: I dobre wiadomości o pogodzie, bo w najbliższych dniach temperatura będzie wyższa niż ostatnio. Od 21 stopni na Podhalu, na Podlasiu i na Pomorzu. 24 stopnie w centrum i na południu i najcieplej, czyli do 26 stopni na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. A jutro temperatura będzie jeszcze wyższa, tak nawet w okolicach 30, ale noce wciąż chłodne, tak między 8 a 15 stopni.
0: To z temperaturą tak jest. Raz jest niższa, raz jest wyższa. I ta niższa jest niższa niż wyższa, a wyższa często jest wyższa niż ta niższa.
26: I raz jest tak, i raz jest tak.
0: Różnie to bywa. Ale no to Olivia Dean brzmi dobrze przy każdej temperaturze.

0: Ach, te wilki, po prostu to idą jak ogary przez las normalnie.
1: Słuchajcie, ważna informacja, jak bo tak konie. Przeglądam tutaj internety. No absolutnie ta informacja grzeje tutaj wszystkich. Prezydent Karol Nawrocki w ten weekend w Juracie organizuje wydarzenie dla młodzieży.
0: Na hasło Batery pod 12,2 miliony nie mamy dla was podwójnych zaproszeń.
1: Ale jest małe zamieszanie, bo jedną z gwiazd ma być Skolim.
0: Skolim!
2: Ciekawe, od jakiego przeboju zacznie występ przed parą prezydencką. Wejdę, wyjdę, czy ten utwór oblacie?
0: Ja bym na miejscu Skolima zaczął od utworu, on ma taki bam, bam, bam.
1: Bam, bam, bam,
0: bo ten utwór jest po prostu semantycznie pojemny. I syntaktycznie neutralny.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.
12: Wstawaj! Szkoda lata w RMF FM. Dobra ekipa na lato.

0: A teraz patrzysz jej głęboko w oczy, bierzesz ją za rękę i wsiadacie do gondoli zwanej życiem.
1: W jakim kierunku idziesz?
0: Przecież nie wiem jeszcze. Gondolier z tyłu śpiewa amore mia, wy wpływacie w kanał zwany miłością. I mówisz jej wtedy Beata. Jeżeli ma na imię Beata, jeżeli ma na przykład Kasia, to mówisz Kasia.
1: A jak
0: Kasia,
1: ma Romek, to Romek.
0: To może być Romek. Mówisz, Romek, mamy na koncie dużą bańkę, wygrałam ją w RMF-ie.
1: Nagroda główna dzisiaj to 1 000 000 złotych, dokładnie.
0: A Romkowi serce płonie. Tyle, to zostawiam was z tym.
1: I wy na tą gondolę dzisiaj macie tak, aż 3 szanse. Bo 3 finały, 3 szanse na zostanie milionerem. Mało tego, jedno zgłoszenie wchodzi do wszystkich losowań w tym tygodniu, w dzisiejszych 3 i w 2 piątkowych.
0: 1 SMS.
1: Bo jutro finał sierpnia i ktoś na pewno wygra 155 tysięcy, BMW 220 Grand Coupe, który możesz jeździć z Romkiem, i 1 000 000 złotych.
0: Mało, to nie musisz ty brać Romka. Romek cię sam weźmie na gondolę zwaną miłością. I teraz uwaga, bo oto startuje jedna, jedyna dzisiaj super godzina. Czyli macie godzinę, 60 minut, by załapać się na te 5 losowań 1 SMS-em, a my każdego SMS-a pomnożymy razy ile?
1: 1500!
0: No tego jeszcze nie grali.
1: 1500!
0: Nie,
1: naprawdę.
0: Nie.
1: I w tym momencie Romek podnosi brew i mówi
0: tak. O! Ale patrzy ci w oczy i mówi och, o! Tak mówi, bo wzruszenie nie pozwala mu.
1: Mówi,
0: po prostu,
1: brałbym tę szansę jak grecki rolnik, dotacje unijne.
0: Tak, bym to wiosło w kanale merdałbym nim jak. A wy mówicie okej, ale najpierw wejdźmy do zabawy. Robimy to albo na www.rmf.fm, albo hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474. Jeden SMS to 5 okazji na milion.
1: 1500 szans przez godzinę. RMF pod 7474.

0: sklepów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
12: Czyta lektor AI.

0: reklamie.
1: Dziewiąta. Dziewiąta oznacza fakty w RMF FM. A te mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Oboje przy mikrofonach. Zapraszamy zatem.
2: Minister cyfryzacji poprzez Komisję Europejską uderza w Metę.
3: Krzysztof Gawkowski wnioskuje o karę dla cyfrowego giganta w wysokości ponad miliarda złotych.
2: Policyjna obława w podwarszawskiej Zielonce.
3: Padły strzały. O nowe fakty zapytamy reporterkę RMF FM.
2: A gdzie na emeryturę zacumuje Dar Młodzieży?
3: W Gdyni czy w Szczecinie?
2: Dwugłos naszych reporterów na koniec tego wydania faktów RMF FM.
3: Minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o ukaranie koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, Krzysztof Gawkowski domaga się kary w wysokości 250 milionów euro, czyli ponad miliarda złotych. Fakt otwiera dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
2: Dlaczego Gawkowski domaga się ukarania Mety?
4: Treści publikowane na platformach Mety nie są skutecznie kontrolowane. We wniosku wicepremier Gawkowski powołuje się na analizy przeprowadzone przez NASK. Instytut przyjrzał się m.in. reklamom publikowanym na portalach Mety. Dziesiątki z nich zakwalifikowane zostały jako oszustwa. W niemal 90% przypadków Meta zdecydowała, że nie usunie reklam. To według wicepremiera ministra cyfryzacji łamanie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Obowiązuje od 2 lat i na jego podstawie były już wydawane ogromne kary. W zeszłym roku Komisja Europejska ukarała portal X na kwotę ponad 120 milionów euro.
3: Wieczorna akcja policji w podwarszawskiej Zielonce. W jej trakcie padły strzały.
2: A wyłączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greiner, która zbiera informacje w tej sprawie. Magdo, co udało się ustalić do tej pory?
5: Wieczorem policjanci powstrzymali próbę sprzedaży narkotyków. Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyzna, który finalnie został zatrzymany, uciekał. Dlatego mundurowi użyli wobec niego paralizatora i gazu. Strzały, które późnym wieczorem zaniepokoiły mieszkańców Zielonki, to były strzały ostrzegawcze. Nikomu nic się nie stało. Mężczyzna, którego zatrzymali policjanci, był wcześniej notowany.
6: A takie są fakty.
2: Władze Szczecina chcą, by żaglowiec Dar Młodzieży po przejściu na emeryturę zacumował właśnie w Szczecinie. Problem w tym, że właścicielem jednostki jest Uniwersytet Morski w Gdyni.
3: Łączymy się z naszymi reporterami ze Szczecina i Trójmiasta, Anną Pałamar i Stanisławem Pawłowskim. Witajcie.
7: Zacznijmy
3: od Ani. Dlaczego Dar Młodzieży powinien trafić do Szczecina?
7: To ja może odpowiem pytaniem zadanym przez kapitana żeglugi wielkiej i śródlądowej Włodzimierza Grycnera.
8: Pytanie mam do Gdyni. A po co im właściwie dwa takie same żaglowce, bo Dar Pomorza tam już stoi, a poza tym trzeci żaglowiec będzie w budowie. Czy nie mogliby się podzielić z pięknym Szczecinem?
7: Tych powodów jest oczywiście więcej. Na budowę żaglowca pieniądze zbierała cała Polska i Szczecin bardzo dużo dołożył. Żagle, które powiewają na Darze Młodzieży, zostały podarowane właśnie przez Szczecin. Żaglowiec też pięknie by się prezentował przy szczecińskim nabrzeżu. Za każdym razem, gdy odwiedza nasze miasto, przychodzą tłumy. No i dodam jeszcze, że to jedyny żaglowiec, który otrzymał tytuł honorowego ambasadora Szczecina. To jak, Staszku, Gdynia odda nam Dar Młodzieży?
9: Rozumiemy wasze argumenty. Faktycznie horyzont w Gdyni pięknie zdobią żaglowce, ale wygląda na to, że kolekcji uszczuplać nie zamierzamy. Pytałem przedstawicieli Uniwersytetu Morskiego i usłyszałem, że jeżeli w przyszłości będzie wybierane miejsce stałego postoju Daru Młodzieży, pierwszeństwo powinna mieć Gdynia, port macierzysty i dom od początku służby. No ale na tę dyskusję mamy jeszcze czas. Dar po remoncie klasowym może pływać co najmniej do 2031 roku, a jego następca jest dopiero na etapie ponownego przetargu. A Dar do Szczecina niech zawija jak najczęściej. Dobrze wiedzieć, że i tam zawsze na niego czeka.
2: Stanisław Pawłowski, wcześniej Anna Pałamar. Dodajmy, że wspomniany przez Staszka Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie ogłosił przetarg na budowę nowego statku szkolnego, trzymasztowego żaglowca, który zastąpić ma Dar Młodzieży. Pierwsze postępowanie zakończyło się bez rozstrzygnięcia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Dowiedzmy się, co nas czeka dzisiaj w pogodzie.
11: No, czekają nas bardzo fajne rzeczy, bo przed nami 2 dni naprawdę ładnej pogody, a dzisiaj można powiedzieć, że będzie nawet idealnie do 26 stopni na Dolnym Śląsku, ale wszędzie będzie też powyżej 20. Jutro zapowiada się jeszcze cieplej, dużo słońca, mało deszczu, czyli takie idealne pożegnanie wakacji. Natomiast pod koniec tygodnia czeka nas zmiana w pogodzie, pojawią się burze, ale też przede wszystkim intensywne opady deszczu i silny wiatr.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Uwaga, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM.
0: Wstawaj. Wstawaj. Szkoda Lata. Szkoda Lata w RMF FM.
1: 9.05 na zegarach. Mówiłem, niech się utrwali, bo to warto wiedzieć, która jest godzina.
12: Bo na przykład może ktoś na 9 miał dzisiaj do pracy.
1: Albo ktoś nie był u komunii i nie ma zegarka.
12: I w tym momencie patrzy się, czemu wszyscy w robocie? No właśnie, bo już jest ta godzina. Mamy ważne doniesienia zza oceanu. Pewna pani szuka roboty. I o tym za chwilę. I to jest córka Kaniego Westa. Może macie jakąś robotę do polecenia. Podobno chciałaby jakiejś normalnej pracy. Za chwilę.

0: Daj, pane, daj, śpiewa Shakira.
1: Tak, te pracowniki w Polsce łapczywe na pieniądze. Do szefa cały czas tylko dej i dej. Dobra, ale wracamy do tematu, który zajawiliśmy, bo który się pojawia dzisiaj we wszystkich najważniejszych portalach dotyczących świata.
0: Tak, 13-letnia North West, córka Kaniego Westa i Kim Kardashian, ogłosiła, że chce iść do normalnej pracy. I piszą o tym normalnie zagraniczne media.
1: Zapraszamy, kilka prac znajdziemy.
2: No.
0: A pytanie, jak jest po angielsku, jaka paruwa, wariacie?
1: What kind of paruwa, wariacie, do you want?
0: Okay, thank you. Pani North, proszę sobie zapisać.

0: Pewnie są tacy, którzy nas słuchają jeszcze na urlopie, jeszcze na wakacjach. Może właśnie się gdzieś tam zastanawiacie, w jakiej smażalni dzisiaj.
1: A w jakiej jutro? Tymczasem są podsumowania, pokazał się taki raport. Podsumowanie wakacji Polaków. Dwa kierunki są nowymi hitami. Albania i Bułgaria.
0: A, czyli Polacy oszczędzają.
1: Oszczędzają,
0: czyli nie Zawoja, nie Międzyzdroje, tylko Albania i Bułgaria.
2: No, idzie kryzys.
3: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
6: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Na dobry dzień.

0: w RMF FM.
1: Magic Karwat Marek.
2: Teraz Magic.
3: I też w RMF FM. Tak, i od rana w większości kraju jest bardzo pogodnie. Rano mogły być jeszcze jakieś mgły, ale raczej już się powinny skończyć. A w ciągu dnia szykuje się po prostu bajka. Mało chmur, nigdzie nie będzie padało. Wszędzie słońce, coś fajnego trzeba porobić po południu. I taka aura utrzyma się na pewno dziś. Zapowiada się też jutro. Natomiast w sobotę będzie już sporo deszczu. W niedzielę też, ale będzie cieplej.
1: Na przykład karmnik można zrobić po południu.
3: Dzisiaj masz takie plany?
1: Nie, to jest, wiesz, to też nie jest potrzebne, nie trzeba się spieszyć.
2: Ale to jest fajne, bo to wtedy będziesz miał taką pamiątkę z wakacji 2026.
3: A jak się robi karmnik?
1: Będzie cieszył ciebie i ptaszki, które będą u ciebie jeść ziarenka. Ty

0: ale wam dobrze gramy. To są najlepiej brzmiące wakacje na świecie. Tu RMF FM, uwaga, wakacyjne sejfy. Ja przypominam, że kończy się powoli super godzina. Czyli jeszcze no, przez...
1: No, 12 minut.
0: Ostatnie 12 minut. Czyli na luziku zdążycie wysłać SMS-a i załapać się na nasz mnożnik poranny. A każdego waszego SMS-a, przypomnę, mnożymy razy 1500.
1: I jeśli nie udało wam się wygrać przez całe wakacje, to teraz przypominam, jest ostatni czwartek sierpnia. Dzisiaj aż 3 finały. Mhm. Jutro 2 finały, więc 5 okazji nawet na 1 000 000 złotych. I tym jednym SMS-em łapiecie się do 5 finałów.
0: Jeden SMS.
1: No.
0: On bierze udział w 5 finałach. Czyli pracuje na waszą korzyść w naszych systemach, w każdym z 5 finałów. A jeżeli wyślecie tego SMS-a teraz, to my go tak pomnożymy, że to będzie dla systemu, tak to będzie wyglądać, jakby przyszło od was, z waszego numeru, 1500 SMS-ów. Czyli w każdym z 5 finałów, na waszą rzecz, będzie pracowało 1500 szans.
1: A? Ale radzimy się pospieszyć. Ostatnia taka super godzina. Wejdźcie do gry. RMF ślecie pod 7474.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Już jutro, finał sierpnia.
7: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
8: Luksusowe BMW 220 Gran Coupe.
7: I takie auto.
9: 155 tysięcy
10: lub 1 000 000 złotych.
11: Ktoś z was wygra na pewno. Lato na bogato.
12: Zagrasz?
13: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
2: To było grane, jest grane i będzie grane w RMF FM.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
10: I to po raz 9.
11: Tak, 9. rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
12: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
13: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
11: Dziękujemy.
12: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
11: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
12: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
11: RMF FM to Wasz numer jeden. I takie są fakty.
14: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej
2: masz. Po reklamie.
17: 10 przed nami, fakty w RMF FM również w tym momencie przed nami, a przy mikrofonach Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski. A skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
18: Nie ma informacji, by wśród ofiar kataklizmu w Nepalu byli Polacy. O tym na początek faktów.
19: Polska poderwie myśliwce. Ty otrzymasz alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
18: Od rana mówimy o systemie przygotowania do sytuacji kryzysowej.
19: Szykuje się komunikacyjny paraliż Krakowa.
18: Dziś do długiej listy ulic, na których trwają remonty, dołącza kolejna.
19: Moda na kakao.
18: I jego ponadczasowy smak z historią w tle. Zapraszamy. Polskie służby konsularne nie mają informacji o obywatelach naszego kraju, którzy mogliby ucierpieć w wyniku przejścia błyskawicznej powodzi przez graniczne rejony Nepalu i Tybetu. Taką informację przekazał RMF FM rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
19: W katastrofie zginęło co najmniej 168 osób. Za zaginione uznaje się ponad 1300, z których, jak informowaliśmy, ponad połowa to obcokrajowcy.
18: Tylko w Nepalu, w rejonie Bote Koshi, nie ma kontaktu z 644 turystami. Obszar dotknięty powodzią obejmuje popularny rejon trekkingowy Tank, w tym święte miejsce dla wyznawców hinduizmu i buddyzmu, Gosejkunda.
19: Gościem radia RMF 24 już za chwilę będzie Cezary Rybicki, Polak mieszkający w stolicy Nepalu, Katmandu.
18: Tam przed szpitalem gromadzą się rodziny osób uznanych za zaginione. To mój mąż. W związku z wykonywaną pracą pojechał do miejscowości Rasuła. Do 8 wieczorem byłam z nim w kontakcie, ale dziś rano nie mogę się do niego dodzwonić. Telefon jest wyłączony, tak mówi żona poszukiwanego mężczyzny w rozmowie z reporterką BBC.
19: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Trzymamy się faktów.
10: Alerty RCB do odwołania będą wysyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce. Taką informację dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
19: Ta zmiana to reakcja na incydent z końca lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe, ale nie dostali alertu RCB z wyjaśnieniem sytuacji.
10: No, w faktach teraz Michał Dobrołowicz. Michale, do kogo trafią te SMS-y?
20: Do części wybranych województw. Na pewno nie będą to SMS-y z alertem wysyłane do mieszkańców całej Polski. To podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
21: W zależności od sytuacji, w zależności od zagrożenia. Mówimy tutaj o wschodnich regionach, o wschodnich województwach.
20: MSWiA nie wyklucza, że ten obecny mechanizm jeszcze będzie zmieniany, a na razie rekomendacja dla nas jest taka, aby w sytuacji, gdy przyjdzie alert, znaleźć bezpieczne miejsce, także w naszym domu.
21: Szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien. Jeżeli znajdujemy się na terenie otwartym, szukajmy jakiegokolwiek zagłębienia.
20: Te zasady będą też przypominane w całej Polsce pojutrze. W sobotę ponad 1000 miejscowości organizuje kolejną edycję krajowego treningu reagowania. Tam bezpłatnie będzie można nauczyć się, co robić, jeśli odpukać dojdzie właśnie do sytuacji kryzysowej.
19: W Krakowie rozpoczyna się remont kolejnej ważnej ulicy.
10: Ważnej z punktu widzenia i mieszkańców, i przyjezdnych. Prace zaczynają się na Starowiślnej na Kazimierzu.
19: Na skrzyżowaniu Miodowej i Starowiślnej jest Maciej Sołtys. Maćku, jakie utrudnienia czekają mieszkańców i turystów? Dzień dobry.
22: Będą zwężenia jezdni i chodników. Samochody i tramwaje nadal będą jeździć Starowiślną. Drogowcy zaczną od sieci podziemnych i chodników między ulicami Dietla a Miodową. Docelowo remont obejmie też jezdnie i torowisko. I tego najbardziej obawiają się tutaj przedsiębiorcy, którzy martwią się o spadek obrotów i odpływ klientów.
23: Rozmawiałem nawet z niektórymi tutaj ludźmi, którzy mają swoje sklepy i zastanawiają się w ogóle nad zamknięciem tych sklepów całkowicie.
24: Jeśli będzie spadek o prawie 50%, to będzie katastrofa. Boimy się tego, że w pewnym momencie się będzie okaże tak, że będziemy musieli zamknąć, zwinąć biznes po ponad 50 latach działalności tutaj.
22: No a podobne problemy przedsiębiorcy zgłaszali przy innych remontach. Na przykład kilka lat temu, w czasie przedłużającego się remontu krakowskiej, także na Kazimierzu. Ten etap prac potrwa na Starowiślnej do 30 listopada. Torowisko będzie wymieniane w przyszłym roku.
19: Na koniec faktów informacja dla miłośników nie tylko porannego kakao.
10: Naukowcy odkryli, że w czasach prekolumbijskich było dostępne na większych terenach obu Ameryk niż do tej pory przepuszczano.
19: I te informacje przynosi Grzegorz Jasiński.
25: Dzień
19: witamy.
25: Dobry.
19: Kluczem były badania genetyczne.
25: Tak, badania naczyń na stanowisku archeologicznym w Etowa w stanie Georgia potwierdziły obecność tak zwanego starożytnego DNA rośliny, z której pozyskuje się ziarna kakao. To oznacza, że kakao było obecne także w życiu mieszkańców wschodnich terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych już w XI-XII wieku naszej ery. Do tej pory wydawało się, że znano go tylko w tropikalnych rejonach Ameryki Środkowej i Południowej. Teraz jednak widać, że wymiana handlowa na północ była na tyle ożywiona, że zdołała je spopularyzować. Przypomnijmy, ziarna kakaowca dotarły do Europy dopiero w XVI wieku, a kakao zaczęło się upowszechniać dopiero w XIX. A pod koniec tego wieku Szwajcarzy odkryli, jak można wyrabiać z niego czekoladę.
19: I życie stało się słodsze.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: No i proszę, co?
26: Jak mówiliśmy. No tak, no te wakacje tak ładnie się z nami żegnają, bo jutro w części kraju nawet 30 stopni. Najcieplej będzie znowu na Dolnym Śląsku, ale nie zdziwcie się, bo noce i poranki wciąż będą jednak dosyć chłodne, a o poranku mogą się pojawić mgły i to ważne, jak na przykład jeździcie rano samochodem albo autobusem. W sobotę i w niedzielę wrócą do nas deszcze i niektóre prognozy pokazują, że nawet już jutro może coś pokropić.
17: Deny. Cześć.
27: Mogę?
17: Tak, teraz ty.
27: No jak ja tęskniłem, chłopaki, za wami. Prawie cała poranna ekipa. No bo właśnie chciałem to powiedzieć, bo Madzie jeszcze widywałem, ale was to tak różnie. Bywaliście, wyjeżdżaliście, wracaliście, a myśmy tęsknili.
26: To no i co wy na to?
28: Co? Nie wiem, pieniądze chcę pożyczyć.
17: My nie mamy, my jesteśmy biedne redaktory.
27: Słuchajcie, pięć dyszek chociaż. Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tej nocy zaćmienie księżyca w Polsce. Nie przegapcie spektaklu, tak przypominam. Właśnie tylko pytanie, zresztą w sieci też trafiłem, czy niebo daje nam jakieś znaki, bo popatrzcie, zaćmiło nam w te wakacje już słońce, strącało ostatnio gwiazdy, teraz zaćmi księżyc, czy to zwiastuje jakieś nieszczęście? No tak, no tak, przecież wielka tragedia. 1 września zaczyna się rok szkolny. Odganiamy złą energię. Zanurzamy się w pięknej melodii. Brian Adams, RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: To jest byle do lata, 10:23 na zegarze. Póki trwają wakacje, wakacyjne tematy u nas na celowniku. Czytam. Walizki zostały, samolot był za ciężki, by wystartować. Ponad 180 pasażerów lecących z greckiej wyspy Skiatos usłyszało przed startem, że przekroczona jest bezpieczna waga. Oj, to musiały być w czasy all inclusive.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
19: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura GD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
20: Po reklamie. Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.

0: το λάτρα. Το Ιούς το λάτρα.
1: 10:35 Δέρμα

0: złotych, milion złotych. Ja się nie powtarzam, ja liczę milion złotych, no bo kończymy lato na bogato w RMF FM i kończymy na bogato. W jakim stylu? Posłuchajcie, dzisiaj w sumie 3 miliony złotych czekają na słuchaczy. Będą 3 finały, w każdym milion, 3 milionerów możemy mieć do końca dnia. Ja już nie mogę się doczekać, żeby do was zadzwonić i zapytać, który wakacyjny sejf wybieracie. Ale teraz mam coś innego, uwaga. Dużo losów dla was. To będzie szczęśliwe 13 minut. Zyskujecie teraz aż 1005 szans w tych wszystkich finałach o milion. Hasło RMF ślemy za 492 pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. I powiem tak, to jest jedna z ostatnich takich okazji, gdy jeden SMS gra aż o 5 finałów. 3 dzisiaj, 2 jutro. Jutro finał sierpnia. Jutro ktoś na pewno wygra 155 tysięcy złotych, BMW 220 Grand Coupe lub milion złotych. Gwarantujemy. Czyli tak naprawdę te 1005 losów to jest 5 razy milion. Takie macie szanse. Trzeba spróbować szczęścia, moim zdaniem. RMF 7474.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram, a winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: tylko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

ostatnie dwie minuty. Zyskujemy aż 1005 losów we wszystkich finałach tygodnia, wakacyjnych sejfów, 5 okazji, by zostać milionerem, a jutro na bank. Jak nie milion, to 155 tysięcy albo BMW 220 Grand Coupe. Ktoś z was wygra. RMF 7474.

0: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
12: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
11: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
14: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
15: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Po reklamie.
20: Zbliża się godzina 11, więc posłuchajmy razem faktów RMF FM, a zaprasza Tomasz Staniszewski.
21: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zatrzymany. Zatrzymało go Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. I to jest informacja numer jeden faktów o 11. Cztery polskie drużyny dzisiaj w grze o fazę ligową Ligi Europy i Ligi Konferencji, a w faktach kulturalnych RMF FM muzycy kontra sztuczna inteligencja. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przed chwilą potwierdził to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Fakt o 11 otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co wiemy w tej chwili o zatrzymaniu?
22: Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działający na zlecenie Katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Jak nieoficjalnie ustaliłem, funkcjonariusze nad ranem przyjechali do podwarszawskiego domu prezesa PKO. Radosław Piesiewicz nie stawiał oporu i wpuścił policjantów do środka. Teraz w domu prezesa pracują funkcjonariusze. Później Piesiewicz ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany. Przypomnę, według medialnych doniesień Piesiewicz miał przyjmować od szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala korzyści materialne, między innymi zegarek o wartości około 40 tysięcy euro, a także opłacone wyjazdy do Monako i Bergamo, hotele oraz bilety na mecze. W zamian miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK Tomasza Chrustnego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Piesiewicz zaprzecza tym zarzutom, twierdzi, że zegarek kupił za własne pieniądze, płacąc Kralowi gotówką w ratach, a całą sprawę nazywa nagonką.
21: Sprawa zatrzymanego prezesa PKO-u na pewno powróci w kolejnych faktach RMF FM. Teraz informacja sprzed chwili. Nepalska policja informuje o odnalezieniu ciał 270 osób ofiar katastrofalnej powodzi na granicy z Tybetem. Lokalne władze informowały, że w wyniku tej błyskawicznej powodzi i lawiny zaginęło ponad 1300 osób, w tym co najmniej 653 obcokrajowców. Polskie MSZ, jak już informowaliśmy, nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy.
0: Trzymamy się faktów.
21: Krakowscy radni przyjęli rezolucję, w której apelują do władz państwowych o pilne zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. To jest konsekwencja tragicznego wypadku, gdy w sobotę na ulicy Solnej zginęły dwie osoby. W przedpołudniowych faktach teraz krakowski reporter RMF FM, Maciej Sołtys. Maćku, co dokładnie planują radni? O co dokładnie apelują radni?
1: Najważniejszy postulat dotyczy wprowadzenia do kodeksu karnego instytucji zabójstwa drogowego, czyli spowodowania śmiertelnego wypadku przez skrajnie brawurowego kierowcę. Radni oczekują również zwiększenia liczby funkcjonariuszy drogówki oraz inspekcji transportu drogowego, czy wdrożenia przepisów, które pozwolą montować fotoradary akustyczne. Takie urządzenia automatycznie wykrywałyby pojazdy, które przekraczają dopuszczalne normy hałasu. Według ustaleń śledczych w sobotę 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik, gdzie znajdowała się rodzina z dzieckiem. Zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko przebywa w szpitalu. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.
21: 3 minuty po 11 to fakty RMF FM. 4 polskie drużyny dziś w grze o fazę ligową Ligi Europy i Ligi Konferencji. W faktach teraz Patryk Serwański. Patryku, gdzie ewentualne problemy na horyzoncie?
10: Na pewno w Lidze Konferencji, tam nasze kluby w pierwszych meczach nie wygrały. Górnik po porażce 2-3 z AS Monaco jedzie do Księstwa, by spróbować sprawić sensację. Raków jako jedyny zagrał u siebie przed tygodniem 2-2 w Splicie z Hajdukiem. Problemem częstochowian jest nierówna gra. W pierwszej połowie potrafią grać dobrze, ale w drugiej często gasną.
23: Dużo tutaj wykonaliśmy w tym tygodniu pracy, aby taki element i przede wszystkim nasza gra była na równym poziomie przez cały mecz i zdajemy sobie sprawę z tego, no, że to jest po prostu bardzo ważne.
10: Podkreślał trener Dawid Kroczek.
21: W Lidze Europy liczymy na rekordową polską obsadę, bo dwie drużyny bardzo, bardzo blisko awansu.
10: Lech i Jagiellonia poleciały na rewanżowe mecze w bardzo korzystnej sytuacji. Lech po wygranej z FC Tun 7-0 jest właściwie pewny awansu. 4-0 Jagiellonii z Iberią Tbilisi, no, też pozwala na duży optymizm.
21: A że warto wygrywać, przykład z USA, mistrzowie ligi NFL, triumfatorzy Super Bowl, Seattle Seahawks zostaną sprzedani za rekordową kwotę prawie 10 miliardów dolarów. Właściciele drużyn NFL zgodzili się na sprzedaż mistrzów w grupie kierowanej przez miliardera Vinoda Kosle. Do tej pory należała ta drużyna do syna Paula Allena, współzałożyciela Microsoftu. Obecnie to jest druga pod względem wartości kwota zapłacona za franczyzę w historii północnoamerykańskiego sportu. Numerem 1 legenda koszykarskiej ligi NBA Los Angeles Lakers jest właśnie w trakcie kolejnej zmiany właściciela za kwotę podobno 12,5 miliarda dolarów. A tylko 100 milionów funtów Liverpool zapłacić ma PSG za Bradleya Barcole. Tym transferem przed południem żyją właśnie brytyjskie media. Australijska branża muzyczna mówi stanowcze nie sztucznej inteligencji. O szczegółach teraz w faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Podraza.
24: Tamtejsza oficjalna lista przebojów zmieniła swoje zasady i będzie wykluczać utwory stworzone w przeważającej mierze lub w całości przez algorytmy.
25: Czarę goryczy przelała ta piosenka, która z ludzką kreatywnością ma niewiele wspólnego. Od teraz, by utwór mógł trafić do listy przebojów, musi być w znacznym stopniu dziełem człowieka. Rzecznik Stowarzyszenia Australijskiego Przemysłu Muzycznego podkreśla, że nowy kodeks ma chronić żywych wykonawców oraz promować unikalny ludzki charakter twórczości artystycznej. To jeden z pierwszych takich kategorycznych kroków na światowym rynku muzycznym.
24: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci autorstwa Sylwii Hutnik to kolejna książka dla najmłodszych wydana przez Europejskie Centrum Solidarności. Opowiada o równości z perspektywy 9-letniej dziewczynki dorastającej w czasie przemian po 1989 roku.
26: Tą książkę dedykujemy wszystkim tym, którzy po 89 roku byli kilkuletnimi dziećmi, którzy czuli, co to znaczy równość, zmiany.
24: Mówi Magdalena Mistat, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, tu program Byle do lata. Patrzyłem na stronach www.rmf.fm, cały czas czekamy na zgłoszenia związków z zabawą Twoje 5 minut w RMF FM, ale należy się spieszyć, bo już w sobotę finał. I a propos, zaraz miła niespodzianka, zostańcie z nami.

0: Byle do lata kończymy wakacje mocnym akcentem muzycznym. Już w sobotę pierwszy etap finału zabawy Twoje 5 minut i jest z nami nasza finalistka w tej zabawie, Julia Wasilewska. Dzień dobry, Julka. W ogóle gratuluję świetnej roboty ostatnio. Trzymaliśmy kciuki za Twoje występy we Voice, ale widzę Cię teraz w zupełnie nowej roli. No właśnie, teraz Ty będziesz oceniała kolejne talenty. Jak się z tym czujesz?
1: Znaczy, jestem bardzo przedekscytowana i szczerze mówiąc nie mogę się tego doczekać, bo kiedyś tam gdzieś tam w głowie miałam, że ale fajnie by było zasiąść na tym fotelu i teraz będę mogła to zrobić rok po Voice, więc bardzo się cieszę i nie mogę doczekać.
0: A czy Ty już wiesz, jaką będziesz jurorką, czy taką, wiesz, wspierającą, czy taką eliminującą?
1: Ja będę bardzo wspierającą, bo wiem, jakie to jest ważne, więc wszystko będę przytulać wszystkich i kibicować i trzymać kciuki. Będzie pięknie, się naprawdę nie mogę doczekać. Nie bójcie się i przychodźcie do nas, do Krakowa już w sobotę.
0: Mogę zdradzić, że Julia, zaśpiewasz nam także w tę sobotę.
1: Tak, zaśpiewam swoje single, które właśnie wydawałam podczas po programie The Voice of Poland. Dzisiaj nie mogę doczekać, żeby właśnie tej dużej publiczności krakowskiej je zaśpiewać. I oczywiście będę też zestresowana, bo będę śpiewała przed sami, przed którymi się odwrócę, więc to będzie naprawdę podwójny stres, ale myślę, że będzie warto absolutnie.
0: Spotykamy się pod Tauron Areną w Krakowie, by poznać największe wokalne talenty tych wakacji, by usłyszeć Julkę. No wpadajcie dopingować, dajcie się po prostu zauroczyć.
1: Do zobaczenia, nie możemy się doczekać.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: została już niecała godzina do pierwszego finału wakacyjnych sejfów. Ja mam nadzieję znów tego lata przeżyć, no, takie emocje. Dagmara, trafiłaś 1 300 000 złotych! Dzisiaj mam ochotę wykrzyczeć: 1 000 000 złotych leci do ciebie! Dzisiaj 3 razy zadzwonimy i 3 szanse na 1 000 000 złotych. Jednym SMS-em teraz wchodzicie do wszystkich losowań, a nie tylko czwartku, ale tego tygodnia. Jutro kolejne 2 losowania i jutro w finale sierpnia na bank ktoś z was wygra 155 tysięcy, sportowe BMW 220 Gran Coupe lub 1 000 000 złotych. Gwarantujemy. Słuchajcie, czyli jeden SMS to jest 5 okazji na 1 000 000 złotych. No to jeszcze w takim razie coś. Najlepsza okazja tygodnia. Dla tych, którzy mają szczęśliwe numerki. Uwaga, te numerki to... A skoro 3 finały dzisiaj, więc 3. No i 5 finałów do końca tygodnia, więc 5. 3 i 5. Każdy, kto wyśle teraz hasło RMF pod numer 7474, zyska we wszystkich 5 losowaniach po 1250 losów. Ale kto ma 3 i 5 w swoim numerze, podwaja ten bonus. 2 razy więcej losów, czyli aż 2500. Dodam, że 3 i 5 nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były. To działa też na www.rmf.fm. Sprawdźcie. Ale tylko 10 minut. 1250 losów lub aż 2,5 tysiąca szans. Taka okazja się na pewno nie powtórzy. A za godzinę finał, niecałą, RMF 7474. Zadzwonić do was?
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

połowa czasu minęła. Przypomnijcie sobie teraz swój numer telefonu. Jest tam cyfra 3? Jest 5? Gratulacje. Zyskujecie teraz najwięcej losów we wszystkich finałach tego tygodnia. 2500. Jeszcze tylko 5 minut. Dzisiaj 3 razy gramy o milion. Jutro na finał sierpnia ktoś na pewno wygra milion złotych lub 155 tysięcy lub sportowe BMW. 4 minuty 41 sekund. RMF 7474.

0: pół ciepła nad Europą. Ekstremalne temperatury powrócą. 45 stopni czytam w sieci, ale to wszystko na południu Europy. W Polsce, no tak ledwo muśniemy 30 w ten weekend. Może umówmy się tak. W prognozie po godzinie 12 specjalnie dla Was sprawdzę, gdzie padnie to 30 stopni Celsjusza. Będziemy mogli zaplanować ostatnie opalanko tych wakacji.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Namiętności.
3: Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejść się z panią.
2: Przywiązanie.
3: Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.
2: Pasja.
3: Co mnie żeniaczka kobiety oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
2: Tego nie kupisz w sklepie. Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
1: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofar.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
18: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: szef PKO zatrzymany. Policja przeszukuje jego dom. No, mocne fakty w samo południe w RMF FM. Zachęcam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już jutro, finał sierpnia.
4: I do wygrania ostatnie auto tych wakacji.
3: Luksusowe BMW 220 Grand Coupe.
4: I takie auto.
3: 155 tysięcy lub milion złotych. Ktoś z was wygra na pewno. Lato na bogato.
4: Zagrasz?
5: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
10: Gotowi na weekend? No to jazda!
9: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
10: Dobra, mordeczki, wszyscy

0: tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Po reklamie.
2: Już prawie godzina 12, więc zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W samą południe w studiu Faktów zameldowała się Ewa Kwaśny. Witamy.
3: Witam wszystkich i zapraszam. Policja przeszukuje dom Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL ma być przewieziony do Katowic. Jego zatrzymanie komentują politycy.
4: To rozumiem, że służby i później prokuratura i sąd to sądzą.
3: W Faktach także o Mistrzostwach Świata w kajakowym sprincie w Poznaniu, a w naszym wakacyjnym cyklu, gdzie wypoczywają lokalni mieszkańcy, zajrzymy nad Zalew Zembożycki w Lublinie.
5: Można fajnie sobie wypocząć.
6: Dziwiać piękne widoki.
3: Wybiło południe. Trwa przeszukanie w domu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Dziś rano przyszli tam policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymali szefa PKOL. Jak już mówiliśmy w Faktach RMF FM, został on zatrzymany w ramach śledztwa dotyczącego upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. My łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
7: Witam, dzień dobry.
3: Krzysztof, co będzie działo się dalej?
7: No, gdy to przeszukanie się skończy, gdy dowody zostaną zabezpieczone i gdy wszelkie protokoły zostaną podpisane, to policjanci przewiozą Radosława Piesiewicza do Katowic, do Śląskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Tam Radosław Piesiewicz najpewniej usłyszy zarzuty, stanie się więc Radosławem P. No i będzie składał wyjaśnienia. Warto zwrócić uwagę na to, że zatrzymania dokonali policjanci od cyberprzestępczości, a to może świadczyć o tym, że głównym wątkiem jest tu bardzo głośne namawianie ludzi przez szefa PKOL-u do lokowania pieniędzy w Zonda Krypto, czyli właśnie w tej kryptowalutowej giełdzie. No, oczywiście Radosław Piesiewicz będzie musiał tłumaczyć się także z otrzymania od szefa Zondy zegarka za prawie 200 tysięcy złotych, za który, jak twierdzi, oddał pieniądze, no i z oskarżeń korupcyjnych.
3: Za pół godziny w tej sprawie głos zabierze minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Nie ma zaskoczenia, tego zatrzymaniu Radosława Piesiewicza mówią politycy w Sejmie. Przedstawiciele zarówno koalicji rządowej, jak i opozycji zgodnie twierdzą, sprawę trzeba wyjaśnić. Komentarze w Sejmie zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
8: Dzień dobry.
3: Igorze, jak posłowie reagują na zatrzymanie prezesa PKOL-a?
8: Czara się przelała, słyszę z ust polityków koalicji rządowej, choć nie chcą przesądzać winy Radosława Piesiewicza.
4: Jeżeli ma powiązania, brał jakieś pieniądze w niedozwolony sposób, to rozumiem, że służby i później prokuratura i sąd to sądzą.
8: Mówi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Zaskoczenia nie ma także w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
9: Nie dziwi mnie to, bo jego sprawa przyjęcia tego zegarka czy zapłaty za niego, jak twierdzi pan Piesiewicz, rzeczywiście powinna zostać wyjaśniona, więc nie jest to dla mnie zaskoczenie.
8: Komentuje Kacper Płożeński z Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Igor Skrzypek.
3: Poufne kwestie leżące w zakresie kompetencji służb wywiadowczych. Taki zdaniem Siergieja Naryszkina, szefa rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego, był temat jego roboczego spotkania w Moskwie z szefem CIA, Johnem Radcliffe'em. Naryszkin podkreślił, że fakt ich rozmowy nie był niczym nadzwyczajnym. Niespodziewana wizyta Radcliffe'a w Rosji wywołała falę spekulacji. Mówiło się, że ostrzegł Rosję przed atakowaniem jakiegokolwiek państwa NATO. Miał też podobno rozmawiać o Iranie lub wymianie więźniów. W Poznaniu trwają Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Przed rokiem z podobnej imprezy w Mediolanie przywieźliśmy 3 medale, w tym 2 złote. Indywidualnie na dystansie 500 metrów mistrzynią świata została Anna Puławska. Drugie złoto zdobyła wspólnie z Martyną Klat w konkurencji K2. Oczekiwania wobec Puławskiej są więc wysokie.
10: Presji nie staram się sobie nie narzucać. Tak, zdobyłam historyczny medal dla polskich kajaków kobiecych. To już jest historia. Staram się to oddzielać tak naprawdę grubą kreską i zacząć nowy etap.
3: Zapewnia nasza kajakarka.
11: Fakty z Lubelszczyzny.
3: Gdzie wypoczywają lokalni mieszkańcy z dala od turystycznego zgiełku? Dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu zaglądamy nad Zalew Zembożycki w Lublinie. Duży zbiornik wodny w granicach miasta. Jest plaża, las, baseny, park glinowy i trasy rowerowe.
5: Można fajnie sobie wypocząć.
6: Dziwiać piękne widoki.
12: Pójść na jakieś jedzonko smaczne.
6: Patrzeć na fale, na motorówki.
12: Ekspedycja rowerowa.
6: Dookoła zalewu.
12: A teraz międzylądowanie przy lodziarni.
6: Tak, przerwa.
12: Ile czasu zajmuje okrążenie zalewu rowerem?
5: Godzina.
13: Półtorej godziny max.
5: Tu jest dużo ścieżek rowerowych.
12: Ładne widoki po drodze.
6: Piękne widoczki.
5: Piękne lasy.
6: 2 godziny już tak patrzymy na nasze piękne morze.
12: Takie morze w mieście.
5: O, dosłownie.
3: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Nad lubelskie morze w mieście zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM.
14: Radio, muzyka, fakty.
0: RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
2: Nad ten zalew w Lublinie to najlepiej w poniedziałek. Widzę, ma być aż 28 stopni Celsjusza. W ogóle ostatni dzień wakacji tak na północy kraju 23-25 stopni, na południu kraju nawet 30 się pojawią w Tarnowie i Rzeszowie. W niedzielę też gorąco, 25-27. Sobotę, no, nie nastawiałbym się na jakieś opalanie, chyba że w swetrze. Tak raczej 18 w wielu miejscach kraju do 24, ale 30 widzę też jutro w okolicach Wrocławia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Postanowiłem się nie wzruszać, postanowiłem się nie denerwować, postanowiłem wyprzeć emocje związane z tym, że naprawdę już na palcach jednej ręki liczymy dni wakacji. Za to gramy muzykę najlepszą pod słońcem. To jest Byle do lata, Daniel Dyk, witajcie. Dawid

Macie zegarek w zasięgu wzroku? Uruchamiam ostatnie odliczanie. Zaraz pierwsze dzisiaj losowanie finałowe w wakacyjnych sejfach. Zostało dokładnie 2,5 minuty. Tylko 2,5 minuty. To jest ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem wejść aż do 5 finałów, żeby 5 razy zagrać o 1 000 000 złotych w tym tygodniu. To może te szanse podkręcę. Uwaga. Zwiększamy ich liczbę. Teraz wpadnie wam aż 1305 losów. Do wszystkich 5 finałów tego tygodnia. 3 razy dzisiaj zadzwonimy. 3 razy dzisiaj zagramy o 1 000 000 złotych. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo łapiemy ten bonus na www.rmf.fm. Tylko 2,5 minuty. I oddzwonimy za momencik do wylosowanego szczęśliwca. Trzymam kciuki, żebyś to właśnie ty został dzisiaj milionerem. No a jutro finał sierpnia. I na bank ktoś z was wygra 155 tysięcy, BMW 220 Grand Coupe lub 1 000 000 złotych i te szanse grają też w jutrzejszych 2 losowaniach. No to tak, to umówieni, wiecie co robić, ja zaraz dzwonię z pieniędzmi. 1305 szans się na pewno przyda. RMF 74 74.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Dopiero co tę nazwę wymawiałem po raz pierwszy, a tu jeden z ostatnich razy. Wakacyjne Sejfy w RMF FM. Kończymy lato na bogato w RMF-ie. My to już wiemy, że emocje będą ogromne, że ktoś z was będzie bardzo szczęśliwy do końca tego tygodnia, a ja liczę, że to stanie się już teraz. Słyszycie, że gdzieś dzwoni telefon? Może wasz. Słuchajcie, jesteśmy po losowaniu. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Radio RMF się kłania. Daniel Dyk z programu Byle do lata.
2: Witam.
1: Dzwonimy w sprawie wakacyjnych sejfów. Właśnie zacząłem mówić słuchaczom, że mamy losowanie i się denerwujemy, że słuchacz nam nie odbiera, ale odebrałeś. Jak masz na imię?
2: Maciej.
1: Cześć Maćku. Jaka miejscowość?
2: Ogólnie jestem w Bydgoszczy.
1: Jesteś z Bydgoszczy, czy teraz jesteś
2: Bydgoszczy. Pracuję w Bydgoszczy, akurat pracuję w Bydgoszczy, a jestem z Nakła.
1: Dobra, a widzisz, to podwoiłeś nagle liczbę kibiców, bo nie tylko Bydgoszcz, ale i Nakło ci kibicują.
2: Tak jest.
1: Maćku, no to zanim porozmawiamy, jak minęły wakacje, jak się udały, to muszę zapytać, zadać ci to pytanie, na które pewnie bardzo czekałeś. Wybierz swój numer sejfu od 1 do 30, który?
2: 13.
1: Sejf numer 13. W ogóle bez zastanowienia, czyli miałeś opracowaną strategię.
2: Tak. Jest pechowa ogólnie 13, ale no. 13.
1: Ale co, jakieś urodziny masz 13?
2: Nie, zawsze jakieś tam były problemy 13.
1: No to może nie powinien.
2: No teraz już nie ma właśnie.
1: Okej, to tak działa. Słuchaj, na pewno wygrałeś co najmniej 5 tysięcy, więc ta 13 jest na pewno szczęśliwa dzisiaj u nas. No właśnie, bo to jest minimum 5 tysięcy. Maksimum 1 000 000 złotych. Może być też 30, 40, 50 tysięcy. No różne kwoty się pojawiają. No ale może być też 10 tysięcy. To jest kwota, którą ja proponuję. Działa to tak, że odkupuję od ciebie safe. Ty bierzesz 10 tysięcy, nie zaglądamy do środka, nie wiemy co jest, czy tam 1 000 000, czy 5 tysięcy.
2: Biorę 13.
1: Bierzesz 13. W ogóle nie.
2: Tak jest.
1: Jest bardzo zdecydowany. Nawet nie rozważysz. 10 tysięcy, ogromne pieniądze.
2: Wiem.
1: Jesteś już po wakacjach pewnie i ci niepotrzebna gotówka.
2: No tak jestem, po wakacjach, ale gotówka zawsze jest potrzebna.
1: To może 12 tysięcy cię skusi?
2: 13.
1: Co to znaczy 13 tysięcy?
2: 13 sejf.
1: A jakbym powiedział 13 tysięcy, co?
2: Nie, zróbmy 13. Potem będę żałował, że nie otworzyłem sejfu.
1: No w każdym razie jedna z tych 13 byłaby na pewno dla ciebie szczęśliwa. Wybrałeś i to jest ostateczna odpowiedź. Sejf numer 13, tak?
2: Tak. Sejf numer 13, tak jest.
1: Dobra, huchnij sobie tam na szczęście. Nie wiem, kto jest dookoła, czy jesteś w pracy, czy są koledzy, czy... My otwórzmy ten sejf. Zajrzyjmy... Jak bardzo 13 jest szczęśliwa, bo już wiemy, że nie ma pustych sejfów. W każdym są pieniądze. Ile dzisiaj czekało na Macieja? Trochę z Bydgoszczy, trochę z Nakła. Maćku.
2: Tak?
1: Tak jak powiedziałeś, żałowałbyś, jakbyś nie otworzył tego sejfu, żeby sprawdzić, czy tam nie ma 1 000 000, ale dzisiaj nie ma. Dzisiaj dla ciebie 5 tysięcy złotych.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. No jak się nie gra do końca, to się nie wygrywa tych najwyższych kwot. I ja taką odwagę bardzo cenię u naszych słuchaczy.
2: No to teraz dziękuję bardzo.
1: W jednym zdaniu.
2: Pozdrawiam wszystkich.
1: A jak było na wakacjach, powiedz mi, twoich?
2: Super. Mam działeczkę nad jeziorem, było super.
1: Proszę pana, to ja 5 tysięcy takiego grilla widzę na działeczce nad jeziorkiem,
2: tak jest,
1: że cudowności.
2: Oczywiście.
1: Maciej, pozdrawiamy bardzo serdecznie, gratulujemy.
2: Dziękuję.
1: Pamiętaj,
2: bardzo,
1: że grasz cały czas z nami. Jutro finał tygodnia, finał miesiąca, finał sierpnia, finał wakacji. Ale słuchajcie, my jeszcze dzisiaj mamy bardzo mocny plan. Dzisiaj jeszcze dwa finały, w nich nagroda główna to, no właśnie, cały czas liczymy 1 000 000 złotych. I jutro jeszcze dwa finały. W sumie więc teraz wchodzimy do 4 losowań. Ja tę czwórkę bardzo lubię. Proszę bardzo, mam dla was przeogromną liczbę szans. To potrwa tylko 7 minut, ale wasze szanse w tym czasie rosną. 1444 losy w każdym z 4 losowań tego tygodnia. Dodam, że w piątek na finał sierpnia ktoś z was na pewno wygra 155 tysięcy. Już nie pamiętam takiego gwarantowanego minimum. Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii było aż tyle. BMW 220 Grand Coupé. Wypasiona bryka, zobaczcie ją na naszych stronach. Lub 1 000 000 złotych. Ktoś z was jedną z tych trzech nagród jutro na pewno będzie miał. A teraz 7 minut, trzeba spróbować szczęścia. Aż 1444 losy w 4 ostatnich finałach tego tygodnia. RMF 7474 i www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Tak Jeszcze dwa finały dzisiaj. Jeszcze dwa razy zagramy o milion. 7-4, 7-4.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Dibango.
2: Król Dibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
1: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
2: Prawdziwe Dibango startuje już jutro po 8:30.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to o Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Lato w RMF FM.
23: Lato w RMF FM.

0: Oscar Sims, Bez końca. A tak byśmy chcieli myśleć o wakacjach. Byle do lata, 12:41. O, gdzie schować się przed apokalipsą? Mnie też zaskoczyło to pytanie, kliknąłem. Nuklearna zagłada, zmiany klimatyczne, pandemie, sztuczna inteligencja wymykająca się spod kontroli. Gdyby coś takiego się wydarzyło, to naukowcy wskazali, gdzie szukać schronienia, żeby mieć największe szanse na przetrwanie. I wskazują, uwaga, Australię. Byłem pewien, że chodzi o piwnice naszych babci. Tam są przetwory na lata.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Dla tych, którzy tankują diesel, będziemy mieli świetne informacje a propos CPN-u. To już za moment w faktach o 13.
1: Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
2: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska

0: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
8: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
7: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
9: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji. Okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Po reklamie.
12: Już prawie godzina 13. Dajmy głośniej, posłuchajmy razem faktów RMF FM. To, co najistotniejsze o tej porze zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
13: Zapraszam. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje zatrzymanie szefa PKO Radosława Piesiewicza. Co nowego usłyszeliśmy i jak komentuje tę sprawę środowisko sportowe? O tym za moment. Kierowców na pewno zainteresuje informacja, ile trzeba będzie zapłacić jutro za paliwa. Jest najnowszy komunikat ministra energii. Badacze znowu zachęcają do ruchu. Chodzi o bieganie, a właściwie o mikrobieganie. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Mówi o aferze zonda krypto minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś, jak podawaliśmy już w faktach RMF FM, w związku z tą sprawą zatrzymany został szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz. Minister Żurek mówił, co dziś w związku z tym będzie się działo.
14: Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie. Później zobaczymy, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych, jakie wyjaśnienia złożyła ta osoba, czy przyznała się do winy, czy też odmówiła składania zeznań, czy zaczęła wyjaśniać i jakie w związku z tym będą wnioski prokuratury.
13: Szef PKO ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach. A jak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza reaguje środowisko sportowe? Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach.
15: Jestem, dzień dobry.
13: Pytałeś o tę sprawę szefa PKO-u właśnie. Co usłyszałeś?
15: Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego, mówi o kryzysie wizerunkowym w Polskim Komitecie Olimpijskim. Dodaje, że sytuacja prawna się jednak nie zmienia. Nawet z postawionymi ewentualnymi zarzutami Piesiewicz może sprawować swoją funkcję. Dopiero ewentualne skazanie dałoby możliwość odwołania go ze stanowiska. Część prezesów związków sportowych dąży do tego od dłuższego czasu. Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, z komentarzem wstrzymuje się do czasu, aż konkretne decyzje podejmie prokuratura, ale dodaje, że Piesiewicz nie potrafił działać na korzyść środowiska sportowego.
16: Siłę się pokazuje, jak się gra jako jedna drużyna i mocą prezesa jest to, że żeby stworzyć jedną drużynę, żeby rozwijać polski sport. Był ten podział, jest to niekorzystne.
15: W samym PKO-lu usłyszałem, że zatrzymanie prezesa nie wpływa na bieżącą działalność tej instytucji.
13: Wszystkie nowe informacje dotyczące zatrzymania Radosława Piesiewicza na bieżąco na antenie RMF FM i na rmf24.pl. Śmiertelny wypadek w Tatrach ze szlaku Orla-Perć na odcinku przebiegającym przez Granaty spadł turysta. Nie przeżył upadku z wysokości 100 metrów.
2: Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec z ratownikami TOPR. Niestety po desancie okazało się, że jest to najgorsza z możliwych końcówka tej przygody, tej wycieczki. No i ratownikom oczywiście pozostał smutny obowiązek transportu tego ciała poza obszar Tatr.
17: Czy wiadomo, macie informacje, co się wydarzyło?
2: Wiemy tylko, że to był obywatel Czech, który był z kolegą.
13: Mówi ratownik dyżurny TOPR Rafał Kubacki. Rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki. Jedna osoba została ranna w wypadku na dwójce na wysokości Brwinowa na Mazowszu. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 7,37 zł, a litr oleju napędowego ma być po 7,36 zł. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że cena 95 się nie zmieni, benzyna 98 potanieje o 2 grosze, a olej aż o 11 groszy.
18: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
13: Nie lubicie biegać? Myślicie, że jednak powinniście? Japońscy naukowcy mają dobrą wiadomość.
19: Ich najnowsze badania pokazały, że już bardzo wolne bieganie przez nawet tylko 10 minut może poprawić nastrój i pracę naszego mózgu.
13: W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
19: Dzień dobry.
13: Grzegorzu, bardzo wolne. To znaczy konkretnie z jaką prędkością?
19: Niewiele większą niż bardzo szybki marsz. W testach badani pokonywali kilometr w ciągu 10 do 13 minut z pomocą specjalnych czepków. Z czujnikami monitorowano aktywność ich mózgu. Okazało się, że już po 10 minutach wzrastała u nich aktywność kory przedczołowej mózgu, obszaru odpowiedzialnego za myślenie, podejmowanie decyzji, planowanie. Uczestnicy potem lepiej radzili sobie z zadaniami wymagającymi koncentracji i szybciej rozwiązywali testy. Dodatkowo niemal wszyscy deklarowali poprawę nastroju.
13: A jak to wytłumaczyć?
19: Podczas biegu nawet wolnego głowa i całe ciało wykonują charakterystyczne rytmiczne ruchy w górę i w dół. To one mogą stymulować układ nerwowy w sposób korzystny dla nastroju i funkcji poznawczych. No, bieganie ma sens.
13: Czyli trochę tak podskakujemy.
19: Trochę prawda? Podskakujemy, tak.
13: I kolejne fakty przybiegną nie za szybko, nie za wolno, lecz w sam raz. Zapraszam o 14.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Wolne bieganie to jest w ogóle genialna aktywność. Nie zdążysz zbyt daleko od domu odbiec, no i jak padniesz, to nie trzeba długo wracać. Byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry. Cranberries, warto dać głośniej, to jest RMF FM i to jest muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Milion polskich złotych. Macie to dzisiaj i...
1: W radiu nie chciałam na żywo mówić tak jak wszyscy, po prostu powielać, że kredyty, wiadomo. No kupiliśmy taki maleńki ten domek, zaciągnęliśmy na niego kredyt, no teraz będzie można spłacić ten kredyt.
0: To są cudowne historie. No dzisiaj nie trzeba by brać kredytu na mały domek. I to nie musiałby być mały domek. Mariola już wygrała nagrodę główną. Dzisiaj to wy spełniacie swoje marzenia. Milion złotych i jeszcze 1 milion złotych w wakacyjnych sejfach. Jeszcze dzisiaj 2 finały. I w każdym z nich możecie rozbić bank. I równocześnie gramy o finał sierpnia. A jutro na pewno ktoś z was wygra. 1 milion złotych lub 155 tysięcy złotych lub sportowe, wypasione BMW 220 Gran Coupé. Myślę, że chcecie mieć taki wybór. No to nie przegapcie tego bonusa. Uwaga, 13 minut. Teraz jedno zgłoszenie wchodzi do wszystkich 4 losowań w tym tygodniu, ale to nie będzie jeden los. Słuchajcie, zwiększamy szansę i do każdego z tych 4 losowań wpadnie 1013 losów. Hasło RMF, numer 7474. Gramy też na www.rmf.fm. W ogóle sprawdźcie, jakie tam czekają bonusy. Może jeszcze coś ciekawszego znajdziecie. Obejrzyjcie koniecznie tę BMW, którą jutro możecie odjechać. Tak, RMF 7474.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Dzieciaki, bystrzaki, no te to mają pomysły.
8: Zdanie, które mnie zmroziło, mamo, wypiłem szampon.
7: Bo przecież upał był. Dzieciaki, bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
10: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
11: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Commerce to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górażdżet 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
5: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. Przed nami, z trudem przechodzi to przez gardło, ale muszę powiedzieć, ostatni weekend wakacji i ostatni tak ciepły weekend. We Wrocławiu jutro nawet 30 stopni Celsjusza, bardzo dużo słońca. No chyba nie macie planów, żeby siedzieć w domu. Właśnie, może ktoś przegapił wakacje, to zapytam, jak wakacje nadrobić w jeden weekend? Macie jakiś szalony pomysł? Czy to jest w ogóle możliwe? Piszcie proszę pod 3322. Autorów najciekawszych SMS-ów nagrodzimy podwójnymi biletami na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Już w ten weekend we Wrocławiu zaśpiewają m.in. Julia Wieniawa, Brodka, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, będzie Mrozu, będzie Kaśka Sochacka, będzie też Vito Bambino, będą Kasperczyki. Jak nadrobić wakacje w jeden weekend? 3322.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

uwaga. Ostatnie półtorej minuty, żeby złapać we wszystkich czterech losowaniach wakacyjnych sejfów w tym tygodniu po 1013 szans. Dzisiaj dwa razy czeka 1 000 000 złotych, a jutro finał sierpnia i ktoś z was na pewno wygra. Sportowe BMW lub 155 000 złotych lub 1 000 000. Hasło RMF 7474.

0: amerykańscy naukowcy zrobili ciastka z plastiku. Głodni? Ja kliknąłem w każdym razie. Co się okazuje? Są takie specjalne drożdże, które potrafią przetwarzać w białko związki pochodzące z normalnie plastikowych butelek i kompostu. I z tego plastikowego białka powstały właśnie takie ciastka. No, przyszłość widzę tak, na pierwszy deser jemy ciastka, na drugi opakowanie.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: RMF FM na wakacjach.
9: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
10: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
9: Czekamy na was na www.rmffm.
8: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
11: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
12: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: RMF FM.

0: Z Trójcy w Lubuskiem zablokowany pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Widzę, że są też kłopoty na Krajowej 25. Szczegóły na pewno za moment w Faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
6: I to po raz 9.
7: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
8: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
9: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
7: Dziękujemy.
8: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
7: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
8: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
7: RMF FM to Wasz numer 1. I takie są fakty.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Przepis na lato.
14: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
13: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
15: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
20: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 14. Ewa Kwaśniewidze gotowa w studiu faktów. Najważniejsze informacje już teraz dla Was.
21: Zapraszam. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa do odwołania prezesa PKOL Radosława Piesiewicza.
22: Piesiewicz zniszczył wizerunek tak szanownej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski.
21: Szef PKOL-u został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Utrudnienia po wypadkach na drodze numer 25 w Kujawsko-Pomorskim i S3 w Lubuskiem. Przed nami siatkarskie emocje. Jutro w Krakowie startuje memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
23: Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie.
21: Jest 14. Liczę na szybkie zwołanie zarządu PKOL i zdymisjonowanie Radosława Piesiewicza, oświadczył minister sportu. Jakub Rutnicki spotkał się z dziennikarzami w związku z zatrzymaniem przez policję szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie afery Zonda Krypto.
22: Musi dojść do zwołania tego zarządu i musi dojść do posiedzenia tego zarządu. Mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, bo my nie mamy czasu. Polski Komitet Olimpijski nie ma czasu na to, aby człowiek, który cały czas, przypominam, zarabia gigantyczne pieniądze, to jest ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, robi wszystko, żeby trzymać się na stanowisku. PKOL to jest coś więcej niż Piesiewicz. Polski Komitet Olimpijski to jest historia i dorobek. A Piesiewicz tą historię i dorobek chce zabrać razem ze sobą. Na razie zabrał go do prokuratury. Zobaczymy, jak dalej sytuacja się potoczy.
21: Radosław Piesiewicz został zatrzymany w Warszawie. Zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Uwaga, zmotoryzowani, zablokowana jest droga krajowa numer 25 w pobliżu Strzelna w Kujawsko-Pomorskiem. Przewróciła się tam ciężarówka i jedna osoba została ranna. Utrudnienia także na S3 w Lubuskiem, między węzłami Sulechów, Zielona Góra Północ. W pobliżu miejscowości Cigacice zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zielonej Góry.
2: Odsłaniamy fakty.
21: Skażone salmonellą jaja z Belgii nie trafiły do sprzedaży w Polsce, przekazał naszej dziennikarce Główny Inspektorat Sanitarny. Polska została wskazana w unijnym systemie wczesnego ostrzegania po informacji o polskim odbiorcy. Sprawa dotyczy największego w historii Belgii ogniska salmonelli. Ponad 300 osób zachorowało, z czego kilkadziesiąt przebywa w szpitalach. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze przekazały ci polskie służby?
3: Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazała mi, że GIS po otrzymaniu powiadomienia alarmowego 17 sierpnia wszczął zaraz dochodzenie i ustalił, że odbiorca w Polsce nie prowadzi działalności związanej z dystrybucją żywności oraz nie znajduje się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to firma innej branży, która zakupiła na swoje cele prywatne kilka opakowań jaj w sklepie w Belgii. Potwierdza to również Główny Inspektorat Weterynarii, który przekazał mi, że jaja nie zostały dostarczone do żadnych zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Nie ma więc powodów do obaw, gdyż skażone belgijskie jaja nie trafiły do sprzedaży w Polsce.
21: Rozmowy między stroną ukraińską a rosyjską mogą odbyć się we wrześniu z udziałem przedstawicieli USA, oświadczył szef biura prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow. Według niego Kijów dąży do wznowienia negocjacji. Prowadzone pod egidą USA rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, gdy Ukraina odrzuciła żądania Rosji dotyczące oddania kolejnych terytoriów, a uwaga Waszyngtonu skupiła się w coraz większym stopniu na konflikcie z Iranem. Słowenia, Francja oraz Stany Zjednoczone to rywale, z którymi przez najbliższe dni rywalizować będzie siatkarska reprezentacja Polski. Podczas 23. memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie biało-czerwoni zmierzą się ze światową czołówką, co będzie ostatnim tak dużym sprawdzianem przed mistrzostwami Starego Kontynentu.
23: Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli Mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed Mistrzostwami Europy, które są, pamiętajmy, pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich.
21: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. A za godzinę początek kolejnego meczu polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. Naszymi przeciwniczkami będą Niemki. Relacje oczywiście w faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No, skoro godzina do meczu, no to kibice mogą zacząć robić rozgrzewkę. Tutaj Daniel Dyk, byle do lata. No i gramy wakacyjnie. Armin van Buuren i Sharon den Adel.

0: neviem, o kibicách. Tak, jeszcze jeden finał wakacyjnych sejfów coraz bliżej, za godzinę, a więc teraz zaczynamy odliczanie do finału. Milion złotych, już za godzinę ktoś z was może to mieć. Dzisiaj w sumie trzy finały dla was. Jeden za nami, drugi bardzo blisko, no i jeszcze jeden. Jeszcze jeden, tak, ale to nie wszystko. Jutro jeszcze jeden. I jeszcze jeden finał. I w każdym z tych finałów czeka na was po milionie złotych. Czterech milionerów możemy mieć przed weekendem. I uwaga, teraz wchodzicie do wszystkich tych losowań i w nich szanse mocno rosną. Uwaga! 11 minut. Każdy SMS z hasłem RMF przysłany teraz pod 7474 to aż 1111 losów. 1111. Pamiętajcie, że jutro chcecie być w finale. Na finał sierpnia ktoś z was na pewno wygra 155 tysięcy złotych. Ja nie pamiętam takiej kwoty wśród tych gwarantowanych. 155 tysięcy złotych lub dynamiczne BMW 220 Gran Coupe w modnym, popielatym lakierze. No albo milion złotych. To lub to na pewno. Proponuję w ogóle sprawdzić tę BMW-kę na www.rmf.fm. Tam też są bonusy. 1111 losów. W dwóch finałach dzisiaj, w dwóch jutro. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMFFM.
2: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMFFM. Codziennie po 20 w RMFFM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mar-

0: tu Dawid Podsiadło.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM.
3: Zaprasza Darek Maciborek. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Hey.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lotówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Ja też słyszę ten zegarek. Słuchajcie, to oznacza, że ostatnia minuta w wakacyjnych sejfach. Ucieka aż 1111 losów we wszystkich finałach tego tygodnia. Jednym SMS-em teraz 4 razy gracie o 1 000 000 zł, a jutro na bank ktoś wygra 1 000 000 zł, 155 tysięcy złotych albo sportowe BMW. RMF 7474.

0: Alex Warren w RMF FM. Jakie macie plany na sobotę? My je teraz wam zmienimy. Uwaga, 29 sierpnia w Łodzi wielki mecz gwiazd w piłkę nożną. Polska-Francja, ale to nie tylko wydarzenia na boisku, będą też występy. Zresztą zapytajmy u źródła. Grzegorz Krychowiak wie najwięcej o tym spotkaniu. Zacznie się od wspólnego śpiewania.
1: To prawda. Ogólnie mecz otworzą modelki. Posędziuje pan sędzia Marciniak, tak zgadza się. Nawet zagra Kłę Bonafide, Piotr Szumowski, wielu innych polskich zawodników, więc to będzie takie połączenie generacji, ale również tak, podobno słyszałem, dowiedziałem się niedawno, że również dziennikarze RMF FM zagrają w tym meczu.
0: No właśnie ten występ naszych dziennikarzy, to ja nie wiem, czy to wsparcie dla Polski, czy dla Francji raczej. W każdym razie, jeśli macie ochotę złapać bilety, zaobserwujcie Instagram RMF FM, tam jest post z Grzegorzem Krychowiakiem i tam znajdziecie szczegóły.

0: Dokładnie 14.40. Daria Zawiałow przewiozła nas po świecie i a propos, wybrano najpiękniejsze miejsce na Ziemi. To leżące w Hiszpanii Picos de Europa, najwyższe pasmo w górach kantabryjskich. Czytam uzasadnienie. Góry wyrastają tu niemal prosto z morza. W jednym kadrze mieszczą się przepastne wąwozy, groźne szczyty i lśniące w słońcu morze. I to jest najpiękniejsze, tak? Ktoś tu ewidentnie nie był nad morskim okiem.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są co

0: koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
3: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
2: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi.
7: Wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
6: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Tu trwa
9: lato na bogato.
11: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
12: Może jest we Włocławku.
13: Może w Kęta.
14: A może w Jaworznie.
15: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, co ma się często.
16: A ty? Tak, ty.
17: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
18: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: uwaga, kierowcy karambol na A2 w Adamowie na Mazowszu. Szczegóły już za moment w Faktach RMF FM o godzinie 15. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
2: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Po reklamie.
5: Rozpoznajemy ten sygnał, wiemy, że zaczynają się ważne fakty w Radiu RMF FM. Na zegarze prawie godzina 15, a zaprasza Ewa Kwaśny.
6: Bardzo proszę. W faktach nowe informacje w sprawie wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Potem prokurator generalny o prawdopodobnych zarzutach, które może usłyszeć zatrzymany dziś szef PKO Radosław Pisiewicz. Książę Harry i jego żona Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, jak komentowany jest ten powrót. Kibicujemy też naszym siatkarkom. Za moment pojedynek z Niemkami. Decyzja w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zapadnie 30 września. Taki termin posiedzenia w tej sprawie wyznaczył właśnie Warszawski Sąd Okręgowy. Zapadła też decyzja o odmowie uchylenia europejskiego nakazu aresztowania poszukiwanego od blisko 2 lat byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd bez rozpoznania pozostawił też wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie informacji o miejscu pobytu Romanowskiego. Jeszcze za wcześnie na informowanie o zarzutach, jakie prawdopodobnie usłyszy dziś Radosław P. Odniosę się do nich po czynnościach przeprowadzonych z nim przez śledczych. Tak mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymany dziś szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zostać przesłuchany po przewiezieniu do prowadzącej śledztwo w sprawie zonda kryptoprokuratury w Katowicach. Nie przesądzając o tym, co zdecydują śledczy, Waldemar Żurek wymienił tylko jeden z możliwych zarzutów.
7: Nie wiemy jeszcze dzisiaj tego, czy prokuratorzy zdecydują o wystosowaniu wniosków o tymczasowe aresztowanie, więc nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie. Oczywiście mogę potwierdzić, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
6: Tłumaczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Uwaga kierowcy, 4 samochody zderzyły się na autostradzie A2 w Adamowie na Mazowszu. Między węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków w stronę Warszawy. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Książę Harry i księżna Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii po latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Para razem z dziećmi przyleciała z Kalifornii prywatnym samolotem. Informuje korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
8: Dla jednych to naturalna kolej rzeczy, dla drugich powrót syna marnotrawnego. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 2020 roku podyktowany był konfliktem z brytyjską prasą oraz chęcią odcięcia się od sztywnych obowiązków dworskich. Książęca para nie reprezentuje już rodziny królewskiej. Niejasne są też ustalenia dotyczące jej ochrony. W tle pojawiają się doniesienia o próbie ocieplenia relacji z rodziną królewską oraz o realizowaniu biznesowej działalności.
4: Sport w faktach RMF FM.
6: Polskie siatkarki w Stambule rozpoczynają przedostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone są już pewne awansu do fazy pucharowej, ale w meczu z Niemkami mogą zapewnić sobie drugie miejsce w grupie. Spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy Cię, Wojtku. Bilans meczu z Niemkami przemawia na korzyść naszej reprezentacji.
9: No i to zdecydowanie. Biało-czerwone wygrało ostatnie 10 spotkań z tą reprezentacją. Trzeba jednak przyznać, że często były to mecze bardzo zacięte i wyrównane. Tak było między innymi podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Świata, gdy Polki wygrały 3-2. Niemki na tym turnieju grają jednak poniżej swoich oczekiwań. Przegrały między innymi mecz otwarcia ze Słowenią 0-3. Dla naszej reprezentacji to ważne spotkanie, jak wspomniałaś, bo jakikolwiek punkt w nim zdobyty pozwoli zapewnić sobie drugie miejsce w grupie i dzięki temu w kolejnej fazie turnieju zmierzyć się z teoretycznie słabszym zespołem. Mecz w Stambule już się rozpoczął. W pierwszym secie Polki prowadzą 2-1.
6: Dziękujemy Ci, Wojtku. Oczywiście jak radzą sobie biało-czerwone, będziemy sprawdzać w kolejnych faktach. A teraz pytanie, gdzie chodzą lokalsi? W naszym wakacyjnym cyklu sprawdzamy to dzisiaj w Lublinie. Byliśmy nad Zalewem Zembożyckim, teraz zaglądamy do Ogrodu Botanicznego UMCS, który przyciąga spragnionych ciszy i zieleni.
10: Lubię odpoczywać na łonie przyrody, a to jest taka namiastka w środku miasta.
11: No jest dobre powietrze tutaj. Zawsze to nie w bloku się siedzi, tylko na łonie natury.
10: Jest co oglądać?
12: Tak, jest raczej więcej zieleni niż kwiatów, ale też jest ładnie bardzo.
10: Dużo można tu czasu spędzić?
13: 2,5 godzinki, szczególnie wiosna. No.
10: Najpiękniej wiosną, ale pięknie nie tylko wiosną.
11: No jesień też.
13: Też ma swoje uroki.
14: Przyroda zawsze jest fantastyczna, bez względu na to, czy akurat są kwiatostany, czy nie.
6: Głosy odwiedzających ogród botaniczny zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: No to postanowiłem sprawdzić miejscowości letniskowe, bo przecież wakacje trwają. Wiem, że tam nad morzem już traciliście nadzieję, ale jutro bardzo ładny dzień. Trochę chmur, ale tak dla dekoracji. Mnóstwo słońca i ciepło. 25 stopni Celsjusza prawie na całym wybrzeżu. W górach także podobnie. 25, nawet 26 stopni miejscami. No, Mazury jutro 23. No ale jak jest fajne jezioro, to czy trzeba jeszcze tak dużej temperatury?
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Ale tu w studiu wysoka temperatura się zrobiła. Ojojojoj.
15: Zrobiło się gorąco. No dobrze, do konkretów. Kochani, Ola Filipek, Olek Sikora, no i oczywiście Daniel Dyk. W tym trójkowym składzie chcemy wam powiedzieć, że to ostatnie 4 minuty do losowania.
5: I ostatnie 4 finały w tym tygodniu.
16: Ostatnie też 4 minuty, żeby jednym SMS-em załapać się do wszystkich tych ostatnich losowań w tym tygodniu. Przypominamy, w każdym z nich do zgarnięcia nawet 1 000 000 złotych. I ten pierwszy milion, kto wie, być może powędruje do kogoś z was już za chwilę.
15: Czas zmienić wasze czwartkowe popołudnie. Być może ktoś z was za chwilę zostanie milionerem, ale żeby tak się stało, trzeba wysłać SMS.
16: RMF o treści RMF. SMS o treści RMF wysłany pod 7474. To od teraz 1304 szanse aż do losowania. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Zapraszamy Was do kolejnej dziś gry, takich finałów przed nami, no troszkę, więc bardzo proszę być czujnym. Kto tylko wszedł do gry, niech już trzyma w ręce telefon w gotowości, żeby go odebrać.
2: Tak, a my przypominamy, że czekamy 6 sygnałów, pierwszy za nami, w takim razie jeszcze 5 sygnałów maksymalnie wyczekamy, żeby za chwilę być może komuś wręczyć 1 000 000 złotych.
1: No to takie szybkie zadanie na teraz, szukając telefonu, już zastanówcie się. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, Ola Filipek, Olek Sikora, Wakacyjne Sejfy RMF FM. Jak masz na imię? Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Agnieszka.
2: Cześć Agnieszko, ale masz dzisiaj miłe popołudnie, co? Aga, słuchaj, sprawy się mają tak. Wybierasz sejf od 1 do 30. Proszę bardzo, jeden należy do ciebie. Który?
3: Ale to jest prawda?
2: To jest prawda.
1: Możemy cię uszczypnąć przez telefon.
2: Czujesz, jak cię szczypiemy?
1: Czy nie?
3: No, czuję, super.
1: To który
3: bardzo
1: sejf, kochana?
3: Cieszę.
1: Od 1 do 30.
3: Od 1 do 30.
2: Siódemka
1: jest już twoja.
2: I niech ta siódemka przyniesie ci szczęście. Aga, przypominamy, grasz w tym momencie o okrągły 1 000 000 złotych.
1: Ale w sejfie numer 7, no mogą być różne opcje. My tak naprawdę życzymy ci bardzo miliona, ale mamy świadomość, że może tam być na przykład też 50 tysięcy, albo 20 tysięcy, albo na przykład 7 tysięcy.
2: Albo i 5 tysięcy.
1: Albo i 5. 5 tysięcy to jest kwota minimalna, mniej niż 5 tysięcy nie ma. No i teraz pytanie. Czy chcesz zachować dla siebie sejf numer 7? Czy może wolisz taką bezpieczną grę i przyjmiesz naszą propozycję i my od ciebie ten sejf odkupimy? Co ty na to?
3: Chcesz
1: safe, ale nie usłyszałaś jeszcze propozycji.
2: No właśnie, widzę, że jesteś twardą zawodniczką. No dobrze, to pada propozycja numer 1. Nie wiem, czy to będzie ostatnia. W każdym razie chcemy z Olą zaproponować ci w tym momencie za twój safe numer 7 10 tysięcy złotych. Widzisz, zaczynamy dzisiaj naprawdę
1: mocno.
2: Z wysokiego
3: na bogato.
2: C.
3: Nie,
1: no,
3: na bogato.
1: Agnieszka, bo to jest faktycznie dwukrotność kwoty minimalnej, 10 tysięcy złotych.
3: Tak.
1: Mhm. Jest Aga. Kilka opcji mniejszych niż 10 tysięcy w sejfach, bo tam może być na przykład 5 tysięcy, albo 6, albo 7 tysięcy. My proponujemy 10.
3: Tak, rozumiem.
2: Aga, pamiętaj, jest grubo, bo to jest finałowy tydzień sierpnia, więc propozycja jest gruba. Niemalże, być może nie do odrzucenia.
1: No i teraz co ty na to?
3: Sejf.
1: Oj, chyba mocno jesteś do tej swojej siódemki przekonana. Zwykle ci sprzyja?
3: No. Nie, tak po prostu palnęłam.
1: Okej, to ja teraz też palnę. Uwaga, 11 tysięcy, co ty na to?
2: Ale to ładnie palnęłaś.
1: A?
2: 11 tysięcy złotych. Aga, to jest 6 tysięcy ponad minimum.
1: I zastanów się, co już za 11 tysięcy można mieć.
3: Można
1: garderobę na jesień wymienić. Można na wycieczkę fajną pojechać i to nawet sobie kogoś zabrać dla towarzystwa.
2: A no, jakiś remont zrobić?
3: Oczywiście. Ale nie, będę nieugięta i cokolwiek się nie zdarzy, cokolwiek nie będzie w sejfie, chcę sejf.
2: Dobrze. No ale jesteś twarda. No dobra, Aga, ostatecznie, definitywnie otwieramy sejf numer 7, jesteś pewna?
3: Tak, jestem pewna, ostatecznie, definitywnie, proszę otworzyć.
2: No dobrze, z naszej strony 11 tysięcy było na stole, ale ty jednak stawiasz na sejf numer 7. No dobrze, no to w takim razie, nie zwalniając tempa, otwieramy. Proszę bardzo, kluczyk.
1: I mamy w zwyczaju, otwierając sejf, jeszcze troszeczkę przeciągać czas. Powiedz tam, Aga, skąd jesteś?
3: Jestem z okolic Zawiercia.
1: Z okolic Zawiercia. Miałaś dzisiaj dobry dzień, czy szukasz szczęścia jeszcze?
3: Ja mam zawsze dobry dzień.
1: Zawsze. No to super, bo teraz będziesz mieć jeszcze lepszy, bo jesteś bogatsza o 5 tysięcy złotych, których jeszcze przed chwilą
3: super.
1: Nie miałaś. Aga, wszystkiego.
3: Super, bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego
3: ale
1: najlepszego.
3: Jaka niespodzianka.
2: A jak my się cieszymy, że będziesz miała taki piękny weekend z kątem powiększonym o 5 tysięcy złotych. Pozdrawiamy w takim razie ciebie i całe okolice Zawiercia i samo Zawiercie. Baw się dobrze, dziewczyno. Dobrego czwartku.
3: Dzięki.
1: Wszystkiego dobrego.
3: dobrego popołudnia. Dziękuję.
1: Gra, jaką pokazała Agnieszka, to jest jedyna metoda, żeby powalczyć o 1 000 000 złotych, więc tym większe brawa dla Agnieszki, która,
2: brawka, brawka.
1: No kurczę, jeszcze przed chwilą 5 000 nie miała, a teraz ma. Każdy zastrzyk gotówki jest bardzo mile widziany codziennie.
2: Tak, a jeśli wy chcielibyście podzielić los Agnieszki, z którą przed chwilą rozmawialiśmy, zapraszamy was na trzeci finał dzisiaj po 17:00. Kwota maksymalna, którą możecie wygrać w naszym właśnie finale, to 1 000 000 złotych i jednocześnie gracie też w obu jutrzejszych losowaniach.
1: No bo jutro, kochani, to już nie są ćwiczenia, jutro finał sierpnia. Jutro czeka na was ostatnie auto tych wakacji do zgarnięcia. To będzie BMW 220 Gran Coupé.
2: Tak, nowoczesny, piękny SUV, klasy premium, w kolorze szarym Sky Scraper. Chociaż nie, to nie jest taki SUV oczywisty, patrzę teraz na zdjęcie, ale piękne autko. Zobaczcie sobie na naszej stronie.
1: I albo takie auto, albo 155 tysięcy, albo 1 000 000 złotych. Jedną z tych trzech nagród jutro ktoś z was wygra na pewno, na mur beton.
2: Czyli jeden SMS i trzy okazje na nawet 1 000 000 złotych. Mhm. No dobrze, od teraz, kiedy weźmiecie telefon w rękę i wyślecie SMS o treści RMF pod 7474, my wasze szanse mnożymy razy 1105, ale to przez najbliższych minut 5.
1: Tylko albo aż 5 minut. Wystarczająco, żeby zbliżyć się do wygranej. Pamiętajcie, jeden SMS pomnożony razy 1105 wejdzie do trzech ostatnich losowań tych wakacji. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Jeden z dźwięków tych wakacji, Waterfall, za nami w RMF FM i 27 minut po 15 na zegarze.
1: Ale jak sobie pięknie koleżanka Filipek tutaj nuciła pod nosem, a ja w tym czasie robiłem tak zwaną prasówkę w cudzysłowie w necie. I takie pytanie zadaje jeden z serwisów. Od jakiego wieku dzieci powinny korzystać z czata GPT?
0: O.
1: I wyobraź sobie, że Polacy tym razem są dość ze sobą zgodni, bo wszyscy, a raczej większość, uznała, że od 16 roku
0: ale
1: życia,
0: czekajcie,
1: że to jest takie optimum.
0: Ja nie jestem pewna, czy my powinniśmy odpowiadać na to pytanie w ogóle. No bo co, no za naszych czasów to się pisało rozprawki ręcznie na 4 strony.
1: Tak było.
0: A4.
1: I to jeszcze bez czytania lektury.
0: Dokładnie, i to z głowy.
1: No, na papierze kancelaryjnym.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
4: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
3: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
5: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
3: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. Już dziś po 23.
2: Ogłoszenie RMF FM. Reklama.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie.

0: 155 tysięcy
1: lub 1 000 000 złotych. Ktoś z was wygra na pewno. Lato na bogato.
2: Zagrasz?
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
11: RMF FM. Lato.
12: RMF FM. Lato.

0: przepraszam bardzo. Taka osobistość w RMF FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry. Tu Andrzej Seweryn. Specjalnie dla was w RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa.
1: No i proszę sobie pomyśleć, że każdego dnia pan Andrzej Seweryn będzie zabierał was do magicznego sklepu rzeckiego, a my przeżyjemy coś, czego w RMF FM po prostu dawno nie było.
0: Dokładnie tak, ale no my co jesień szykujemy dla was jakieś piękne nowości, dlatego u nas pan Seweryn zagra i też w filmie zagra, czyli w dwóch lalkach
1: tak,
0: pan Andrzej Seweryn
1: i filmowej, to
0: zagra,
1: tak będzie.
0: Ale w naszej zagra wszystkich bohaterów, także idziemy na rekord.
1: Premierowy odcinek już 1 września, bądźcie z nami.
3: Reklama.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Poblista notowanie.
13: Ty wybierasz przeboje lata.
14: Tu Dawid Podsiadło.
15: Hi, I'm Zara Larsson.
12: Już dziś po 19 w RMF FM.
16: Zaprasza Darek Maciborek.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowid. Mówisz nabiał na śniadanie. Masz

0: Te 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Maki.
1: Reklama.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
4: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
10: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
11: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśne.
12: Witam ponownie. Wnioski o wsparcie po powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 roku pod lupą agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymano kilka osób, ze szczegółami reporterka RMF FM. Zaktualizowana bezpłatna szczepionka na COVID-19 dostępna ma być od 10 września. Posłuchajcie, kto powinien z niej skorzystać w pierwszej kolejności. W faktach kibicujemy też polskim siatkarkom, które w Stambule grają z Niemkami. 50 z 900 wniosków o wsparcie po powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 roku budzi podejrzenia agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o umowy zawierane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. W tej sprawie zatrzymano kilka osób, poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Na konferencji prasowej była reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
13: Tak, witamy. Dzień dobry.
12: Magdo, co wiadomo o zatrzymanych?
13: Na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nie mówi, kim są. W tej chwili trwają przesłuchania w katowickiej prokuraturze. Wiadomo, że zatrzymywani byli wczoraj i jednocześnie w różnych miejscach, nie tylko we własnych domach.
14: Są cwaniaki, osoby, które kombinują, jak na powodzi zarobić, mimo że nie odniosły żadnej szkody. Te osoby są podejrzane o przestępstwo, bardzo poważne przestępstwo, oszustwa, wyłudzenie środków im nie należy.
13: Mówił Jacek Dobrzyński, który zapowiada, że zatrzymań w tej sprawie będzie więcej. Jeszcze dziś, po zakończeniu wszystkich czynności, katowicka prokuratura zadecyduje o postawieniu ewentualnych zarzutów i o dalszym toku śledztwa.
12: 10 września wznowione zostaną szczepionki przeciwko koronawirusowi w Polsce, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju. W Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kto będzie miał prawo, by skorzystać z tej szczepionki?
15: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym w przychodniach i w aptekach. Pediatra dr Ilona Małecka komentuje, że ta szczepionka powinna być zalecana w pierwszej kolejności osobom z grup ryzyka.
16: COVID pokazał, że zwłaszcza ciężki przebieg dotyczy pacjentów z grup ryzyka, czyli pacjentów z wielochorobowością, naszych seniorów, pacjentów z cukrzycą. To jest bardzo ważna grupa ryzyka. No i oczywiście pacjentów z chorobą otyłościową.
15: Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
12: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Nie żyje Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów skazany za ludobójstwo, przekazała serbska telewizja publiczna. Był jedną z najważniejszych postaci wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Mladić odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności w Hadze. Zmarł w szpitalu więziennym, miał 84 lata. Był odpowiedzialny m.in. za oblężenie Sarajewa oraz masakrę w Srebrenicy, ludobójstwa, w wyniku którego zamordowanych zostało ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów. Nazywany był m.in. katem Srebrenicy. Był najbardziej poszukiwanym przez Trybunał w Hadze zbiegiem. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie 16 lat. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga numer 41 w Opolskiem. Na trasie Nysa-Prudnik w miejscowości Rudziczka ciężarówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Wytyczono objazd dla samochodów osobowych drogą powiatową.
17: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
12: I w faktach zaglądamy teraz do Stambułu, gdzie polskie siatkarki grają z Niemkami w przedostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mecz ogląda Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, pierwszy set wygrały Polki, ale spotkanie jest dość wyrównane.
18: No to pokazuje też wynik drugiego, trwającego seta. Biało-czerwone prowadzą co prawda 23-22, no ale to prowadzenie zmienia się właściwie co chwila. Raz Polki, raz Niemki na jednopunktowej przewadze. No teraz Polki bardzo dobrze bronią, ale oddajemy piłkę za darmo rywalką. Ten pierwszy set nie najlepszy w wykonaniu naszej reprezentacji. Sporo błędów. Niemki prowadziły już nawet 6 punktami, no ale na szczęście udało się tę stratę odrobić, wygrać pierwszą partię 25-19, a teraz Polki zdobywają punkt i mają piłkę setową w drugim secie. Prowadzą 24-22.
12: Dalej trzymamy w takim razie mocno kciuki, a w kolejnych faktach powiemy m.in. o tym, dlaczego warto jutro wcześniej wstać. Szczegóły o 17.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
19: No i zaczynamy apelem do wszystkich miłośników jesieni. Ta jeszcze nie nadchodzi. Nie żegnamy lata, wręcz przeciwnie. Możemy szykować ręcznik, krem do opalania i jechać na przykład do Wrocławia, ponieważ tam jutro 30 stopni.
6: 30 stopni. Mówimy o temperaturze w cieniu, więc no może się okazać, że odczuwalnie będzie troszkę wyższa. Najniższa temperatura jutro 23 stopnie. Takie okolice na Suwalszczyźnie.
19: O sobocie pogadamy później.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
19: Ale za to czwartek będzie dla nas, czyli dla was i dla radiowych Olków. Witamy się z wami serdecznie, Ola Filipek, Olek Sikora.
6: Cześć, dzień dobry ponownie. My tutaj jesteśmy do 19, więc polecamy się serdecznie.

0: Ale to jest kawał muzyki. Ty wiesz, że to jest moja ulubiona piosenka z liceum?
1: Dobrze, poczekaj, bo ja teraz jestem na wakacjach.
0: A gdzie ty płyniesz?
1: A ja nie wiem, w nieznane. Ja mam milion na koncie, proszę cię.
0: Aha, to sobie możesz popłynąć.
1: Ja sobie mogę tak wyobrażać, ale ktoś z was być może lada moment, może jeszcze dzisiaj taki milion naprawdę na koncie będzie mieć.
0: A ten milion może naprawdę zmienić życie. Możecie sobie wyremontować dom, kupić nowy samochód albo po prostu pomnożyć tę kasę na jakiejś lokacie. Ale żeby ten milion mieć, proszę bardzo, trzeba najpierw zagrać.
1: Dokładnie tak, zagrać dziś i zagrać jutro, no bo dziś przed nami jeszcze jedna okazja na wygranie miliona, jutro dwie takie okazje, czyli jednym SMS-em wchodzicie teraz do trzech ostatnich losowań w tym tygodniu.
0: Ale jeden SMS to dla nas mało, więc w takim razie każdego takiego SMS-a, jeśli do nas wyślecie, on kosztuje około 4,92.
1: O, poczekaj!
0: Pomnożymy wam razy?
1: Stop!
0: Co ty zrobiłaś w tym momencie?
1: Trzeba zbudować narrację.
0: Dobra.
1: Bo chodzi o to, że każdy z was ma jakieś marzenia. Tylko innych trzeba w wyścigu o te marzenia wyprzedzić.
0: Każdy z was ma telefon. A w tym telefonie ma władzę, wysyłając jednego SMS-a o treści RMF pod 7474, my tę wiadomość pomnożymy razy 1333.
1: I co ważne, jeśli ktoś teraz nie słucha, jeśli ktoś nie jest przy radiu, ten nie wie, że taka okazja trwa. Możecie być pierwsi. Nie mówcie nikomu, tylko łapcie za telefon i pomnożcie swoje szanse razy 1333, wysyłając RMF pod 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Nie jedna. W początkach roku 1878 nie dwie. Gdyby nie zawiadował. A trzy lalki namieszane na rynku. Seweryn czyta lalkę już we wrześniu w RMF FM.
4: Mama szczęście.
5: Reklama. Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
7: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
6: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
8: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne, kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
18: jest! Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
19: Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
11: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 3199 zł. MediaMarkt.
22: Po reklamie.
1: Czy my wspomnieliśmy, że lepszej okazji na pomnożenie swoich szans już dziś nie będzie?
23: Czy my dziś wspomnieliśmy, że 1 000 000 złotych już za chwilę może być na twoim koncie?
1: Dokładnie tak. Razy 1333 mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474, ale jeszcze tylko przez 6 minut.
23: Tylko 6 minut dzieli.

0: takie piosenki, które przyciągają do radia Magnetic. Za nami w RMF FM to właśnie jedna z nich. Tutaj, no właśnie, RMF FM na wakacjach.
1: O,
0: co
1: pani,
0: się tak uśmiechasz?
1: O, pani,
0: co się stało?
1: Ja tu czytam, że pierwszy raz od 8 lat przestała spadać liczba urodzeń w Polsce. Czekaj, co się działo 9 miesięcy temu? Liczę.
0: 9 miesięcy?
1: No.
0: Nie mam pojęcia. A to może wy wiecie. 3-3, 2-2. Spróbujmy rozwiązać tę zagadkę razem.

0: Sanach w RMF FM. 38 minut po 16 na zegarze. Mieliśmy do was pytanie, taką zagwozdkę.
1: Tak, pytaliśmy was, dlaczego przestała spadać liczba urodzeń w Polsce?
0: Albo
1: można
0: inaczej.
1: Na was liczyć.
0: Albo inaczej, dlaczego i co się działo 9 miesięcy temu takiego? Wydaliście wyrok jednym słowem. No,
1: tak,
0: że...
1: chodzi podobno o zimę i mrozy, chociaż jeden SMS szczególnie przykuł naszą uwagę.
0: Sroga i droga zima była, no to i z braku laku dorośli mieli rozrywkę w domu. Tak zwany Netflix and chill. Także z góry przepraszamy za wszystkie pytania. Mamo, a co to jest ten Netflix and chill?
1: Później ci wytłumaczę, jak będziesz dorosła.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
13: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Koniec lata. Nie.
19: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
20: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
19: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Po reklamie.
26: Trwa program RMF FM na wakacjach.

0: koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel.

0: Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 17. Posłuchajmy więc najnowszych faktów RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
4: Zapraszam. Prezes PKO Radosław Piesiewicz został już doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i przedstawić zarzuty. Ostatni dyżur w Miastku w Pomorskiem. Mieszkańcy protestują przeciwko upadłości szpitala. W faktach także kolejne zwycięstwo siatkarek. Pokonamy Niemki 3-0. Powiemy też o niezwykłym zjawisku na niebie.
5: Nieco ponad 90% tarczy księżyca schowa się w cieniu Ziemi.
4: Jest 17. Radosław Piesiewicz niecałą godzinę temu został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają przesłuchać prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i przedstawić mu zarzuty. Badany jest m.in. wątek zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Piesiewicz miał dostać od szefa giełdy Przemysława Krala. W momencie doprowadzenia do prokuratury szef PKO-lu powiedział dziennikarzom, tu cytujemy, polityka, zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy kto jest winny. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Konieczny. Będziemy się z nim łączyć w faktach RMF FM. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w miasteczku Gosen-Neu-Zittau w aglomeracji stolicy Niemiec, Berlina, poinformowały lokalne media. Sprawca ataku został już zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który zginął próbując powstrzymać napastnika, podała gazeta Märkische Allgemeine Zeitung. Sprawcą jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy.
6: Aktualny obraz faktów.
4: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem rozpoczyna się właśnie protest mieszkańców Miastka w Pomorskiem przed budynkiem szpitala. Do sądu, przypomnijmy, został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości placówki. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy.
7: Dzień dobry.
4: Staszku, dlaczego mieszkańcy zdecydowali się wyjść na ulicę?
7: Protestują przeciwko utracie szpitala i miejsc pracy. Pacjenci muszą dziś szukać pomocy nawet 40 do 80 kilometrów od Miastka, a około 300 osób pracujących w szpitalu na etatach, kontraktach i zleceniach nie wie, jaka będzie ich przyszłość. Część od miesięcy czeka też na zaległe wypłaty. Placówka może być zadłużona na ponad 40 milionów złotych. To ma być marsz milczenia. Jest tu ponad 200 osób, ale kolejne mają dołączyć. To pracownicy, starsze osoby, rodziny z dziećmi. Mają jeden transparent z napisem Marsz Ciszy, ostatni dyżur dla szpitala. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. Z Miastka Stanisław Pawłowski.
4: Czwarty mecz i czwarta wygrana to bilans polskich siatkarek w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w niedawno zakończonym spotkaniu pokonały 3-0 reprezentację Niemiec. Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, z którym ponownie łączymy się w faktach. Witamy.
8: Jestem, witam.
4: Wojtku, dla naszej reprezentacji to ważna wygrana.
8: Bo zapewniła drugie miejsce w grupie. Jutro Polki zagrają więc o pierwsze miejsce w grupie, a z broniącą tytułu, a także będącą współgospodarzem turnieju reprezentacją Turcji. Na trybunach będzie więc na pewno gorąca atmosfera. A dziś Polki miały problemy z reprezentantkami Niemiec mimo wygranej bez straty seta. Najtrudniejsza była pierwsza partia, w której Polki przegrywały nawet 6 punktami, ale dzięki świetnej serii w końcówce wygrały seta do 19. Kolejne partie były o wiele bardziej wyrównane. W ostatniej biało-czerwone miały pierwszą piłkę setową prowadząc 4 punktami, ale Niemki dobrze się broniły. Ostatecznie trzeciego seta nasze siatkarki wygrały 26 do 24 i jak wspomniałaś, mają na koncie komplet zwycięstw.
4: I z tego bardzo się cieszymy. Nawet 3 godziny może potrwać niezwykłe zjawisko na niebie, które szykuje się najbliższej nocy. Po trzeciej rozpocznie się zaćmienie księżyca. Najwyraźniej będzie można zauważyć je 1,5 godziny później.
5: Zauważymy, że księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu.
9: Nadgryziony od której strony?
5: Lewy dolny róg, gdzieś tam na dole po lewej stronie. Wygląda to też niesamowicie, dlatego że księżyc księżyc przybiera taką rudawo-czerwoną barwę. Do około godziny 6 na zachodzie Polski, nawet chwilę po godzinie 6 księżyc zachodzi, przy czym żaden filtr do obserwacji Słońca nie będzie potrzebny.
9: Można gołym okiem swobodnie?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Gołym okiem można zobaczyć to zjawisko, jest zupełnie bezpieczne. Można skorzystać z lornetki czy teleskopu, choć moim zdaniem takie zjawisko świetnie wygląda też, gdy oglądamy je po prostu okiem nieuzbrojonym.
4: Podpowiada Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Obiecaliśmy wam wcześniej, że sprawdzimy, jak prezentuje się prognoza pogody na sobotę. Ja mam tę mapę przed oczami, tylko mam nadzieję, że ona się jeszcze zmieni, więc nie wiem, czy jest sens, żebyśmy...
3: A jak się ma zmienić? Przecież ma być tak ciepło jutro.
10: No jutro tak, ale w sobotę 25 stopni faktycznie, ale wszędzie prognozowany deszcz, burze, takie z piorunami, z gradem, więc no, trzeba na siebie uważać w weekend, to na pewno.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: No dobrze, a teraz porozmawiajmy na poważnie. Za chwilę ktoś z was wygra 1 000 000 złotych. Oczywiście po odebraniu telefonu i wyborze tego właściwego jednego sejfu.
3: Rozpoczynamy ostatnie odliczanie. To ostatnia szansa w te wakacje, żeby jednym zgłoszeniem wejść do 3 losowań w finałowym tygodniu sierpnia.
10: 5,5 minuty do losowania. To jest 5,5 minuty, które no, mogą zmienić wasze życie.
3: I przez ten czas każde RMF, które prześlecie pod 7474, to aż 1200 szans, dokładnie 1200 szans w 3 losowaniach, nie w jednym, w 3. Gracie także na www.rmf.fm lub wysyłacie hasło RMF pod 7474.
10: Zamykam oczy i widzę, jak ktoś z was wybiera ten właściwy sejf dosłownie za moment i wygrywa 1 000 000 złotych. Wcielmy ten plan w życie. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 27 sierpnia, czwartek. Być może dla kogoś z was za chwilę to będzie najlepszy czwartek w życiu, ponieważ trwa finał Wakacyjnych Sejfów RMF FM. Dzwonimy do szczęśliwej osoby, która być może za chwilę wygra 1 000 000 złotych.
2: Mówią, że do 3 razy sztuka. Przed nami trzeci dziś finał z sejfami, więc no liczymy na to bardzo mocno, że ktoś z was, kto za chwilę odbierze telefon, ma nosa i wie, w którym z sejfów czeka główna nagroda. 3 sygnały za nami, więc bardzo prosimy, żeby już tak naprawdę spieszyć się, szukając tego
1: RMF
2: telefonu.
1: Dzwoni. RMF FM, halo. Nic.
2: Kochani.
1: No nie, żarty
2: proszę,
1: się kończą.
2: Tutaj ostatnia szansa na odebranie telefonu. Czekaj! Halo?
1: No nie tak to miało wyglądać i brzmieć. Co to się stało? Co to się stało?
2: No stało się to, że ktoś po prostu nie zdążył odebrać telefonu, ale no w takich sytuacjach to też nie jest tak, że zostawiamy tę osobę z niczym, bo dajemy tak na pocieszenie.
1: Nagrajmy się na pocztę tej osobie. Dzień dobry.
2: Ale chyba się poczta nie włączyła. Czy włączyła się?
1: Szkoda.
2: Nie włączyła się.
1: No to może ktoś usłyszy nas za chwilę.
2: Ola, no i szukając też plusów, oprócz tego, że tutaj wręczyliśmy 1000, no to już dzisiaj 2 finały za nami, czyli Agnieszka i Maciek dołączyli do grona naszych zwycięzców, wygrali fajne sumki, więc możemy zaliczyć ten czwartek do naprawdę udanych.
1: Ale brawo, brawo, ale po czwartku mamy piątek.
2: Dokładnie, poczekajcie. Jutro dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. To będzie wielki finał sierpnia w wakacyjnych sejfach w RMF FM.
1: A to oznacza, że jutro 2 finały, 2 okazje na 1 000 000 złotych, a pierwszy finał już po 10 rano.
2: Już po 10, to dość wcześnie, więc już teraz ustawcie sobie przypomnienie. Tym bardziej, że jutro ktoś z was na pewno wygra. Albo 155 tysięcy złotych, albo nowoczesny, luksusowy samochód BMW 220 Gran Coupé, albo 1 000 000 złotych. Za to najmocniej trzymamy kciuki.
1: Tak samo trzymamy te kciuki na naszych telefonach. Bierzemy je teraz w rękę i wysyłamy SMS o treści RMF pod 7474. Przez najbliższych 7 minut każdą taką wiadomość od was pomnożymy razy 1300.
2: Ja sprawdziłam, da się wysłać SMS-a mając zaciśnięte kciuki.
1: Da się?
2: Da się, tylko no trzymasz sobie tymi innymi palcami.
1: I że z tymi paznokciami sobie tak radzisz.
2: I to naprawdę krótko zajmuje. RMF pod 7474. Tylko przez 7 minut mnożymy wasze szanse razy 1300 i robimy to też na www.rmf.fm. Na tej stronie można zobaczyć ten piękny samochód.
1: RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dua Lipa Love Again dla wszystkich, którzy wracają o tej porze z pracy, żeby wam się przyjemnie wracało, bo czasami sytuacja na drogach utrudnia te przyjemności.
1: Dokładnie, czytamy cały czas wasze SMS-y. Przed momentem dosłownie napisał do nas pan Tomek. Poważny wypadek w okolicy Kostomłoty, przepraszam, na A4 w kierunku Wrocławia. Korek ma już kilka kilometrów, patrzę na mapę i faktycznie robi się tam nieciekawie, droga jest zamknięta.
0: Przy okazji apel, uważajcie na siebie, bardzo prosimy, i noga z gazu, a my będziemy informować was na bieżąco o sytuacjach drogowych.
2: Reklama. Euro na wszystko cię stać.
3: Euro rabaty masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przy.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przestronny balkon?
6: Jest.
5: Praktyczny układ?
6: Jest.
5: Dobra lokalizacja?
6: Też jest.
5: A cena?
6: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
5: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
7: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Karte 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.

0: Przeglądam sobie naszą stronę RMF24 i proszę bardzo, gorzkie wyniki kontroli polskich słodyczy. Co tak naprawdę się w nich kryje? Piszemy o tym właśnie na wcześniej wspomnianym RMF24.
1: Ja mam na przykład takie jedno poważne zastrzeżenie a propos słodyczy, bo mówi się o nich puste kalorie. Ale nie są puste, one są pełne wspomnień, dowodów przyjaźni, często miłości.
0: Albo na przykład pocieszania siebie po jakimś gorzkim rozstaniu.
1: I wyrzutów sumienia, tego to chyba mają najwięcej, nie?

0: Być może nasze wakacyjne bailando powoli dobiega końca, ale za to w jakim stylu? Luna za nami w RMF FM.
1: Bailando to się kończy na drogach w Warszawie.
0: O, proszę bardzo, mamy szczegóły?
1: Tak, dużo zmian czeka w ostatnich dniach wakacji kierowców w stolicy. A o jakich zmianach mowa?
0: No właśnie to sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz. Wróci z nimi w faktach punktualnie o 18:00. Bądźcie z nami.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
0: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania.

0: Na przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kęta.
3: A może w Jaworznie.
4: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
8: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 18, czyli czas sprawdzić, co nowego w kraju i na świecie. To wydanie faktów RMF FM ma dla nas Ewa Kwaśne.
9: Zapraszam. Na początek ponownie miastko w Pomorskiem. Tam protest kilkuset osób, którzy sprzeciwiają się zamknięciu szpitala miejskiego. Na miejscu jest reporter RMF FM. W faktach także o zmianach, które czekają kierowców w Warszawie w ostatnich dniach wakacji. Rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras stolicy. Mamy też ważne informacje dla kibiców piłki nożnej. Kilkaset osób przeszło sprzed szpitala miejskiego w Miastku na Pomorzu, przed Urząd Miejski. Mieszkańcy sprzeciwiają się zamknięciu szpitala. Na miejscu cichy protest obserwuje nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
10: Dzień dobry.
9: Staszku, opisz, jak to wyglądało.
10: No, kolumna mieszkańców ciągnęła się przez ulicę Miastka. Wiele osób ubrało dziś czarne stroje.
11: Żałoba po szpitalu.
10: Ta strata szpitala w Miastku, co to oznacza dla państwa, dla was?
11: Utratę bezpieczeństwa zdrowotnego przede wszystkim.
10: Mieszkańcy obawiają się, że miasto na długo pozostanie bez szpitala, który działał tu od pokoleń. Kryzys tego miejsca od miesięcy się tylko pogłębiał. Dziś na drzwiach placówki wisi lista innych szpitali, do których mogą udać się pacjenci. To m.in. Bytów, Człuchów czy Słupsk.
12: Przepracowałam 33 lata. Nie wyobrażałam. Ten szpital był jak drugi mój dom. Nie wyobrażam sobie teraz 60 kilometrów dojeżdżać. Muszę zostawić męża, dom, a 6 lat emerytury i nie mam innego wyjścia.
10: Właśnie przed chwilą czoło kolumny dotarło pod Urząd Miejski.
13: Pod urzędem składamy wieniec naszym włodarzom. Jeżeli ktoś ma ochotę, może zapalić znicz. Jest to nasz ostatni dyżur dla szpitala.
10: Z Miastka Stanisław Pawłowski.
9: Od prawie dwóch godzin Radosław Piesiewicz znajduje się w Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został tam doprowadzony w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty. Jak mówił dziś minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, jednym z priorytetów śledztwa jest odzyskanie pochodzących z oszustwa środków i zwrócenie ich poszkodowanym.
14: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Mówię to, no bo na dzisiaj mam taką wiedzę, ale wiem też, że ona jest bardzo zbliżona do tej kwoty roszczeń, które się pojawiły w sposób formalny w prokuraturze. Mogę państwu obrazowo powiedzieć, że to jest 27 dużych pudeł tekturowych i cały czas te zgłoszenia wpływają.
9: Nieoficjalnie wiadomo, że odzyskane środki w większości zostały zabezpieczone u Przemysława Krala, byłego prezesa Zonda Krypto, który podjął w śledztwie współpracę z prokuraturą.
15: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
9: Dużo zmian czeka w ostatnich dniach wakacji kierowców w Warszawie. O 18:00 rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras stolicy. I właśnie przy Wisłostradzie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, na co muszą przygotować się kierowcy?
16: Największe zmiany są na Wisłostradzie na wysokości dzielnicy Bielany. Drogowcy zamknęli tu całą jezdnię w kierunku centrum Warszawy, na odcinku od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego i tak będzie do niedzieli do 12:00 w południe. Kierowcy mogą korzystać z drugiej jezdni, ale tam jest trudniej, bo jadąc w stronę centrum można wjechać tylko na jeden pas. Tutaj w okolicy już pojawiają się pomysły kierowców, jak teraz inaczej dojechać.
17: Na szczęście mieszkam na linii metra, natomiast rzeczywiście tak jest, że te remonty dają się we znaki mieszkańcom. Tak? Bo to nie tylko tutaj.
16: Kolejne zmiany związane też właśnie z remontami rozpoczną się za kilka godzin. Kwadrans po północy, wtedy drogowcy zamkną skrzyżowanie w centrum stolicy, Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. To skrzyżowanie trzeba będzie omijać do poniedziałkowego poranka, czyli do ostatniego dnia wakacji.
9: Dziś wieczorem dowiemy się, które z polskich zespołów zagrają w fazie grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Blisko awansu do tych pierwszych rozgrywek są Lech i Jagiellonia, które pewnie wygrały swoje mecze. Jagiellonia właśnie rozpoczyna rewanżowe spotkanie z Iberią w Tbilisi. Dziś też mecze rewanżowe Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Jak radzą sobie polskie zespoły, sprawdzimy w kolejnych faktach. Wielka ekonomia i jej wpływ na nasze codzienne życie. O tym już za chwilę na antenie Radia RMF 24 w Gospodarczym Tygodniu. Marek Teichman, gospodarz programu, jest już w studiu. Marku, o czym usłyszymy?
0: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu porozmawiamy o tym, jaka jest prawda o polskiej gospodarce. Co mówią dane? Czy rzeczywiście mamy skok inwestycji? Czy rzeczywiście bezrobocie jest pod kontrolą? I czy rzeczywiście finanse publiczne to wielki kłopot?
9: Zapraszam, Marek Teichman. Warto włączyć Radio RMF 24 na naszej stronie rmf24.pl i posłuchać. Kolejne fakty w RMF FM już o 19. Zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Przed momentem Michał Dobrołowicz w faktach mówił o utrudnieniach na drogach w Warszawie. Na szczęście pogoda nie będzie nam utrudniała życia, patrzę. No, jutro dość słonecznie, proszę bardzo, nawet
18: ale
3: 26
18: słuchaj, jeśli
3: stopni we Wrocławiu.
18: Ktoś ma problemy z wysoką temperaturą, myślę o was w tym momencie, którzy no, upałów nie lubicie, no to jutro na zachodzie kraju może być ciężko. 30 stopni, szykuje się na termometrach.
3: No to gorąco wszystkich powitajmy.
18: Dokładnie tak.
3: Jesteśmy z wami cały czas.
18: Witamy was serdecznie, przynosimy ciepło tam, gdzie trzeba, a tam, gdzie niekoniecznie, to ostudzamy emocje. Wasze Olki radiowe. Ola i Olek, cześć.
3: Cześć.

0: Zbliża się nasza wrześnióweczka!
1: Dokładnie! Tak. I to już w ten poniedziałek w RMF FM startuje nasza nowa jesienna ramówka. Będzie wypasiona, ponieważ od poniedziałku wiele nowości i do tego możecie być tam razem z nami, ponieważ o 14.30 punktualnie transmisja prezentacji naszej ramówki na naszym YouTubie.
0: Będzie tak, sporo gwiazd, będą też nowe twarze, no tak nie chcę za bardzo zdradzać, ale będą też znani wam nasi przyjaciele, między innymi Jeremi Sikorski. Cześć Jeremi, zgadza się?
2: Kochani moi, oczywiście, że tak. No, ja to nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. Muszę być z wami.
0: No to jak już wpadniesz, to może coś zaśpiewasz?
2: Słuchajcie, z wami wszystko. Możemy jak najbardziej to zrobić. Który utwór byśmy chcieli zaśpiewać?
1: No to może niech będzie Wracam?
2: Omówieni. Do zobaczenia, okej?
0: No to okej.
1: Z tego co wiemy, to Jeremi właśnie wraca z próby do swojego dzisiejszego koncertu o 20.30 nad Wisłą w Warszawie, a u nas od jesieni normalnie odlot.
0: I to dosłownie.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Hi, I'm Zara Larsson.
7: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
12: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
13: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
14: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
15: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
17: RMF FM, wakacyjne kawałki i

0: Ale my dzisiaj tanecznie. Enrique Iglesias za nami w RMF FM. Co się stało?
1: Ale bolesne doniesienia płyną do nas z brytyjskich salonów.
0: Oho, co tam się dzieje?
1: Czytam taki plotkarski nagłówek. Mhm. Nikt nie chce pracować dla Meghan Markle. Gosposie jej nienawidzą. A nienawiść to takie brzydkie słowo.
0: Bardzo.
1: Taka brzydka emocja.
0: Bardzo brzydka. Ale ja wam powiem, tak wybiegając w przeszłość, jak kiedyś będę bogata, jak mnie będzie stać na taką pomoc domową, to te panie mnie pokochają.
1: Ale co ty gadasz?
0: No serio, no.
1: Dlaczego mają cię pokochać?
0: Zanim by któraś przyszła, ja bym cały dom posprzątała, no żeby nie było wstydu gości w takim syfie przyjmować, nie?

0: który nawet najtrudniejszy dzień w pracy potrafi zamienić w czystą magię. Céline Dion za nami w RMF FM.
1: Nie da się jej nie kochać.
0: To prawda.
1: Tymczasem trochę zmieniamy temat. Uwaga kierowcy, mamy informację, że zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia i tak może być nawet przez kolejnych kilka godzin.
0: Ajajaj, kto wylądował w korku, niech się trzyma i niech zostanie z RMF FM, bo my co godzinę w faktach przynosimy wam aktualne informacje. Nie inaczej będzie o 19:00.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Przepis na lato.
8: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
7: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: reklamie. Radiowe Olki mówią wam dziękujemy i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: Dziękujemy bardzo, a tymczasem zapraszamy na fakty o 19:00, a temat dla nas Mateusz Bożek.
2: Jestem, witam, zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku na dolnośląskim odcinku A4. Jedna osoba zginęła po zderzeniu się aż dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Później o polsko-amerykańskich rozmowach dotyczących stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. W faktach także sport, walka polskich klubów piłkarskich w europejskich pucharach. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Gościsław, Kostomłoty zderzyły się dwie ciężarówki i auto osobowe. Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Tak może być jeszcze przez kolejne 5 godzin. W faktach teraz informacja sprzed chwili. Duży pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Służby apelują do mieszkańców, by zamknęli okna ze względu na możliwe zanieczyszczenia powietrza. Akcja strażaków może potrwać kilka godzin. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Polska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi o kilku miejscach stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, informuje wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. W kwaterze głównej NATO spotkał się w tej sprawie z wiceministrem obrony USA Elbridgem Colbym. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. W jaki sposób stała obecność żołnierzy USA ma wzmocnić obronność Polski?
3: Zalewski podkreślał, że Amerykanie mają zapewnić m.in. zdolności rozpoznawcze i dowodzenie, których Polska nie posiada. Jednocześnie złożył ważną deklarację. Chcę powiedzieć jasno i otwarcie, Polska nie chce mieć na swoim terytorium głowic nuklearnych. Z jego słów wynika także, że Polska dowie się, jakie dokładnie siły Stanów Zjednoczonych będą stacjonować na stałe, gdy będzie się kończyć przegląd amerykańskiej obecności w Europie, a kluczowy moment tego procesu ma nastąpić na początku listopada, a cały przegląd ma się zakończyć w grudniu.
2: Dodam, że do Polski wkrótce przyjedzie jeden ze współpracowników wiceministra obrony USA, któremu Warszawa przedstawi propozycję miejsc stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Wciąż nie są jasne przyczyny miesięcznego opóźnienia w dostarczeniu amerykańskim władzom wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wczoraj ujawniliśmy, że wysłany przed miesiącem dokument polska ambasada dostarczyła dopiero 2 dni temu. Ambasada odmówiła udzielania informacji o powodach zwłoki, odsyłając do rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który na nasze pytania odpowiada tak.
4: Nie nazwałbym tego przeleżą, ponieważ on musiał jeszcze chwilę poczekać.
2: Usłyszał od Macieja Wewiura, dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, który jest z nami w faktach. Jakie według twojego rozmówcy są powody zwłoki?
5: Wyjaśnienia rzecznika MSZ są tak dyplomatyczne, że aż niezrozumiałe. Maciej Wewiór nie zaprzecza, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry przed dostarczeniem leżał miesiąc w ambasadzie, ale były do tego powody.
4: Chodziło o to, żeby on był umocowany w pewnej perspektywie jeszcze.
5: Co to znaczy?
4: To znaczy, że wymagało to jeszcze ustaleń proceduralnych.
5: Wniosek więc leżał w Waszyngtonie, a ustaleń dokonywały centrale MSZ i resort sprawiedliwości, które w Warszawie dzieli kilkaset metrów. Ustalenia te były ponoć niezbędne.
4: Nieczęsto próbuje się przywrócić przed obliczem sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości, wiceprezesa największej partii opozycyjnej, więc to wymagało jeszcze pewnych ustaleń proceduralnych.
5: Jakich Maciej Wewiór nie mówi. Wniosek złożono dopiero po miesiącu ustaleń, bez żadnych zmian.
0: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
2: Jagiellonia Białystok gra o awans do fazy ligowej Ligi Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o awans do Ligi Konferencji. Mecze rewanżowe decydującej fazy eliminacji europejskich pucharów śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Wojtku. Jak radzą sobie zatem polskie zespoły?
6: Jagiellonia, która po pierwszym meczu miała aż 4-bramkową zaliczkę, remisuje 1-1 do przerwy w Tbilisi z Iberią. No i wydaje się, że ma to spotkanie pod kontrolą. Górnik Zabrze gra na wyjeździe z AS Monaco. Gospodarze dominują od początku meczu. Jak na razie 18 minuta gry i jest bezbramkowy remis. Przypomnę, że Górnik musi odrobić jedną bramkową stratę, bo pierwszy mecz przegrał u siebie 2-3. A w Częstochowie rewanżowy mecz rozpoczął dosłownie 3 minuty temu. Raków, który przed tygodniem zremisował 2-2 na wyjeździe w Splicie z Hajdukiem. No i jak na razie w tym meczu, no nie, padła już właśnie bramka dla Hajduka, więc goście prowadzą 1-0. Raków musi odrabiać więc straty. A o 20 początek meczu Lecha ze szwajcarskim Thun. Mistrz Polski pierwszy mecz u siebie wygrał aż 7-0 i wydaje się niemal pewny awansu do fazy ligowej Ligi Europy.
2: A na koniec tego wydania faktów w ramach naszej akcji Gdzie chodzą lokalsi? Zaglądamy do Lublina nad Zalew Zębożycki. To jedno z miejsc, które przyciągają mieszkańców spragnionych wypoczynku. A co konkretnie ich tam przyciąga?
7: Ładne widoki.
8: Piękna pogoda.
9: Można tu spędzić cały dzień?
8: Zdecydowanie. Popływać sobie na desce.
9: Co u pani można wypożyczyć?
10: Deski, SUP, rowery górskie, rowery wodne, kajaki.
11: Piłki do siatkówki, zestaw do badmintona.
12: Ryby są, ryby biorą. Jeżeli nikt nie płoszy, karpia ładnego można wyjąć.
8: Kocyk, piknik, lodzy.
7: I co pandę.
8: Tam? No i pandę mamy, wiadomo. Jest dużo atrakcji bardzo.
13: Do restauracji. Tam posiedziałyśmy i teraz z powrotem.
14: Jak jest się w dobrym towarzystwie, to zawsze jest co robić.
2: Nieważne gdzie, ważne z kim. A z wypoczywającymi nad zalewem mieszkańcami Lublina rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Bardzo dobrze się składa z tym Lublinem. Jutro w tych okolicach 25 stopni, piękne słońce, więc naprawdę można chodzić, spacerować, zwiedzać, podziwiać. W doborowym towarzystwie to naprawdę piątek minie szybko.
1: Pojutrze też słońca nie zabraknie, ale będzie takie schowane, powściągliwe,
0: za chmurką. To prawda, do tego w sobotę grozi nam przelotny deszcz, a także burze, więc no już gdzieś tam w zanadrzu, w awarii trzymajmy parasole.
1: Jesieniary, jesteśmy z wami.
0: Nie tylko z jesieniarami.
15: Jesieniarą, ja się deszczu nie boję. Powiem wam szczerze, mam wszystko posprzątane na błysk, więc co tu się w ogóle martwić?
0: Niech
15: płynie muzyka w popliście, prawda?
0: Oczywiście, że tak. No, Dawid Podsiadło. Na 10 dzisiaj.
15: Tak, no i gra. A wy się bawcie
1: dobrze.
15: Gra.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
15: Cześć Olki.

siadło w słynnym utworze zatytułowanym Na błysk, gdzieś na pobliście. Na 10. miejscu. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejne 6195 notowanie poblisty. Tu Marcin Jędrych. U nas, no właściwie tak się fajnie złożyło, że dzisiaj z jednej strony podsiadło na 10, a tuż obok jego sceniczny kolega, z którym przecież kilka pięknych występów zanotowali, Artur Rojek, w klimatycznym, wakacyjnym nagraniu Mira Fiori. Ono popłynie do was teraz.

Tak się dzisiaj gra. Temper City, Self-Aware, poplista w numerze 9 dzisiejszego notowania. U nas oczywiście także kilka propozycji takich, które mogą zaistnieć już niebawem w naszych notowaniach. Być może to będą już częściowo nawet takie lekko jesienne notowania. Nie boję się tego słowa, bo moi poprzednicy Ola i Olek użyli już słowa jesieniara, więc wydaje się, że to znaczenie już coraz bardziej będzie się pojawiało w naszej przestrzeni. Choć na razie patrząc na zewnątrz całkiem przyjemnie i ciepło, więc korzystajcie z jeszcze letniego, sierpniowego dnia i zostańcie z poplistą. Nawet jeśli jeszcze jesteście w pracy albo macie jakieś inne ważne rzeczy do załatwienia, to muzyka na pewno wam pomoże w ogarnięciu wszystkich tematów. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wakacyjny przebój, bez wątpienia być może także coś więcej niż tylko letnie nagranie. Męskie granie orkiestra nareszcie u nas na popliście na miejscu 8, a za chwilę będzie Shakira i będzie Sylwia Grzeszczak.
2: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Dibango!
5: Król Dibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
4: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
5: Prawdziwe Dibango startuje już jutro po 8:30.
6: Reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
14: Tu trwa
13: lato na bogato.
15: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
16: Może jest we Włocławku.
17: Może w Kętach.
18: A może w Jaworznie.
19: Wow, super.
20: A ty tak.
21: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
22: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
23: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
24: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
26: Ubezpieczenie samochodu w banku?
27: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
28: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
29: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
28: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
30: Po reklamie.
31: Poplista numer 7.
32: Numer 7.

wakacje w muzycznej pigułce, tym razem w postaci takiego owocu, jakim jest mango. To Sylwia Grzeszczak gdzieś na popliście na pozycji numer 6. Co za awans z 20. Jeszcze wczoraj była praktycznie w samym dole tabeli, a u nas 19:32, poplista w notowaniu 6195. Za chwilę pojawi się hasło, które właściwie można by przykleić każdego dnia do nas. Życie jest piękne. To Skubas, jego nowa piosenka.

0: DJ Goya, Jason Derulo, Melody, no Michiko. To takie nagranie, które gdzieś tam się włącza w głowie, potem człowiek wraca do tego i cały czas nuci. Michiko, Michiko. Toplista w tym dzisiejszym wydaniu ma to numerek już piąte, zatem pierwsza piątka przed nami, niebawem szczyt, ale jeszcze wcześniej będą propozycje i będzie The Bouncer, Magnetic, a więc poczujcie się przyciągnięci do radioodbiorników z RMF FM. Tu Toplista.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
1: Codziennie. Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Chcę rzucić palenia.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Zakupy są ekstra na cały tydzień! Nie daj się nabrać na walkę na koszyki! Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra!
14: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra. Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

muzyczny Magnes. Prosto z poplisty dbałsa Magnetic. Fajnie się przedtem pląsa, fajny beat, taki w sam raz relaksujący dla wypoczynku i dla być może drobnych czynności, które jeszcze muszą być wykonane. U nas za 13 minut godzina 20. Finalizujemy dzisiejsze notowanie 6195. Za chwilę będzie Sarsa, ale wcześniej jeszcze ekipa, którą dobrze znacie, Swedish House Mafia i do tego jeszcze Lika Lee.

0: pamiętaj.
1: Zdążyło się jeszcze znaleźć w wakacyjnym repertuarze Sarsa i czy będziemy się pamiętać dziś na drugim miejscu poplisty. A kto będzie dziś liderem, bohaterem tego notowania? David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, run, river. Fakty już za 5 minut.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
11: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: To już jest ten czas, bo zbliża się godzina 20. W RMF FM najważniejsze fakty przedstawia Mateusz Bożek.
17: Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o nadużycia w sprawie wypłaty wsparcia dla powodzian. W faktach również ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 na Mazowszu. Najpierw cła, teraz czas na zmiany w geografii.
18: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
17: Na koniec o kolejnej nietypowej odsłonie sporu między USA a Kanadą.

0: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą wsparcia dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz, który poznał najnowszy komunikat CBA w tej sprawie. Witaj, Michale.
1: Dobry wieczór.
0: Kogo dotyczą wnioski o tymczasowy areszt?
1: Trzech osób, które są przedstawicielami firm, które obejmuje to śledztwo. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano dzisiaj dozór policji, a także poręczenia majątkowe. Przypomnę, że te dzisiejsze zatrzymania to efekt śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią prawie 2 lata temu.
0: A jakie będą kolejne kroki w tej sprawie?
1: Prokuratura Europejska już zapowiada kolejne czynności, czyli m.in. następne przesłuchania. Jak dotąd funkcjonariusze przeszukali 8 miejsc, w tym domy i mieszkania zatrzymanych. I właśnie wśród zatrzymanych jest m.in. były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
0: Niemal 4 godziny Radosław Piesiewicz przebywa już w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W Katowicach przed budynkiem prokuratury jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, co obecnie wiadomo?
2: Radosław Piesiewicz został doprowadzony tu około 16 i szybko został przeprowadzony przez funkcjonariuszy do środka. Udało się jedynie zapytać, czy czuje się ofiarą, i ten odpowiedział, że bardzo dużą. Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie, zobaczymy, kto jest winny, skomentował Piesiewicz. Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach jest dość oszczędny w przekazywaniu informacji. Nie wiadomo, czy przesłuchanie zakończy się dzisiaj oraz czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie szefa PKOL. Sprzed Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach Paweł Konieczny.
0: Ponad 60 strażaków walczy z pożarem hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje m.in. grupa specjalna chemiczna, która bada skażenie powietrza i terenu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sygnał o tym zdarzeniu dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Jak informujecie, słup czarnego dymu jest widoczny z odległości kilkunastu kilometrów. Służby apelują do mieszkańców, by zamknęli okna ze względu na możliwe zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Dwie osoby zostały ranne w karambolu na autostradzie A2 na Mazowszu. Aż 5 osobówek zderzyło się między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Wiskitki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy.
3: Trump znów w centrum uwagi.
0: Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zmienia nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryki. To akwen znajdujący się na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ruch Trumpa jest kolejną odsłoną sporu między tymi krajami. Kanadyjczycy nałożyli ostatnio na Stany cła odwetowe, które mają wejść w życie 8 września. Zmiana nazwy jeziora to nie koniec ambicji amerykańskiego prezydenta. Jak wiecie, wzięliśmy coś, co nazywa się Zatoką Meksykańską i zmieniliśmy to. Teraz to już całkiem rutynowo Zatoka Amerykańska. Więc jeśli się nad tym zastanowić, mamy zatokę i mamy jezioro. Teraz potrzebujemy tylko oceanu. Mówił w swoim stylu Donald Trump.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na początek faktów sportowych mecze polskich zespołów w eliminacjach europejskich pucharów. Zaprasza Wojciech Marczyk.
5: Jagiellonia zapewniła sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy. Zespół z Białegostoku wygrał 2-1 na wyjeździe z Iberią Tbilisi, a pierwszy mecz, przypomnę, drużyna Adriana Siemieńca wygrała 4-0 w księstwie Monako. Właściwie już bez szans na awans do fazy ligowej Ligi Konferencji jest Górnik Zabrze, który przegrywa 3-0 z AS Monako w 59. minucie meczu. Przypomnę, Zabrzanie pierwszy mecz przegrali na własnym stadionie 2-3. Awans do fazy ligowej Ligi Konferencji gra też Raków Częstochowa. Po 45 minutach tego meczu Raków przegrywa 0-1 z Hajdukiem Split. W pierwszym meczu był remis 2-2. A swój rewanżowy mecz wyjazdowy ze szwajcarskim Thun rozpoczął przed chwilą Lech Poznań. Kolejarz wygrał w pierwszym spotkaniu aż 7-0 i wydaje się niemal pewne awansu, ale doświadczenie zespołu z Wielkopolski pokazuje, że nie ma zaliczki, której nie można roztrwonić. Najważniejsze jest, aby za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Podchodzimy do rewanżu, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepiej i ponownie wygrać. Mówił przed meczem trener Lecha Nils Frederiksen. Aktualnie 5 minuta gry i jest w tym spotkaniu 0-0. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został dziś po południu doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. O odwołanie szefa PKOL-u zaapelował minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który dodał, że Polski Komitet Olimpijski jest w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii.
6: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
5: A polscy koszykarze meczem z Izraelem rozpoczynają właśnie drugą rundę eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz rozgrywany jest w Rydze przy pustych trybunach. Jak na razie po kilku minutach pierwszej kwarty biało-czerwoni radzą sobie bardzo dobrze. Prowadzą 9-2.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: I oto zaczynamy kolejne muzyczne spotkanie Gry i Zabawy, ale wcześniej oczywiście to było lato. Dziś sięgniemy do 1992 roku. Muzycznie będzie ślicznie. To Marcin Jędrych, dobry wieczór.
8: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Jeden z najbardziej przejmujących utworów w historii muzyki. Napisany po śmierci 4-letniego syna Conora, syna Erika Claptona, który wypadł z okna mieszkania w Nowym Jorku. The Tears in Heaven oznacza po prostu łzy w niebie, a piosenka jest takim naturalnym wyobrażeniem spotkania z ojca z synem po śmierci. Jak sam kiedyś Clapton powiedział, niemal podświadomie używałem muzyki jako środka leczniczego i przez wiele lat ten utwór także towarzyszył Claptonowi na koncertach. To był 1992 rok i właśnie teraz jesteśmy w ramach naszej wakacyjnej akcji. To było lato w tymże roku. Otóż warto przypomnieć, że w 1992 roku, 3 grudnia, wysłano pierwszego SMS-a w historii. Treść była bardzo prosta: Merry Christmas. No bo cóż można było innego wysłać, zwłaszcza jeśli chodzi o grudzień. 20 listopada, trochę wcześniej, do kin trafiły Słynne Psy, słynny film Władysława Pacikowskiego, w którym to oczywiście pojawiła się ta jakże pamiętna seria różnego rodzaju wypowiedzi. O, jedna z nich tu.
1: Dlaczego odeszła?
2: No normalnie, bo to zła kobieta była.
3: Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach.
4: A kto umarł, ten nie żyje.
0: No, prawie niektórzy zmarli na zawał serca, w cudzysłowie oczywiście, podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Wtedy polska reprezentacja prowadziła nawet z Hiszpanią w finale tego turnieju, ale ostatecznie przegrała 2-3. Finałowego decydującego gola Hiszpanie strzelili w doliczonym czasie. No i jeszcze jedno piłkarskie wydarzenie. W 92 roku Dania robi coś niewiarygodnego. Wchodzi do turnieju Euro 1992 jako dodatkowa drużyna zamiast Jugosławii, no i wygrywa cały turniej, strzelając 2 bramki Niemcom w finale. Jedna z największych sensacji historii piłki nożnej.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Przepis na lato.
12: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
11: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
13: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Marian, o czym myślisz?
18: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
18: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.

0: 17,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

RMF, tu program To było lato, 1992 rok. Ależ w tym roku było muzycznych utworów, które na długo zapisały się w naszej pamięci. Od choćby ten, który teraz zabrzmi, czyli kawałek Michaela Jacksona zatytułowany Black or White. To jest ważne, bo to przesłanie, które do dzisiaj płynie z tego utworu, jest bardzo proste. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest czarny, biały, czy pochodzi z innej kultury. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy równi. Dlatego też w tym teledysku słynnym do tego utworu pojawiają się przedstawiciele wielu narodowości, kultur, a Michael Jackson śpiewa tak.

nadal brzmi na antenie RMF FM, rok 1992. To dobrze, że Guns N' Roses sięgnęli po ten kawałek Boba Dylana, bo w jego wersji to nagranie nie było przekonywujące, ale oni zrobili z tego prawdziwą perełkę. Knocking on Heaven's Door, właśnie teraz w RMF FM.

0: Słynny dentysta, który stał się DJ-em, potem muzykiem, potem wokalistą, potem po prostu wielką gwiazdą. Rok 1992 to był początek jego kariery. Dzięki właśnie temu nagraniu wszyscy się dowiedzieli, kim jest dr Alban. To było It's My Life.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
14: Sanostol!
13: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Alker.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: wielkości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.
2: To było lato.

Ładny beat, fajne nagranie sprzed lat. Ring My Bell, kiedyś Anita Ward, teraz Aicz, a u nas w RMF FM na 11 minut przed godziną 21. Jeszcze jeden muzyczny akcent z 1992 roku, bo właśnie wtedy pojawił się na radiowych antenach utwór zatytułowany Oprócz. Ta słynna melodia, którą przed laty wylansował Marek Jackowski, doczekała się wersji, która nawet samemu autorowi się bardzo spodobała, czyli w wykonaniu grupy Golden Life.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki by

0: suplement diety od Orifarm.
1: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
2: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Po reklamie.
13: RMF FM, sprawdzamy najnowsze fakty, bo zbliża się godzina 21, zatem co się wydarzyło, o tym już teraz Mateusz Bożek.
14: Nawet kilka godzin może jeszcze potrwać walka strażaków z pożarem hali produkcyjnej w wielkopolskim Bielsku. Tym otwieramy fakty, w nich również przypominamy, od wtorku w szkołach podstawowych zakaz korzystania ze smartfonów. Na początek jednak sport i sukces Jagiellonii Białystok w walce o europejskie puchary. Na pewno jedną drużynę zobaczymy jesienią w fazie ligowej europejskich pucharów. Awans do Ligi Europy wywalczyła Jagiellonia Białystok, która na wyjeździe wygrała 2-1 z Iberią Tbilisi. Mecze pozostałych polskich zespołów śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
15: Tak jest, dobry wieczór.
14: Jak wygląda zatem sytuacja Górnika, Rakowa i Lecha?
15: Zaczynamy od Częstochowy, bo tam dosłownie rzutem na taśmę Raków doprowadził do dogrywki. Przegrywał z Hajdukiem Split na własnym stadionie 1-2 i wydawało

0: się, że już jest poza ligą konferencji, ale wtedy w 88 minucie do siatki trafił Emreli. Teraz więc przerwa, bo w pierwszym meczu także było 2-2, no i w Częstochowie za kilka minut powinna rozpocząć się dogrywka, która zadecyduje, który z zespołów awansuje, a jeżeli nie, to potrzebne będą rzuty karne. Dalej trwa też mecz Lecha Poznań. Mistrz Polski przegrywa, co prawda nie 1-2 ze szwajcarskim Thun, ale po 45 minutach, ale przypomnę, że Lech pierwszy mecz wygrał 7-0, więc naprawdę katastrofa musiałaby się wydarzyć, by Lech nie awansował, a z europejskimi pucharami pożegnał się już Górnik Zabrze, a AS Monaco nie pozostawiło złudzeń wicemistrzom Polski, wygrywając dziś w rewanżowym meczu ostatniej fazy eliminacji Ligi Konferencji 4-1. Pierwszy mecz francuski klub wygrał 3-2, a do tych spotkań wrócimy już za chwilę w Faktach Sportowych.
1: To dzieje się teraz.
2: Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa akcja gaśnicza na terenie hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Jak informowaliśmy w Faktach, z odległości kilkunastu kilometrów w okolicy widoczny jest słup czarnego dymu. Informacje na temat tego pożaru zbiera nasz reporter Michał Dobromowicz. Witaj ponownie.
3: Dobry wieczór.
2: Michale, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Z ogniem walczy już ponad 100 strażaków. Na miejsce cały czas dojeżdżają kolejne zastępy. Na szczęście, i te informacje przed momentem potwierdzili mi strażacy, nie ma osób poszkodowanych w tym pożarze. Ogień pojawił się w hali, w której na co dzień produkowane są brodziki. I w tej chwili ogień objął już całą powierzchnię tej hali, czyli ponad 3000 metrów kwadratowych.
2: Jakie są najważniejsze informacje dla mieszkańców okolicy, czyli przede wszystkim powiatu międzychodzkiego?
3: To najnowsze i kluczowe zalecenie od służb jest takie, by mieszkańcy tego powiatu dokładnie zamknęli okna. Na miejsce przed momentem dojechała grupa chemiczna z Poznania, która sprawdzi, czy powietrze w okolicy jest skażone.
2: Stan króla Norwegii, Haralda V, nadal jest bardzo poważny. Monarcha od ponad tygodnia przebywa w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Przed Pałacem Królewskim w Oslo zbierają się Norwegowie przejęci stanem zdrowia prawie 90-letniego króla. W czasie jego hospitalizacji obowiązki głowy państwa wykonuje następca tronu, książę Hakon. Tylko 4 dni zostały do początku roku szkolnego. W podstawówkach od 1 września będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów. W wielu szkołach takie rozwiązanie już funkcjonowało. Jednak nauczyciele chwalą resort edukacji narodowej za wprowadzenie ogólnopolskich przepisów.
4: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
5: Czy to jest duża zmiana dla nauczycieli?
6: W naszej szkole taki zakaz już mieliśmy. Uczeń miał prawo taki telefon posiadać przy sobie. W tym momencie to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
2: Usłyszała od nauczycieli w jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar. W RMF FM już za chwilę Fakty Sportowe. Zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Jagiellonia już awansowała do fazy ligowej Ligi Europy, a kogo jesienią nie zobaczymy w europejskich rozgrywkach? O tym w Faktach Sportowych Wojciech Marczyk.
0: Na pewno Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski w rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji przegrał na wyjeździe 1-4 z AS Monaco. W pierwszym meczu, przypomnę, Górnik przegrał 2-3. Nadal o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji walczy Raków. Dzięki bramce w samej końcówce zespół z Częstochowy doprowadził do dogrywki w meczu z Hajdukiem Split. Teraz na początku tej dogrywki, dokładnie w jej 4 minucie, jest remis 2-2. Takim wynikiem zakończyło się też pierwsze spotkanie. No, zobaczymy więc, jak Raków sobie poradzi. W fazie ligowej Ligi Europy, jak wspomniałeś, jest Jagiellonia, która pierwszy mecz z Iberią Tbilisi wygrała 4-0, no a dziś przypieczętowała awans, wygrywając w stolicy Gruzji 2-1. 45 minut od awansu dzieli Lecha Poznań. Mistrz Polski przegrywa, co prawda 1-2 na początku drugiej połowy meczu ze szwajcarskim Thun, no ale pierwsze spotkanie kolejorz wygrał 7-0. 4 mecze i 4 zwycięstwa to bilans polskich siatkarek w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone dziś 3-0 pokonały reprezentantki Niemiec. Nie był to jednak wcale łatwy mecz dla Polek. W pierwszym secie biało-czerwone przegrywały nawet już 6 punktami, ale odwróciły losy tej partii, wygrywając ją ostatecznie 25-19. Kolejne sety również były wyrównane.
8: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie.
0: Mówiła Martyna Czerniańska, przyjmująca naszej kadry. Polki dzięki wygranej są pewne zajęcia drugiego miejsca w swojej grupie, a jutro o pierwsze miejsce zagrają z broniącą tytułu reprezentacją Turcji. Na koniec jeszcze Ryga, bo tam z Izraelem w pierwszym meczu drugiej rundy części eliminacji Mistrzostw Świata grają polscy koszykarze. Za nami dwie kwarty tego spotkania i nasi reprezentanci prowadzą 55-42.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jutro będzie ciepło, temperatura jeszcze cały czas w klimacie wakacyjnym od 25 stopni w Gdańsku przez 26 w Bydgoszczy i Szczecinie, 27 w Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, 28 w Katowicach, 29 w Krakowie, a 30 to nawet Wrocław. Będzie też trochę chmur, czasami popada jakiś drobny deszczyk, ale generalnie jeszcze będzie można złapać jakieś piękne brązowe ślady lata na swojej skórze. U nas w RMF FM oczywiście program Gry i Zabawy, bo to jest ta pora. Za chwilę zaprosimy Was do kolejnej muzycznej, nie tylko muzycznej, atrakcji, która się pojawi na naszej antenie. Na razie wszystkim mówię dobry wieczór, życząc oczywiście wypoczynku, relaksu, przyjemności, tego, czego Wam potrzeba o tej porze. My dołączamy muzykę najlepszą pod słońcem. Będzie Stevie Wonder, to już za moment, a wcześniej Lost Frequencies. U nas 7 minut po 21. Daj głośniej, bo ta gra RMF.
9: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: przekaz płynący z tego tekstu piosenki Dawida Podsiadło jest bardzo głęboki i bardzo poruszający momentami, to czasami jednak się przyjmuje, że to jest taki nieoficjalny hymn tych, którzy uwielbiają perfekcyjne sprzątanie, bo to przecież chodzi o ten słynny zwrot na błysk. To był Dawid Podsiadło, a u nas w RMF FM 17 po 21.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: RMF FM na wakacjach.
7: To będzie lato w waszym rytmie.
8: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
7: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
8: Zgłoś się na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
6: Przepis na lato.
10: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
6: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
6: Tylko w RMF FM.

taki nocny klimat w tym nagraniu, prawda? Słychać to wszystko Michiko, to DJ Goya, także Jason Derulo. U nas już niebawem gry i zabawy, pierwsza dzisiejsza wieczorna odsłona. A na razie Waligura, Wiktor. To jest to. No i niech tak zostanie.

0: to na czyli to jest taka prosta zabawa, w której trzeba rozpoznać gwiazdę po jej charakterystycznym dźwięku, który wypowiada na naszej antenie. Będą dwa fragmenty, takie same. Pierwszy teraz.
1: Mhm.
0: O, jeszcze drugi.
1: Mhm.
0: Czy ktoś wie, kto to mówi? No to proszę, próbujcie. 12 dla miliony jest fajny zestaw nagród wakacyjnych od RMF FM.
2: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: Dzieciaki bystrzaki. No te to mają pomysły.
1: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
0: Bo przecież upał był. Dzieciaki bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
3: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
4: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: się trochę kręci po radiowej antenie ten numer Summer Jam, ale klimat ciągle aktualny i dobrze nam działa na zmysły, zwłaszcza o tej porze, bo u nas teraz wracamy do tej zabawy. Kto nam... Otóż pojawił się taki dźwięk na antenie. No i kto to może być?
1: Dobry wieczór, ja dzwonię w sprawie konkursu odnośnie gwiazdy, która tam wydała dźwięk.
0: Tak.
1: To jest Merys Polski.
0: No nie, to nie jest Merys Polski, to może ktoś jeszcze się zgłosi, proszę bardzo.
2: Dobry wieczór, to była Doda.
0: No niestety to nie Doda. No właśnie, no to kto to może być?
3: Witam, czy chodziło o Margaret?
0: Tak, chodziło o Margaret. Oczywiście są nawet oklaski, bardzo rzęsiste, jak to się czasem określa. To był Mateusz. Mateusz zgarnia nasze nagrody w postaci pięknych wakacyjnych gadżetów od RMF WM. Tam jest chyba nawet taki fajny lunchbox, jest i kubek, i jeszcze coś pewnie znajdziemy. Mateusz, dzięki za udział i za dobrą zabawę. Oczywiście do naszych gier i zabaw wrócimy w naszych wieczornych programach RMF WM. A teraz, no, rzeczona artystka. Raz jeszcze może powie? To jest nowa piosenka. Prima Ballerina. To Margaret.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
5: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
8: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie.
15: RMF FM, zawsze jesteście na bieżąco. Wszystkie najważniejsze fakty u nas jak zawsze o pełnej. Dochodzi 22. Nowe fakty przedstawia Mateusz Bożek.
16: Są zarzuty dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Tragiczny wypadek na Krajowej 91 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Nie żyje jedna osoba, dwie kolejne są ranne. W faktach sportowych podsumowanie zmagań polskich klubów piłkarskich w walce o europejskie puchary. Dwa zarzuty usłyszał Radosław Piesiewicz. O wynikach 6-godzinnego przesłuchania szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach poinformował przed chwilą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witaj, Michale.
17: Dobry wieczór.
16: Czego dotyczą zarzuty?
17: Pierwszy płatnej protekcji, a drugi zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Te zarzuty prawdopodobnie mają też związek z powoływaniem się przez Radosława Piesiewicza na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te informacje także potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodał w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, cytuję: to był intensywny dzień. Sprzed prokuratury krajowej w Warszawie, Michał Dobrołowicz.
16: Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w tragicznym wypadku na Krajowej 91 w Longinówce, tuż obok Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Jezdnia w tej chwili jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Amerykańskie media informują o poważnych brakach w magazynach Armii Stanów Zjednoczonych. Pentagon ma posiadać obecnie tylko około 1000 pocisków.

0: do systemów obrony powietrznej, m.in. Patriotów. Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM na linii. Pawle, co to oznacza w praktyce?
1: Chiny na przykład mają ponad 3000 rakiet balistycznych. To ma szersze konsekwencje, bo USA nie mogą wspierać sojuszników. Wojna na Bliskim Wschodzie pogłębiła wieloletnie opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla azjatyckich sojuszników. Zwraca się uwagę na to, że zasoby uszczupliło też wspieranie Ukrainy w ostatnich latach. Tajwan czeka na uzbrojenie warte niemal $30 miliardów, w tym pociski Patriot. Japonia została natomiast ostrzeżona o możliwych opóźnieniach, m.in. w dostawach Tomahawków. Konflikt w Iranie mocno angażuje siły USA. Ponad 30 okrętów, które miały operować na Oceanie Spokojnym, skierowano na Bliski Wschód, dokąd przesunięto też stacjonujący w Japonii lotniskowiec USS George Washington. W efekcie, napisał dziennik Washington Post, na Pacyfiku i we wschodniej części Oceanu Indyjskiego nie ma obecnie żadnego amerykańskiego lotniskowca. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: A komentarze na temat wydarzeń z Polski i ze świata usłyszycie w jutrzejszej porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam 8:58.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
0: Kwiatów nie ma tyle co wiosną, ale i tak jest pięknie, mówili mieszkańcy Lublina odwiedzający Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To jedno z miejsc, które pokazywaliśmy dziś w naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi.
3: W tych szklarniach można się poczuć jak w ciepłych krajach.
4: To są tropiki na ostatnią chwilę. W każdym razie mamy kolekcję sukulentów, kaktusów, wielkie palmy.
3: Ile gatunków roślin?
4: 7,5 tysiąca gatunków i odmian.
3: Ile czasu zajmuje przeczytanie wszystkich nazw?
4: Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego śmiałka.
0: A może to wy podejmiecie się takiego wyzwania? Z Justyną Wasińską z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Raków jednak nie zagra w fazie ligowej Ligi i Konferencji. Drużyna z Częstochowy, chociaż walczyła do końca, przegrała po dogrywce 2-3 w rewanżowym meczu z Hajdukiem Split. Po 90 minutach spotkania w Częstochowie był remis 2-2, a dokładnie takim samym wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie. W fazie ligowej Ligi Europy zagra oprócz Jagiellonii Białystok także Lech Poznań. Mistrz Polski zremisował dziś co prawda 2-2 na wyjeździe ze szwajcarskim Thun, ale dzięki wygranej jest z pierwszego meczu aż 7-0 awansował do fazy ligowej. Z europejskimi pucharami pożegnał się zaś Górnik Zabrze, który na wyjeździe przegrał dziś z AS Monaco 1-4, a w pierwszym meczu 2-3. Bardzo dobrze, bo od wygranej drugą część eliminacji Mistrzostw Świata rozpoczęli polscy koszykarze. Biało-czerwoni po bardzo dobrej grze pokonali na wyjeździe 106-86 reprezentację Izraela. Mecz rozgrywany był w Rydze przy pustych trybunach, a już w niedzielę nasi koszykarze w trójmiejskiej Ergo Arenie zmierzą się z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami. Jutro w Stambule swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy rozegrają polskie siatkarki. Stawką spotkania ze współgospodyniami turnieju Turczynkami pierwsze miejsce w grupie, a w Krakowie ostatni sprawdzian przed Euro rozpoczną polscy siatkarze. Biało-czerwoni w pierwszym meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera zagrają ze Słowenią, w sobotę mecz z USA, a w niedzielę z Francją.
7: Chcemy zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, grając naprzeciwko jednym z najlepszych drużyn na świecie. Bardzo się cieszymy z tak mocnej obsady turnieju, bo to będą świetne dane dla nas i dla sztabu szkoleniowego, aby zobaczyć właśnie, nad czym musimy jeszcze popracować.
6: Mówił kapitan naszej siatkarskiej kadry Aleksander Śliwka. Początek meczu ze Słowenią w Tauron Arenie w Krakowie jutro o 20:30.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: To może być komunikat z biura prognoz, który trochę niepokoi, albo też sugeruje, jaka pora roku się zbliża. Otóż pojawią się nad ranem mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od 7 do 10 stopni nocą. Troszkę cieplej będzie nad morzem, bo nawet 17 stopni, a jutro w ciągu dnia od 24 do nawet 29 stopni. Więc jeszcze ciepło, jeszcze wakacyjnie, jeszcze letnio, więc korzystajmy z tego, oddychając głęboko i ciesząc się sierpniowym wieczorem. Tu RMF, gry i zabawy, najlepsza muzyka, Marcin Jędryk. Ale połączenie, wow.

Dziwne nagranie, ale bardzo fajnie inspiruje, bo to przecież utwór, który sięga jeszcze do bardzo prehistorycznych czasów lat 80. XX wieku i to jest właśnie fajny pomysł, tak mi się wydaje, na kolejną zabawę w naszym programie Gry i Zabawy, przypominam, tylko dla dorosłych. Poczekam teraz na chętnych, którzy zadzwonią pod numer telefonu 12 2 miliony i jak najbardziej wiernie odtworzą ten fragment refrenu, który przed chwilą słyszeliście. Ja spróbuję to zrobić. How does it feel? Coś w tym stylu. Proszę bardzo. Konkurs również otwarty dla pań. Panie mogą swoim pięknym, żeńskim głosem również spróbować to odtworzyć. Od teraz 12 2 miliony. Czekam na chętnych. How does it feel? Tu RMF. Tu nasze gry i zabawy dla dorosłych.

właśnie teraz w RMF FM. Ciąg dalszy naszej muzycznej, wokalnej zabawy w ramach programu Gry i Zabawy, bo chodziło o to, żeby zaśpiewać fragment, który brzmi tak. How does it feel to treat me like you do? No i tu pierwszy kolega. When you laid your hands upon me and told me who you are. Pojawi się teraz, proszę bardzo.

0: pięknie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: RMF FM na wakacjach.
4: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
5: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
4: Czekamy na was na www.rmffm.
3: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
7: Pan Rembiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.

piosenką na ustach, na przykład do wieczorno-nocnej nocnej podróży. Przecież ten tekst jest taki łatwy, że każdy może z Iglesiasem spróbować zaśpiewać, bo to taki hiszpański, angielski, wszystko tutaj jest łatwe, proste i można spokojnie to wyśpiewać. To Be With You, kawałek z początku XXI wieku, a u nas w RMF FM. Za moment jeszcze jedna muzyczna propozycja od artystki, która nazywa się Sanach. Dobrze sobie radzi na popliście. Niech nas sprawdzę. ITP, ITD dzisiaj na miejscu 14 naszego 6195 notowania. No to teraz wrócimy do tej piosenki, proszę.

Czy wam też się ten rytm piosenki Madony Hang Up kojarzy trochę z taką jazdą konno? Bo to tak, patrzcie, jak się tak zrobi teraz, to właściwie trzyma się tylko lejce, siodło i konik sam prowadzi. Madonna Hang Up w RMF FM za 13 minut, nawet za 12 już niech będzie. Będą nowe fakty o godzinie 23, a do tego czasu jeszcze jedno piękne, takie refleksyjne nagranie. Bo to, że stygnie lato, to my już chyba czujemy, patrząc po temperaturze i po tym, że na przykład poranne mgły się pojawiają. Kuba.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Namiętności.
2: Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejść się z panią.
1: Przywiązanie.
2: Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.
1: Pasja.
2: Co mnie żeniaczka kobiety oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
1: Czego nie kupisz w sklepie? Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
3: Reklama. Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przestronny balkon?
7: Jest.
6: Praktyczny układ?
7: Jest.
6: Dobra lokalizacja?
7: Też jest.
6: A cena?
7: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
6: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
8: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
9: Głos i muzyka AI.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tak zakręcam.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 23, a zatem mamy nowe fakty. Co się wydarzyło, o czym warto wiedzieć o tej porze, o tym poinformuje was teraz Mateusz Bożek.
3: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami, minister sportu apeluje o naprawę komitetu i ochronę wizerunku polskich sportowców. W faktach także Kraków, tam rozpoczyna się remont kolejnej ważnej drogi dla kierowców. Musicie się liczyć ze sporymi utrudnieniami. A na koniec gratka dla miłośników kosmosu. Dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby ochronić wizerunek polskich sportowców. Czas na odbudowę zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak minister sportu Jakub Rutnicki odniósł się do zatrzymania Radosława P. Przypomnę, prezes komitetu usłyszał dziś zarzuty w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dotyczą m.in. płatnej protekcji. Szef Ministerstwa Sportu wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Co może teraz zrobić komitet? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
4: W Polskim Komitecie Olimpijskim była już próba odwołania prezesa. W maju złożony został wniosek o zwołanie walnego nadzwyczajnego zgromadzenia, które miałoby zdecydować o zmianach na czele PKOL-u. Pod wnioskiem podpisało się wtedy 82 ze 106 członków komitetu. Zarząd jednak nie zwołał zgromadzenia.
5: To nie jest czas już w tej chwili na delikatne próby. To jest czas na to, żeby zrobić porządek. Nie mogą ludzie z PKOL-u patrzeć na to w taki sposób. I jestem przekonany, że takie działania ze strony właśnie osób tworzących zarząd będą podjęte.
4: Minister sportu Jakub Rutnicki przekonuje, że od tygodni prezes PKOL-u uniemożliwiał zebranie się zarządu, a więc również walnego zgromadzenia. W sytuacji, gdy prezes nie może pełnić swoich obowiązków, może przejąć się jeden z jego zastępców.
3: Współpraca ze stroną ukraińską przebiega bardzo sprawnie, oceniła w RMF FM minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, pytana o ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. Od wtorku badacze prowadzą prace ekshumacyjne na dawnym cmentarzu Hołoskowskim w Lwowie. Część polskiej ekipy pojechała też do Ostrówek, żeby zebrać materiał genetyczny do badań.
6: W niedzielę odbywa się też tam pogrzeb ofiar właśnie w Ostrówkach. Mamy nadzieję pojechać także do Późnik 31 sierpnia, jeśli nam się to uda, bo pracujemy teraz intensywnie.

0: intensywnie, jak Państwo słyszą, w dwóch lokalizacjach, więc jeszcze teraz będziemy jechać do trzeciej, czyli do Późnik. I oczywiście dostaliśmy nowe zgody ekshumacyjne, dostaliśmy na Hutę Pieniacką, bo tam były prowadzone prace poszukiwawcze, a teraz możemy dokonać ekshumacji, będziemy dokonywać ekshumacji tych szczątków, które udało nam się znaleźć w Ugłach.
1: Mówi Marta Cienkowska i dodaje, że strona polska wskazała kolejne trzy miejscowości, w których badacze chcą prowadzić prace ekshumacyjne. Nie mówiła jednak, o które miejscowości chodzi. Od ponad doby w Nepalu trwa akcja ratunkowa po przejściu powodzi błotnej. Poszukiwanych jest ponad 1000 osób. Za sporą grupę zaginionych uznawani są obcokrajowcy, w tym 30 Brytyjczyków. W Faktach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, co wiadomo o zaginionych.
2: W chwili uderzenia fali grupa Brytyjczyków znajdowała się na granicy nepalsko-tybetańskiej, prawdopodobnie w budynku odpraw imigracyjnych. Od tego czasu nie zdołano z nimi nawiązać kontaktu. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło całodobową linię konsularną oraz podjęło ścisłą współpracę z władzami Katmandu i placówkami dyplomatycznymi innych państw. Rząd w Londynie zaapelował do wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Nepalu o bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb i przeniesienie się w bezpieczniejsze, wyższe regiony.
1: Kraków w te wakacje remontami stoi. Do ulicy Grzegorzeckiej, wiaduktu na Alei 29 listopada i torowiska przy Teatrze Bagatela dołącza remont ulicy Starowiśnej w centrum miasta, ważnej arterii z punktu widzenia mieszkańców i przyjezdnych. Jeździ się ciężko, koniec wakacji i początek roku szkolnego to zły termin, mówią krakowianie i turyści.
3: Po wakacjach to raczej nie bardzo.
4: Dzieciaki wracają do szkoły.
3: Tak, wszystko zacznie się ruch i będą kłopoty.
5: To chyba pod turystów było ułożone, żeby nie łazili po gruzach. Ja jestem turystą i wczoraj po gruzach łaziłem, prawie nie trafiłem do hostelu z powrotem. Wie pan co, wszystkie remonty powinny być robione w nocy według mnie, chociaż robotnicy może by się zgodzili z moim zdaniem.
1: Ich głosy zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Po zaćmieniu Słońca przyszedł czas na zaćmienie Księżyca. To kolejne zjawisko wyczekiwane przez astronomów i miłośników astronomii. Zaćmienie rozpocznie się po trzeciej tej nocy, ale najwyraźniej będzie je można zobaczyć około półtorej godziny później.
7: Zauważymy, że Księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu. Wtedy to powoli już Księżyc będzie się chował w cień Ziemi. Co to oznacza? To oznacza, że powinno dojść do całkowitego zaćmienia Księżyca, ale nie tym razem, bo w przypadku tego zaćmienia nieco ponad 90% tarczy Księżyca schowa się w cieniu Ziemi.
1: Opisuje Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dokładne informacje na temat zbliżającego się zaćmienia mamy na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Poczytajcie o zaćmieniu, sprawdźcie, jak wyglądają wasze warunki pogodowe, czy może więcej widać, czy może mniej widać, a jeśli nic nie widać, to wystarczy uruchomić wyobraźnię i w RMF FM zawsze najlepsza muzyka pod słońcem leci do was, prosto z naszego programu. Za chwilę Jennifer Page i słynny Crush, ale wcześniej Purple Disco Machine.

0: wiedzieć gdzie.
1: Może marzy wam, że dziś jeszcze jakiś taki późny wieczorny sierpniowy spacer? To jest jeszcze okazja, bo temperatura odczuwalna to tak między 14 a nawet 18 stopni. To zachodnie rejony naszego kraju, więc może fajna bluza, może nieco dłuższe spodnie. Jeszcze można pospacerować, poszukać jakichś fajnych letnich, nocnych znaków.

Z Karcym bez końca w naszym wakacyjnym repertuarze wieczornego programu w RMF FM jeszcze będzie taki fajny podcast Wszyscy ludzie Trumpa. To już za moment na naszej antenie, ale zanim przeniesiemy się w ten świat niekoniecznie tylko wielkiej polityki, to jeszcze parę muzycznych propozycji. Nickelback to coś, co dobrze robi dla tych, którzy lubią gitarę i dobre rockowe brzmienie, ale wcześniej lekko klimatyczna Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Największe afery, tajne interesy, kontrowersyjne wypowiedzi. Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.
1: Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na Wszystkich Ludzi Trumpa, program, w którym opowiadam o najważniejszych, najciekawszych i często zaskakujących wydarzeniach, jakie zachodzą za oceanem. Czy kryzys demograficzny, z którym niewątpliwie mierzą się Amerykanie, to temat w czasie trwającej kampanii przed listopadowymi wyborami? Wielodzietne rodziny są dziś znakiem rozpoznawczym środowiska skupionego wokół Trumpa. Czy prezydent i MAGA mają coś do zaoferowania przyszłym rodzicom? Zapraszam.
0: Największe afery, tajne interesy, kontrowersyjne wypowiedzi. Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.
1: Czy konserwatywny model rodziny promowany przez polityków z otoczenia Donalda Trumpa stanie się receptą na demograficzny kryzys w USA? Rzeczniczka prezydenta, która niedawno została po raz drugi matką, postanowiła skupić się na rodzinie i opuścić Biały Dom. Czy będzie przykładem, który wykorzysta MAGA?
2: Mogłoby się wydawać, że na świecie jest niewielu polityków, którzy w równie małym stopniu co Donald Trump potrzebowaliby rzecznika prasowego. Donald Trump doskonale radzi sobie z tłumaczeniem swoich własnych przemyśleń, a przynajmniej w ich dostarczaniu do szerszej publiczności za pomocą licznych wywiadów, wystąpień publicznych, wpisów w mediach społecznościowych. A jednak wygląda na to, że świat MAGA zmieni się i to znacznie wraz z odejściem Caroline Levitt, która przez ostatnie kilkanaście miesięcy dała się poznać jako rzeczniczka prasowa Donalda Trumpa. Rzeczniczka prasowa, która szybko zdobyła uznanie w świecie MAGA, która szybko stała się wyrazistą i bardzo istotną postacią w kręgu prezydenta, która podczas wystąpień publicznych, można powiedzieć, znakomicie kopiowała jego styl, bo Caroline Levitt nigdy nie przepraszała, nigdy nie miała wątpliwości, zawsze broniła prezydenta, robiła to sprytnie, poniewierała dziennikarzy, kiedy było trzeba, narzucała mediom swoje własne warunki, dokładnie tak, jak życzył sobie tego jej pryncypał. Caroline Levitt z całą pewnością ze świata polityki nie zniknie, jest osobą wciąż jeszcze młodą, przynajmniej jak na polityczne standardy, bo nie ma jeszcze 30 lat. No a determinacja, pracowitość, ale też zdolność do wpisania się w oczekiwania wyborców republikańskich powoduje, że należy przypuszczać, iż jej polityczna kariera w najbliższych latach jeszcze zdąży rozkwitnąć. Ale przynajmniej na razie usuwa się w cień, ustępuje z tego stanowiska, które dało jej ogólnoświatową wręcz rozpoznawalność, po to, by skupić się na swoich dzieciach. Bo do tej pory Caroline Levitt długo łączyła trudy związane z obecnością, nieustającą obecnością u boku prezydenta, z trudami macierzyństwa. Pierwszy syn, Nicholas, urodził się w lipcu 2024 roku, dosłownie kilka dni przed zamachem na Donalda Trumpa w Butler, wtedy, kiedy został ranny w ucho. No i wówczas Caroline Levitt wróciła do pracy niewiele ponad tydzień po urodzeniu dziecka, uznając, że sytuacja jest dramatyczna, zwrotna, jeżeli chodzi o tamtą kampanię wyborczą. Prezydent jej potrzebuje, no i w związku z tym na dłuższą przerwę nie ma miejsca. No i dalej również musiała te trudy opieki nad pierwszym dzieckiem łączyć z obowiązkami w Białym Domu. Później do tego doszła jeszcze kolejna ciąża. W maju urodziło się jej drugie dziecko, córka. No i mimo to wciąż jeszcze podejmowała wysiłki, by pozostać na stanowisku rzecznika prasowego Białego Domu. Jednak do czasu uznała, że teraz po tych kilku miesiącach z dwójką dzieci wystarczy. Oczywiście to rodzinne wyjaśnienie jest zupełnie zrozumiałe. Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z dwójką małych dzieci, zdaje sobie sprawę, że to wyjątkowo absorbujące zajęcie i nie byłoby nic dziwnego, gdyby to było jedyne wyjaśnienie tej decyzji Caroline Levitt. Natomiast ponieważ w tym podcaście zajmujemy się kwestiami politycznymi, no to potrzebna jest również polityczna interpretacja i tutaj wydaje się również, że ten krok Caroline Levitt jak najbardziej ma swoje uzasadnienie. Otóż przez te ostatnie kilkanaście miesięcy rzeczniczka rzeczywiście zbudowała sobie dobrą polityczną pozycję, zbudowała sobie rozpoznawalność, zbudowała sobie pewną popularność w grupach czy w elektoracie MAGA, która może jej później pomóc w politycznej karierze. Natomiast pozostawanie na tym stanowisku w kolejnych miesiącach wcale nie byłoby już tak korzystne. Jej popularność raczej by już nie wzrosła. Jej rozpoznawalność osiągnęła ten poziom, który dzięki temu stanowisku mogła osiągnąć. Natomiast te nadchodzące miesiące zapowiadają się trudno. Notowania Donalda Trumpa spadają, wojna w Iranie się ślimaczy. Republikanie nie mają najlepszych notowań przed wyborami połówkowymi w listopadzie tego roku, więc Caroline Leavitt nie zyskałaby wiele, pozostając twarzą tej administracji w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Z drugiej strony skupienie się na rodzinie, przynajmniej na jakiś czas, może posłużyć jako dodatkowe źródło pewnych punktów, można powiedzieć, u konserwatywnego elektoratu. Zresztą zupełnie poważnie, wartości rodzinne w administracji Donalda Trumpa mają się ostatnio bardzo dobrze, bo nie tylko rodzina Caroline Leavitt uległa powiększeniu. W ostatnich tygodniach czwarte dziecko pojawiło się w rodzinie J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Miesiąc wcześniej, w czerwcu, czwarte dziecko pojawiło się w rodzinie Stephena Millera, doradcy prezydenta, postaci, o której już kiedyś mówiłem w tym podcastowym cyklu. Jego żona Katie Miller to zresztą też nie jest postać anonimowa. Była rzeczniczką wiceprezydenta Mike'a Pence'a w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Współpracowała też z Elonem Muskiem, między innymi w ramach Departamentu Efektywności Rządowej, czyli DOGE. A w ostatnich miesiącach dała się poznać jako podcasterka kierująca swoje nagrania do młodych kobiet o właśnie bardziej konserwatywnych poglądach.
0: Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.
2: Sam Donald Trump ma 5 dzieci, choć z 3 różnymi żonami. O dzieciach Donalda Trumpa też był już kiedyś odcinek w tym cyklu. Kto nie oglądał, polecam nadrobić. Natomiast jeśli chodzi o dużą liczbę dzieci, 4 ma Marco Rubio, sekretarz stanu i doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa. 4 ma również John Ratcliffe, czyli dyrektor CIA. 6 ma Robert Kennedy, czyli sekretarz zdrowia. 7 ma sekretarz obrony czy wojny Pete Hegseth, choć tylko dla 4 jest biologicznym ojcem. Natomiast rekordzistą jest chyba Sean Duffy, sekretarz transportu, który ma aż 9. No i wreszcie jest także Elon Musk, tam jest aż 14 dzieci, ale sprawa jest, jakby to powiedzieć, skomplikowana, podobnie jak z jego obecnością w tej administracji. Trochę go nie było, teraz jakby tylnymi drzwiami wraca. Jeśli więc spojrzeć na to, jak wygląda sytuacja w administracji Donalda Trumpa, można by uznać, że z amerykańską demografią jest po prostu fenomenalnie. Ale rzeczywistość niestety jest inna. Tak naprawdę pogarsza się podobnie jak w innych państwach rozwiniętych. Jeszcze w 2007 roku ten wskaźnik dzietności wynosił 2,1, czyli dokładnie tyle, ile jest wymagane, aby następowała zastępowalność pokoleń, ale już w 2025 spadł poniżej 1,6. Oczywiście Stany Zjednoczone nie są w najtrudniejszej sytuacji. Dla kontekstu, w Polsce ten wskaźnik w 2025 wyniósł niewiele ponad 1, ale to sytuacja, która już może być alarmująca. Jeżeli przyjrzymy się temu, w jakich grupach wiekowych te zmiany zachodzą najszybciej, bo takie badania dla Stanów Zjednoczonych zostały przeprowadzone, to największy spadek dzietności widać wśród matek nastoletnich od 15 do 19 lat, co akurat można uznać za zmianę pozytywną. Ale ten spadek dzietności bardzo wyraźny jest również u kobiet przed 30. Jedyne wzrosty w ciągu tych ostatnich 18 lat, bo badania, na które się powołuje, zostały przeprowadzone jedno w 2007, a drugie w 2025 roku. Jedyne wzrosty nastąpiły wśród kobiet około 40-letnich i tych, które już tą granicę przekroczyły. Tam te wzrosty są, ale na tyle niewielkie, że jednak nie bilansują tego spadku dzietności wśród kobiet młodszych. Dyskusja na temat powodów takiego stanu rzeczy trwa od lat, no i oczywiście powodów wymienia się wiele, od tych ekonomicznych, przez kulturowe, przez zagrożenia o charakterze globalnym, pandemię, zmiany klimatu, wojny, ale w takim dyskursie politycznym bardzo często my koncentrujemy się na tych kwestiach związanych z gospodarką, z finansami, no i nie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o cenach nieruchomości, mówi się o kosztach życia, mówi się o niestabilności zatrudnienia, a w kontekście amerykańskim dodatkowo o braku federalnego federalnych urlopów macierzyńskich płatnych, czy o słabościach opieki dziennej nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Więc te komplikacje przede wszystkim politycy starają się rozwiązać, ale u konserwatystów pojawia się jeszcze jeden wątek, mianowicie rozpad tradycyjnej rodziny. Konserwatyści mogą tutaj podpierać się statystykami. W 1970 roku 67% osób w Stanach Zjednoczonych pomiędzy 25 a 49 rokiem życia, a więc w takim przedziale, kiedy najczęściej zakłada się rodzinę, żyło w związku małżeńskim i miało dziecko poniżej 18 roku życia. Kiedy w 2021 roku Pew Research Center powtórzyło to badanie, okazało się, że już tylko zaledwie 37% ludzi właśnie w tym wieku znajduje się w takiej sytuacji, że żyje w trwałym związku małżeńskim i ma dziecko poniżej 18 roku życia, czyli niewiele ponad 1/3. Co ciekawe, niespecjalnie zmienił się odsetek małżeństw bez dzieci, to dalej około 20%. Co zatem się zmieniło? Przede wszystkim te nowe badanie z 2021 roku uwzględnia osoby żyjące w związkach nieformalnych, zarówno te z dziećmi, jak i bez dzieci. W 1970 jeszcze nikt nie brał ich pod uwagę. Poza tym wzrosła liczba osób mieszkających z innym krewnym. Najczęściej chodzi tu o osoby, które opiekują się na przykład seniorem i w związku z tym być może nie budują tradycyjnej rodziny, może nie mają na to czasu, może inne czynniki na to wpływają. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych dziś około 40% dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Być może również z tym powiązana jest inna statystyka. Prawie 1/4 amerykańskich dzieci jest wychowywanych przez samotnego rodzica.
0: Kto pomógł mu w drodze na szczyt? Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.
2: Jeżeli przyjrzymy się badaniom socjologicznym, to okaże się, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych wielodzietne rodziny to wcale już nie domena rodziny z prowincji, mało wykształconych, mało zamożnych. Wręcz przeciwnie, to dziś ci, którzy mają wyższe wykształcenie i grube portfele, decydują się na posiadanie większej liczby dzieci. Jakiś czas temu nawet magazyn Forbes zrobił takie zestawienie kilkudziesięciu amerykańskich miliarderów, którzy mają 9 i więcej dzieci. Oczywiście na czele znowu Elon Musk ze swoimi 14. Nie ma tu więc przypadku. Administracja Donalda Trumpa składa się z ludzi o konserwatywnych poglądach, ale właśnie ludzi zamożnych. Ale też można powiedzieć, że ci ludzie w ten sposób, przykładem z własnego życia, reprezentują też pewną zmianę, którą chętnie zobaczyliby w Stanach Zjednoczonych, a więc powrót do większych i bardziej tradycyjnych rodzin. W Project 2025, a więc tym dokumencie programowym, który dla administracji Trumpa przygotowali konserwatywni eksperci, konserwatywne think tanki pod kierownictwem Heritage Foundation, kwestie związane z rodziną zajmują bardzo wysokie miejsce. We wstępie do tego dosyć sporego, opasłego tomu Kevin Roberts, a więc dyrektor Heritage Foundation, napisał o 4 filarach polityki tego nowego konserwatywnego prezydenta, w domyśle Donalda Trumpa. Pierwszym z tych filarów było przywrócenie roli rodziny w amerykańskim społeczeństwie, w amerykańskim życiu oraz obrona dzieci. Oczywiście w zawartych tam postulatach nie chodzi wyłącznie o demografię. Roberts pisze dużo o woke, o programach nauczania w szkołach, o zmianie płci wśród najmłodszych i o wielu innych lewicowych postulatach, ale zawiera tam też ciekawą, można powiedzieć, fundamentalną myśl pokazującą, jaka logika stoi za tą wolą odbudowy rodziny. Otóż Roberts prezentuje najpierw stanowisko lewicy, która chciałaby silnego, centralnego rządu, która chciałaby, jego zdaniem, przekonać ludzi do tego, że zawsze, kiedy chcą robić coś razem, chcą coś dużego zmienić, chcą coś dużego wybudować, to potrzebują do tego właśnie rządu, co odbywa się kosztem mniejszych wspólnot. Jego zdaniem oczywiście dzieje się tak dlatego, że w ten sposób doprowadza się do pewnego rozbicia społeczeństwa, a społeczeństwo rozbite jest łatwiejsze do sterowania przez duży i silny centralny rząd. Zdaniem Robertsa wiele tych kwestii związanych z edukacją, związanych ze sprawami lokalnymi powinny załatwiać właśnie wspólnoty lokalne. Silne wspólnoty lokalne, a ich siła wynika z siły tradycyjnych rodzin. No i właśnie
1: właśnie dlatego, zdaniem Robertsa, rodziny powinny być silne.
0: Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.
1: Jeżeli chodzi o Project 2025, to oczywiście zawsze warto zwrócić uwagę na to, co jest tam zapisane, ponieważ mimo iż w trakcie kampanii wyborczej Donald Trump był atakowany za pomocą zapisów tego dokumentu i w związku z tym odciął się od niego, odciął się od jego autorów, to jednak praktyka jego administracji pokazała co innego. Szeregi jego administracji zasilili autorzy Project 2025. Natomiast w lutym tego roku, a więc mniej więcej po roku urzędowania Donalda Trumpa w tej drugiej kadencji, Center for Progressive Reform obliczyło, że mniej więcej 53% postulatów, które zostały zawarte w Project 2025, albo zostało zainicjowanych, albo wręcz wypełnionych właśnie w tym pierwszym roku. W związku z tym te zapisy zasługują na pewną uwagę. Kwestie związane z odrzuceniem ideologii woke administracja na pewno potraktowała z dużą gorliwością, natomiast krytycy prezydenta Trumpa zwracają uwagę na te kwestie finansowe związane z bytem każdej amerykańskiej rodziny, no i twierdzą, że tutaj już jego dorobek nie wygląda aż tak dobrze. No bo na przykład wojna w Iranie sprawiła, że wzrosły ceny benzyny. Wojna w Iranie wraz z cłami sprawiła, że wzrosły ceny rozmaitych produktów. Do tego należy doliczyć większy problem z dostępem do opieki zdrowotnej czy doświadczeń socjalnych, bo administracja Trumpa zaostrzyła kryteria, no, szukając oszczędności, by w jakiś sposób zrównoważyć cięcia w podatkach wprowadzone w wielkiej, pięknej ustawie w zeszłym roku. Z ważnych działań administracji Trumpa w kontekście dzietności trzeba natomiast wskazać większy dostęp do in vitro. Tutaj Donald Trump nie zgadza się z częścią konserwatystów i ich sprzeciwem wobec in vitro. Uważa, że więcej dzieci to zawsze lepiej. No i druga kwestia to oczywiście słynne konta Trumpa, a więc konta, które przysłużą się dzieciom urodzonym pomiędzy 25 a 29 rokiem w czasie drugiej kadencji Donalda Trumpa. Otrzymają one specjalne konta z $1000 od rządu federalnego na start, a później będzie można na te konta inwestować do $5000 rocznie na atrakcyjnych warunkach. Dzieci zyskają dostęp do tych pieniędzy po ukończeniu 18 lat, więc efekt będzie, ale odroczony w czasie. Czy duże rodziny wokół Trumpa przekonają Amerykanów do posiadania dzieci? Czy nadejdzie prorodzinna rewolucja, czy to tylko polityczny PR? Czas pokaże. Na dziś to tyle. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa, które znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.
0: Ameryka pod rządami 47. prezydenta. Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.

0: Przestronny balkon?
1: Jest.
0: Praktyczny układ?
1: Jest.
0: Dobra lokalizacja?
1: Też jest.
0: A cena?
1: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
0: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
2: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
3: Głos i muzyka AI.
4: Po reklamie.
5: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
6: A na początek o walce strażaków z ogromnym pożarem hali produkcyjnej w wielkopolskim Bielsku. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. Potem Ukraina, której stolica przez cały dzień znajdowała się pod rosyjskim ostrzałem. A na koniec sport i zmagania polskich siatkarzy ze światową czołówką. Dziś w Krakowie rusza memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Około 130 strażaków nadal walczy z ogromnym pożarem w Bielsku w powiecie międzychodzkim w Wielkopolsce. Przypomnę, płonie tam hala produkcyjna. Ogień objął ponad 3000 metrów kwadratowych. Jak informuje RMF FM rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, starszy kapitan Marcin Piechocki, strażakom udało się już opanować pożar. Ogień się już nie rozprzestrzenia. Przez cały wczorajszy dzień wojska rosyjskie przeprowadzały ataki na Kijów i okolice stolicy Ukrainy. Celem były centra logistyczne największych sieci handlowych. Alarmy powietrzne od początku doby ogłaszane były 12 razy. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku rosyjskich ataków ranne zostały 4 osoby. W wielu dzielnicach na budynki spadły odłamki zestrzelonych pocisków. W kilku miejscach wybuchły pożary. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO. Takie zapewnienie padło z kolei ze strony Donalda Trumpa. Amerykański prezydent, pytany przez dziennikarzy o możliwe rosyjskie uderzenie na kraje sojuszu, powoływał się na dobre stosunki z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakował terytorium NATO. Podkreślił Trump, nie rozwijając jednak swojej wypowiedzi. Odmówił także komentarza na temat wtorkowej wizyty szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Ulicami miastka na Pomorzu w ciszy przeszło kilkaset osób. To wyraz sprzeciwu wobec zamknięcia miejskiego szpitala. Długi placówki przekraczają 40 milionów złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia wygasił kontrakty, a wniosek o ogłoszenie upadłości czeka na rozpoznanie sądu.
7: Żadnej pomocy, żadnej nocnej, świątecznej.
8: Wszyscy czują się oszukani, wkręceni od góry, od samego ministerstwa i NFZ-u przez politykę naszą regionalną i stanowisko burmistrza.
9: Masa ludzi, która teraz nie będzie miała pracy.
10: Dla naszej gminy to jest dużo.
11: I tutaj pracowały też całe rodziny, tak? I teraz zaczyna się nowy rok szkolny, dzieci są bez, rodzice są bez pieniędzy, a dzieciom trzeba kupić przybory szkolne.
6: Posłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. One nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Nie ma zmowy na rynku pelletu. Tak brzmi wynik kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po tym jak ceny tego opału wzrosły do nawet powyżej 2000 zł za tonę, Ministerstwo Energii zwróciło się do urzędu o sprawdzenie, czy stawki nie zostały sztucznie zawyżone. O szczegółach tej kontroli dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
12: Wysokie ceny pelletu wynikają

0: Z problemów systemowych, a nie praktyk, które ograniczyłyby konkurencję. Pieców na pelet przybywa, a jest coraz mniej dostępnego surowca drzewnego, potrzebnego do produkcji tego opału. Czyli podaż nie nadąża za popytem. UOKiK wskazuje, że Lasy Państwowe zmniejszyły sprzedaż drewna, a pelet jest produkowany głównie z trocin. Jeśli jest mniej drewna, to i mniej trocin. Urząd sugeruje, że działania na rzecz obniżenia cen może podjąć resort energii. Ograniczenie zużycia peletów w elektrowniach i ciepłowniach mogłoby pozytywnie wpłynąć na stawki dla gospodarstw domowych. UOKiK zaznacza jednocześnie, że informował o tym ministerstwo już trzykrotnie w tym roku, w lutym, kwietniu oraz w lipcu.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Słowenia, Francja i Stany Zjednoczone to rywale, z którymi przez najbliższe dni rywalizować będzie siatkarska reprezentacja Polski. Podczas 23. memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie biało-czerwoni zmierzą się ze światową czołówką, co będzie ostatnim tak dużym sprawdzianem przed mistrzostwami Starego Kontynentu.
3: Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed mistrzostwami Europy, które są, pamiętajmy, pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich.
2: Zapowiadał w rozmowie z naszym reporterem Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Start już dziś. W pierwszym meczu biało-czerwoni podejmą drużynę ze Słowenii.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcji informacji w RMF FM.
1: Zagadkowa wizyta szefa CIA w Moskwie, a także potencjalna eskalacja działań wojennych w Rosji. Czy te dwie sprawy są powiązane, czy też nie? John Ratcliffe wylądował w Moskwie. Miała być tajemnicza wizyta, ale do mediów oczywiście przedostały się zdjęcia lądującego potężnego samolotu. Wszyscy widzieli samochody czekające na płycie. Wszyscy wiedzieli, że Ratcliffe spotka się z ważnymi politykami czy swoimi odpowiednikami w Moskwie. Można mówić wręcz o pewnej ostentacji wizyty szefa CIA w okolicach Kremla, a z drugiej strony słyszymy o tym, że Aleksandr Łukaszenka zarządza kontrolę gotowości bojowej białoruskiej armii. Czy to oznacza, że Białoruś szykuje się do wojny, do włączenia się w wojnę Putina? O tym porozmawiamy teraz z naszym gościem, z Alesiem Zarembiukiem, białoruskim opozycjonistą, prezesem Fundacji Białoruski Dom. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: Jak pan odbiera te sygnały? Czy pańskim zdaniem reżim Łukaszenki szykuje się wprost do wejścia do wojny Putina?
2: Ciężko i trudno powiedzieć. Raczej nie wygląda na to, że reżim Łukaszenki chciałby wojny, bo wie, jaka by wojna nie była, czy w stronę Ukrainy, czyli ten front północny, czy mówimy o państwach bałtyckich, bo coraz częściej też o tym się mówi. I w jednym i w drugim przypadku Białoruś będzie teatrem tych działań wojskowych. No i tak jak zawsze było w historii, również w Polsce, jak i na Białorusi, te wszystkie wojny między mocarstwami odbywały się tutaj, w naszym regionie, na białoruskiej ziemi, na polskiej ziemi. Także nie uważam, że on tego specjalnie chce, ale czy może temu się przeciwstawić i czy może się przeciwstawić Putinowi i Rosji, to jest pod znakiem dużego zapytania. Raczej odpowiedź, że nie może się przeciwstawić i też chyba nie chciał, żeby z terytorium Białorusi była zaatakowana Ukraina, ale jednak ona była zaatakowana. Także mamy jakieś chęci Łukaszenki, ale mamy też realne życie, które absolutnie wygląda inaczej.
1: A pana zdaniem to jest pewnego rodzaju zbieżność między tą wizytą szefa CIA w Moskwie a postawieniem czy sprawdzeniem gotowości białoruskich wojsk?
2: Mógł dostać pewne jakieś informacje, że odbyło się spotkanie i zostali podjęte takie i takie decyzje, o których nie wiemy i zapewne się nie szybko dowiemy, jeżeli się dowiemy. No i może trwać przygotowanie. Między innymi może trwać przygotowanie, żeby też zrobić jakąś operację lądową tutaj też na północy Polski. Mówię cały czas o tym przesmyku suwalskim, bo Rosja jakby chciała anektować państwa bałtyckie, to już po tych wszystkich ponad pięciu latach wojny z Ukrainą nie chciałoby, żeby w Suwałkach powstała druga Jasionka i żeby to z Suwałek byli wspierane państwa bałtyckie. Także jeżeli by zrobili to, to zrobiliby to i od strony Rosji na Estonię i tutaj od strony Białorusi idąc w stronę Polski, a może zostając na terytorium Litwy, ale tutaj obok Suwałek.
1: Ale to już zupełnie byłaby inna sprawa, bo jednak trzeba przypomnieć, że kraje bałtyckie to są członkowie NATO. Ale pamięta pan, nie tak dawno wydawało się, że te kontakty między Łukaszenką a Amerykanami są coraz lepsze. Było uwalnianie więźniów, że Łukaszenko chce ocieplić swoje relacje z Zachodem. No to jak czytać w takim razie te jego działania?
2: Cały czas to wszystko trwa. Cały czas trwają negocjacje z Amerykanami. Też przygotowane kolejne zwolnienia, no przynajmniej tak twierdzą ludzie, którzy wiedzą, że coś o tym procesie. Mówię o ludziach z kręgów dyplomatycznych. Także my wciąż czekamy, że te 800 więźniów politycznych, którzy wciąż siedzą w więzieniu, oni będą wypuszczone i być może będą wypuszczone dość szybko. Także tutaj nic się nie zmienia, ale pytanie, na ile Łukaszenka będzie mógł na przykład przeciwstawić się, tak jak już mówiłem, Putinowi. Jeżeli Putin zarządzi wojnę jeżeli zostanie podjęta ta ostateczna decyzja, przecież też pamiętamy, jak w 2021 roku inny szef CIA za prezydentury prezydenta Bidena również przylatywał do Moskwy. Ale czy to coś zmieniło? Czy Ukraina nie została zaatakowana, czy wojna się nie rozpoczęła. Pamiętamy te wszystkie wizyty i francuskiego prezydenta i wszystkich innych, ale decyzja była podjęta i Rosja prowadzi tą wojnę już przeciwko Ukrainie i tak jak mówi, przeciwko Zachodowi już prawie 5 lat.
1: Tak nam mówi Aleś Zarembiuk, białoruski opozycjonista, prezes Fundacji Białoruski Dom, gość radia RMF24. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Bezpieczeństwo ma swój koszt, to wiadomo. Ale czy mamy być bezpieczni za wszelką cenę? Czy każdy zakup, zwłaszcza na kredyt, ma sens? Nie nastawiam się negatywnie, po prostu jestem dociekliwy. No lubię oglądać ze wszystkich stron nasz publiczny grosz i dlatego przyjrzymy się dokładnie, co się kryje za tą nową informacją. Otóż hiszpański rząd dał zielone światło dla wartej prawie 5,5 miliarda euro umowy z Polską dotyczącej zakupu samolotów tankujących Airbus A330 MRTT. Kontrakt ma, jak czytam, obowiązywać przez 7 lat i obejmie nie tylko maszyny, ale też wsparcie logistyczne i potrzebne do ich wprowadzenia do służby. Jak powiedział szef polskiego MON-u, Władysław Kosiniak-Kamysz, do 2030 roku Polska otrzyma 4 takie samoloty. Porozmawiam teraz o tym z moim gościem. Witamy serdecznie, Sebastian Magadzio. Halo, czy się słyszę? Dzień dobry, witam serdecznie panie Sebastianie, przedstawiciel Airbusa w Polsce. Proszę pana, zacznijmy może od takiego prostego wyjaśnienia. Czym jest samolot tankujący Airbus A330 MRTT?
2: To jest samolot, należałoby chyba na początku rozwinąć nazwę, ponieważ za tym skrótem MRTT właściwie kryje się cała uniwersalność tej maszyny. Po pierwsze, jest to samolot do tankowania w powietrzu, natomiast jest to także samolot transportowy i to zarówno transportujący, mający możliwość transportowania ludzi, jak i ładunków cargo. Więc jest to maszyna wielozadaniowa, oczywiście w głównej mierze wykorzystywana do tankowania innych statków powietrznych znajdujących się w powietrzu, ale także ma możliwość przewożenia zarówno ludzi, jak i cargo.
1: Warto podkreślić, że to na razie nie jest jeszcze podpisanie kontraktu, to jest takie zielone światło, prawda? Ale już można zadać pytanie, dlaczego Polska potrzebuje aż 4 takich maszyn? Kto dokładnie policzył tę potrzebę?
2: No oczywiście jest to wynik analiz sił powietrznych, które siły powietrzne prowadziły od ładnych paru lat. Jest to też wynik tego, jak wygląda nasza sytuacja geopolityczna w tej chwili. Wszyscy co parę dni mamy informacje wychodzące z dowództwa operacyjnego sił zbrojnych o tym, że nad Polską operują zarówno polskie myśliwce, jak i myśliwce sojusznicze. I do tego, żeby te samoloty mogły przebywać dłużej w powietrzu i dłużej wykonywać te swoje misje patrolowe, potrzebny jest także system tankowania.
1: A ile tak naprawdę będzie kosztował polski program, tak licząc szkolenie, serwis, eksploatację?
2: No nie jestem w stanie w tej chwili tego określić, ponieważ jest to objęte tajemnicą negocjacji.
1: Nawet natomiast tak szacunkowo nie możemy policzyć tego?
2: No jest to przedmiot rozmów z klientem, w związku z tym wolałbym zachować to na koniec negocjacji. Natomiast jest to absolutnie kwota, która mieści się w tej liczbie, która podana została przez rząd hiszpański, czyli na tych 7 maszyn, te 5 400 000 000 euro, to jest absolutnie kwota wystarczająca.
1: A dlaczego mamy kupować tankowce za te miliardy, jak pan mówi? Nie możemy korzystać ze zdolności sojuszników NATO w tej sprawie?
2: No właśnie na tym polega cała specyfika tego typu maszyn, że są to maszyny, co do których jest ogromne zapotrzebowanie w związku z tym, co się dzieje w Europie, ale jest to także zapotrzebowanie globalne. Ponad 90 maszyn zostało już na całym świecie zamówionych przez różne siły powietrzne, także w Europie. Ponad 60 jest dostarczonych. Te maszyny powodują coś, co nazywamy fachowo mnożnikiem siły, ponieważ one stanowią o, po pierwsze, autonomiczności użycia naszego lotnictwa bojowego, ale także o autonomiczności tego, w jaki sposób państwo reaguje na przykład na sytuacje kryzysowe, kiedy na przykład trzeba w sytuacji kryzysowej zabrać z danego miejsca na świecie na przykład ponad 300 polskich obywateli. 40 ton ładunku cargo dostępnego także w każdej chwili lotu czyni tę maszynę bardzo uniwersalną i powoduje, że przy okazji misji ratowania ludzi można także przywieźć cargo ze sobą, na przykład jeśli chodzi o ładunki związane z pomocą w sytuacjach kryzysowych, związanych na przykład z naturalnymi katastrofami.
1: To jest bardzo istotne, bo nie tylko tankowanie w powietrzu, prawda, F-35 na przykład, ale także przewożenie towarów i ludzi.
2: Dokładnie. Ta wielozadaniowość maszyny to jest coś, co powoduje, że ona jest bardzo popularna i to jest ogromny sukces komercyjny naszej firmy, bo mówimy o tankowaniu, ale także o strategicznym transporcie zarówno ludzi, jak i ładunków. I jeśli chodzi o tankowanie, to też muszę podkreślić tutaj uniwersalność tego rozwiązania, ponieważ jesteśmy w stanie tankować zarówno maszyny F-16 i F-35, czyli te dysponujące sztywnym przewodem do tankowania, jak i te, które mają sondę do tankowania w powietrzu i do tego wykorzystujemy przewód giętki z tym takim koszykiem, który można powiedzieć, że jest taką, powiedzmy, lotką do badmintona, w którą samolot myśliwski swoją sondę wprowadza i dochodzi do tankowania.
1: Tak, bardzo obrazowo pan opisuje te technikalia. Ja jeszcze o tej sztywności chciałbym z panem porozmawiać, bo chodzi mi też o tę sztywną datę, prawda? Do 2030 roku Airbus gwarantuje te dostawy wszystkich 4 maszyn. Czy są jakieś przewidziane kary za opóźnienie ewentualnie?
2: Tak, do 2030 roku jesteśmy zobligowani te maszyny dostarczyć. Jest to powodowane tym, że zakup będzie prowadzony z wykorzystaniem instrumentu finansowego SAFE, który stawia takie sztywne granice. Nie przewidujemy opóźnień, w związku z tym trudno mówić w tej chwili o karach z tego tytułu.
1: A ile miejsc pracy, ile tak, no też technologii, bo to jest też istotne, faktycznie pozostanie w Polsce w ramach tego kontraktu?
2: Airbus Polska jest już w tej chwili zaangażowany w produkcję tego samolotu, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Ten samolot powstaje jako samolot cywilny. Z całej Europy poszczególne struktury są zwożone do Tuluzy. One są tam montowane w Tuluzie. Samolot przelatuje o własnych siłach z Tuluzy do centrum konwersji samolotów cywilnych, pasażerskich do samolotów wojskowych w Getafe pod Madrytem i stamtąd już jest dostarczany do klienta. W Polsce Airbus posiada ponad 1000 pracowników. W związku z tym, że biznes, jaki w Polsce widzimy, rośnie, przewidujemy zwiększenie tej liczby do 2000 do końca dekady. Tak więc chcę podkreślić jedno. Polska już jest zaangażowana w produkcję samolotu MRTT, bo dostarczamy duże struktury kadłuba i wszystkie wiązki elektryczne do tego samolotu. To jest ponad 60 km okablowania. A także w związku z rozwojem naszej działalności w kraju podwoimy w najbliższym czasie naszą obecność w kraju, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników.
1: To już są jakieś argumenty. A jakby pan na koniec jeszcze tak w podsumowaniu odpowiedział na takie pytanie, dlaczego polski podatnik ma uwierzyć, że właśnie Airbus jest tutaj najlepszym wyborem?
2: To jest najlepsza platforma w tej chwili na świecie. Świadczą o tym sukcesy, jakie mamy, jeśli chodzi o sprzedaż tego samolotu. I oferujemy uniwersalność, której nasi konkurenci nie są w stanie zapewnić.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Kłaniamy się nisko. No już mamy wgląd w całą tę sytuację. Jak mówię, jak podkreślam, to na razie zielone światło, to jeszcze nie kontrakt. Będziemy na pewno wracać do tej sprawy. Sebastian Magadziu był gościem radia RMF24, przedstawiciel Airbusa w Polsce.
0: RMF FM. Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Jeśli chodzi o poziom narzekania, wczoraj wyczerpaliśmy całą pulę. Dzisiaj już nie narzekamy w Lidze Mistrzów, bo wczoraj jęczyliśmy, płakaliśmy nad tym, że nie ma polskich zespołów. Teraz opowiadamy o tym, kto tam jest. Norwegom poszło znakomicie.
2: No dwie drużyny z Norwegii w Lidze Mistrzów. To jest też zasługa rankingu, bo to, że oni są wysoko w rankingu, powoduje, że taki Viking Stavanger, czyli drużyna, która do tej Ligi Mistrzów je dostała, mistrz Norwegii z 2025 roku, bo przypomnę, tam jest inny system grania, tak? Kończymy sezon z końcem roku. Viking zaczął od decydującej rundy eliminacji, czyli tylko jeden dwumecz. Bo jest troszeczkę łatwiej niż... Zapracowali sobie na to rankingiem, pokonali Dynamo Zagrzeb i są w Lidze Mistrzów. Także i Bodø Glimt, i Viking Stavanger. Co ważne, w tych decydujących meczach o awansie zagrało 17 Norwegów w obu tych drużynach. Czyli można grać swoimi, nie trzeba kupować z całego
1: świata. Piłki nożnej też Norwegom będziemy zazdrościć. Mają też parę innych rzeczy.
2: Już pewnie zazdrościmy. No fiordów najbardziej oczywiście.
1: Też, chociaż powiem ci, że bogactw naturalnych powiem. I gdybyśmy mieli trochę takie bogactwa naturalne jak Norwegia, to myślę, że trochę inaczej by wyglądała nasza, chociażby nasza gospodarka, ale zostawiając gospodarkę i koncentrując się na piłce nożnej, Slovan Bratysława, rozumiem, też jest w Lidze Mistrzów.
2: Rok temu awansowali niespodziewanie, dostali te sporo pieniędzy, bo mówiliśmy o tym, ponad 20 milionów euro na tym zarobili i proszę, wykorzystali to, są znowu, więc znowu duże pieniądze trafiają do Slovana. Możemy zazdrościć Słowakom, ale też takie pytanie, czy ten Slovan w takim razie, skoro tak odskakuje tej reszcie krajowej ligi, będziemy musieli to obserwować w najbliższych latach, czy rzeczywiście zdominuje te rozgrywki na Słowacji, czy pójdzie za ciosem, czy to będą takie dwa lata, no, super wyników, czy jednak będą w stanie to przełożyć na coś więcej? To jest, myślę, ciekawe. Przed rokiem wszystkie mecze w Lidze Mistrzów przegrali. Zobaczymy, czy teraz jakiś kroczek więcej zrobią w tym zakresie.
1: No to jeszcze tylko powiedz, kiedy rusza ta faza ligowa, kiedy losowanie? Rozumiem, że znowu jakiś multum meczów do rozegrania i ile jest drużyn w ogóle?
2: 36.
1: Kto nad tym 8. Wszystkim panuje umysłowo? Trudno mi powiedzieć, oprócz redakcji sportowej RMF.
2: Każda drużyna zagra 8 meczów, czyli 4 domowe, 4 na wyjeździe. Szczególnie dla tych słabszych drużyn, te domowe mecze, jeżeli trafią się na jacyś kryzusi, tak, no to już powoduje, że ten dzień meczowy będzie wielkim wydarzeniem. 8 meczów, 6 w tym roku, 2 po nowym roku. No i dzisiaj już o 18 losowanie, także dzisiaj się już wszystko wyjaśni, jeśli chodzi o terminarz.
1: Najwięcej drużyn z Wysp Brytyjskich?
2: Ex aequo z Hiszpanią, po 5 drużyn z Anglii i z Hiszpanii w Lidze Mistrzów. No, Niemcy oczywiście, Włosi po 4 drużyny, a taka Norwegia, którą tutaj wywołaliśmy, 2 przypomnę, tyle samo co Holandia, co Portugalia, co Turcja. No jednak zaskakująca obecność Norwegii w tym gronie, bo Ligę Norweską, no Ligi Norweskiej nie traktujemy tak mocno jak te, które tutaj wymieniłem kraje, czyli Portugalia, Holandia. No ale Czesi mają swojego przedstawiciela, Słowacy, Austriacy, Azerbejdżan.
1: Wygląda na to, że po prostu płacimy wysoką cenę za to, że w naszej ekstraklasie każdy może wygrać z każdym.
2: To trochę prawda, trochę prawdy w tym jest, piłkarskiej, tak.
1: Gdyby było tak, że mamy taką jedną siłę, która może konkurować z tymi najlepszymi w Europie, kto wie, może byśmy się już cieszyli kolejnym
2: występem. Ale tak ciekawe. No.
1: Otóż to, prawda, tak zawsze coś. Czyli jednym słowem szklanka jest do połowy pełna.
2: Niech kibice wybiorą.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Wchodzi trzech gospodarzy i możemy tutaj to poletko zagospodarować historią dla dorosłych. Jacek Tomkowicz,
2: Tomasz Olbratowski
3: i Przemysław Skowron. Mówimy, że bardzo piękny jest w obejściu. Zapraszamy do nas dziś sztuka golenia suwerena.
0: Czas na kolejną opowieść.
3: Sztuka golenia suwerena, czyli jak się rzekło, prawdziwa historia podatku.
4: Mówić będziemy o najstarszym zawodzie świata.
1: To aż tak brzydko będzie?
4: Najstarszy zawód to poborca podatkowy.
3: Tak jest. Pierwsze wzmianki o pobieraniu podatku pochodzą sprzed 6000 lat.
1: Mój Boże, od tak dawna my, ludzkość, płacimy podatki. No. Złotem maluczkich wyłożony jest ten łez padu, tak wam powiem.
3: Pięknie, pięknie. Ja myślę, że podatki są starsze. Bo w ogóle, że jeszcze w czasach jaskiniowych, jak tam praprzodek przetargał do groty zwierzynę, prawda, czy przyszłą żonę za włosy przetargał, no to musiał odpalić szefowi jaskini jakieś, nie wiem, krzemienie, czy tam coś mu tam.
4: No ludzkość zawsze miała lekko pod górę, ale żyjemy i to jest ważne.
1: Tak. No dobra, ale co z podatkami sprzed 6000 lat? Normalnie się tam rozliczali, takie?
3: Pierwotnie, piszą historycy, podatki były dobrowolne. W Egipcie.
4: Tam ktoś spadł z piramidy na głowę, czy coś się podziało?
3: Nie. Tam na początku bogaci, świadomi obywatele płacili dobrowolnie. A potem ta dobrowolność przekuła się w zwyczaj, a zwyczaj zamienił się w obowiązek.
1: Tak nas oto starożytni Egipcjanie wepchnęli w wieczne objęcia fiskusa.
4: Czyli nie papirus, nie pismo, matematyka i astronomia, tylko podatki.
3: Podatki.
4: Dzięki, Egipcjanie. Podrzucę wam mojego pita po Nowym Ładzie.
1: Ja też. Przechodząc obok mumii, to wsadzę jej pita 36 w ten, do środka, nie? No.
3: Ale w starożytnym Egipcie, to jest ciekawe, płacili tylko niektórzy obywatele. Nie tak jak teraz, że każdy buli. Wtedy płacili tylko rolnicy i rzemieślnicy.
1: Bo jakby mieli nowy ład, to pewnie by i niewolników farano obciążyła, tak?
4: No. Ale czekaj, brać podatki od niewolnika, to jak brać od przedsiębiorcy podatek dochodowy, VAT i składkę zdrowotną 9%. A nie, czekaj, przecież to się dzieje.
3: No niestety, widzicie, tak jak każdy człowiek ma swój krzyż, tak każda cywilizacja ma swój ład.
1: No niemniej świat wciąż się kręci, a Bóg wciąż śmieje się z naszych zmagań. I w tym jest jakieś pocieszenie.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
4: Jest, powiem wam, jakaś satysfakcja, którą odczuwam, gdy wiem, że nie jesteśmy pierwszą generacją, którą podatki uwierają pod pachami.
3: Tak.
4: Na przykład.
1: Powiem nawet, ocierając się mentalnie o Paulo Coelho, że fiskalny wyzysk jest wątkiem plecionym na osnowie życia, które trwa.
3: Ty, to jest pięknie
1: Proszę
3: powiedziane.
1: Zapisać.
3: To jest naprawdę pięknie powiedziane. I jeżeli, jak prosiliśmy, prowadzicie wasze zeszyty do historii dla dorosłych, to zanotujcie to sobie najgrubszym flamastrem, jaki macie w domu.
4: Tak, sprawdzimy na koniec roku i postawimy po plusiku.
3: Dobrze, teraz wracamy w historii dla dorosłych do Egiptu, który to w świetle historycznych dokumentów pisanych jawi się fiskalną awangardą starożytności.
1: Ja podejrzewam, że jak chciał faraon sięgnąć sobie piramidy, to chyba VAT na krokodyle to wywaliło do 70%, nie?
3: No właśnie, widzisz, i źródła podają, że podatki w starożytnym Egipcie były na tyle dotkliwe, że wywoływały bunty. Te bunty tam wybuchały, to nie będzie niespodzianki.
4: Nie będzie faraon pluł nam w twarz, mówiły Egipcjany.
3: Tak,
1: ni dzieci nam Germanium dodawaliby, gdyby wtedy były Niemcy.
4: Chyba Romaniu. No świat bez Niemiec, no, był taki czas.
3: Czy ja mogę, przepraszam, tak jak
4: zaczęliśmy.
3: Wracamy do starożytnego Egiptu. Zachowały się notatki o wielkim buncie antypodatkowym zapanowania 14 dynastii, czyli to było jakieś 1700 lat przed Chrystusem. I lud jednej z prowincji, tam ludność w odruchu samoobrony, wkurzywszy się, zabiła wszystkich poborców podatkowych.
1: O, i wbił faraon i zrobił im rydwanami jesień starożytności, czy
3: nie? Właśnie historia mówi, że przez 40 lat w tej prowincji nie zjawił się żaden poborca.
1: O,
4: dlaczego nas to nie dziwi?
3: A prowincja w tym czasie niemożebnie rozkwitła.
4: Czyli przez 40 lat mieli 7 lat tłustych.
1: Tak.
4: Mam prośbę, puśćcie ten odcinek historii dla dorosłych tym kolesiowcom, którzy rozkminiają, jak naprawić nowy ład.
3: Okazuje się, Ja wam powiem, że jedne z najstarszych pism, hieroglifów i znalezionych zapisków były właśnie o podatkach.
4: Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj, na przykład, tak?
1: Tak, to jest na przykład pierwszy zapisany tekst po polsku i to w wolnym tłumaczeniu. Daj, ja zapłacę dochodowy, a ty będziesz miała ulgę dla klasy średniej. To jest właśnie nie,
3: mówiąc poważnie, na przykład słynny kamień z Rosety, prawda? Czyli taka kamienna płyta z II wieku przed Chrystusem zapisana po grecku i egipsku hieroglifami. Co tam było napisane?
4: No zapisy faraońskiego ładu tam były.
3: No blisko, powiem ci. Otóż na kamieniu z Rosety było zapisane zwolnienie podatkowe dla kapłanów.
1: No ci to się potrafili zawsze ustawić, no.
4: To naprawdę nie mogli zapisywać jakichś, nie wiem, poważnych rzeczy na tych starych tablicach typu Ala Makota, Kodmale?
3: Mogli, ale te historie o Ala Makota się nie zachowały. Ale zachowały się na przykład sumeryjskie zapiski sprzed 2500 lat przed Chrystusem.
1: I co tam było napisane?
4: No pewnie standardowo. Dżamila ma wielbłąda, wielbłąd ma Dżamilę, coś takiego, nie?
3: Jesteś Dżamila. Nie, nie. Na glinianych tabliczkach sprzed łącznie 4500 lat znaleziono potwierdzenia zapłaty należności fiskusowi.
1: O.
3: Czy to była taka pieczątka, zapłacono?
1: I dlatego się zachowały, bo jak w każdym domu, tak i sumerowie mieli taką kopertę z napisem PIT za 2501 rok przed naszą erą. Też macie takie koperty, czy nie macie w domach?
3: Każdy szanujący się ma, prawda? Jeżeli nie macie takich kopert w swoich domach, no to ludzie, to przemyślcie to, żeby za 2000 lat ludzie mieli co odkrywać.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
4: Dziś o skubaniu suwerena, czyli o podatkach.
3: Wiemy już, co to jest podatek. Znamy pokrótce początki jego genezy, prawda? Przyjrzyjmy się teraz, jak przebiegała historia podatków w Polsce. Cofnijmy się do średniowiecza naszego pięknego kraju. Otóż opłaty wnoszone przez poddanych do skarbca władcy miały na początku istnienia państwa polskiego taki charakter daniny w naturze.
1: A jaka była natura tej natury?
3: No przewieloraka. Ich wysokość i charakter określał albowiem książę. Zwykle były to skóry zwierząt, była to jakaś, nie wiem, nierogacizna.
4: Ale pewnie rogacizna również.
3: A jakże? Owce mogły być, zboże.
1: Rzeczywiście, zboże to jest nierogacizna.
4: No tak.
1: Zboże nie ma rogów, jedynie jęczmień ma dość poważne wąsy.
4: No chyba, że jest na oku, wtedy wąsów nie ma.
3: Tak, wtedy nie.
1: Ale można powiedzieć, że ma rzęsy.
4: No tak.
1: Ale chyba jęczmienia z oka książę nie przyjmował.
3: Rzęsa się też robi na stawach. Mogę, przepraszam, wrócić do tematu.
4: Tak.
3: W każdym razie na powierzchni wody stojącej, dziękuję.
4: No.
3: I na początku te daniny, o których mówiłem, nazywano poradylne.
4: To dziwna nazwa.
3: No, taki był język staropolski, poradylne. Na przykład na koszulę. Nasi praojce mawiali giezło. W jakim powiesz, dziadek daj koszulę, to on nie zorientuje się, ale rzuć, że giezło, to masz.
1: Ale po co komplikować? Jak jest fajne słowo koszula, to po co z giezłą wyjeżdżać?
3: Nie z giezłą, tylko z giezłem.
1: To tym bardziej.
3: No w każdym razie zostawmy giezło. Poradylne wzięło się od radła, czyli starożytnego pługa. I ilość daniny była uzależniona od tego, ile dany koleś zaorał sam, albo ile chłop mu zaorał, czyli od tego, ile miał ziemi po prostu.
4: Czyli generalnie płacono płodami.
3: Rolnymi.
4: A jakimi? Myśli ludzkiej?
1: Ale rozumiem, że bukiet kwiatów polnych raczej nie wchodził w grę jako tam podatek, danina, nie?
3: No nie, no chyba, że do księcia na imieniny szedłeś. To, nie, nie. Karta podarunkowa na siłkę też nie wchodziła w grę, prawda, wtedy. Jesteśmy w średniowiecznej Polsce, prawda? Wspominaliśmy już o daninie zwanej poradlne, ale był też dodatkowo podatek o nazwie łanowe.
1: Łonowe, może. Od ilości dzieci, tak? Czy?
3: Łanowe.
4: A, od angielskiego łan. Od angielskiego łan, jeden?
3: Nie, od polskiego łan, czyli łan. Na przykład łan zboża, prawda? Potem był ułan, czyli gość, co jeździł po zbożu.
1: Łanowe. I robił
3: No dokładnie, wyje w zbożu, ułan. Łanowe to było mniej więcej to samo, co poradlne, czyli tutaj wysokość daniny zależała od wielkości uprawianego pola.
1: Ale powiedziałeś mniej więcej. Czyli była jakaś różnica, tak?
3: No jasne, to jest nowa nazwa, prawda? To i wysokość podatku jest większa.
4: Nic się od średniowiecza nie zmieniło.
3: Nie. Nasi przodkowie, pradziady nasze, płacili jeszcze podymne.
1: Czy to taka jakby akcyza na fajki, tak? Czy...
3: Nie. Podymne to był taki podatek płacony od zamieszkanego domu i podatek ten obliczano na podstawie liczby kominów na dachu.
4: No a Poczekaj chwilę, a jak ktoś miał, kurne, chatę bez komina?
3: No to go, kurne, wtedy księciu zakuwał w dyby za cwaniactwo, chłopie. No dlatego wtedy kraj wybuchnął kominami. Kominy były obowiązkowe, bo przecież od nich płacono podymne.
4: No tak.
3: Średniowieczne kominy w Polsce to były takie, rzekłbyś dziś, kominy płacowe ówczesne.
4: Tak.
3: Sprytnie też, bardzo uwaga, kontrolowano, czy dany ktoś uiścił daninę. Bo poświadczeniem był narzac.
1: Na co?
3: Narzac. To od narzynania.
1: Aha.
3: Poborca podatków nacinał, uwaga, dwa równoległe ustawione kijki. Jeden z kijków zostawał u podatnika.
1: A ty to poważnie mówisz?
3: Poważnie. Okay. Dwa kijki nacinał. Jeden kijek zostawał u podatnika, a drugi kijek brał poborca. I w razie wątpliwości można było się upewnić, że danina poszła do księciunia, ponownie przystawiając do siebie kijki.
4: Sprytne.
3: No, narzac to był taki dzisiejszy, znaczy to taki średniowieczny pit to był.
4: Okej, okay, ale co miał, opowiedzmy sobie ogólnie, co miał wtedy podatnik, czy tam daninnik, nazwijmy to tak, z tego, że uiszczał bydło czy zboże władcy?
3: No miał to samo co dzisiaj. Satysfakcję, że władca kwitnie.
1: Jak ten bukiet polnych kwiatów, którym nie można było płacić mu daniny w naturze.
3: Dokładnie. Dokładnie.
0: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle.
4: Dużo mówiliśmy już o podatkach, o wysokich podatkach i o podwyżkach podatków.
3: To ja teraz zrobię coś na odwrót, bo teraz będzie o obniżce podatków.
1: A to jest coś takiego?
4: Tak, jak się politycy bawią w prima aprilis.
1: Albo jak im się strony ustawy źle wydrukują. To innych sytuacji z obniżką podatków nie znam, ale nie, może tutaj może coś kolega
3: Czekajcie. Historia jest na tyle bogata w wydarzeniach, że było i takie coś. I teraz wam opowiem o obniżce podatku, o obniżce, która spowodowała protesty.
4: Ludziom to jednak nie dogodzisz.
3: Nie, bo tak naprawdę to obniżka, nie podwyżka podatków doprowadziła poniekąd do powstania, uwaga, Stanów Zjednoczonych, czyli popularnych USA.
1: Czekaj, zacznij. Powoli od początku, bo się gubimy, dobra? No. Od początku.
3: Otóż Wielka Brytania, zadłużona jak cholera po wojnie siedmioletniej, zaczęła nakładać podatki na mieszkańców amerykańskich kolonii, żeby wyjść na swoje, prawda?
1: Okej, czyli tutaj sztuka golenia suwerena w pełnej krasie, tu się wszystko zgadza.
4: My jesteśmy spokojni. Myśmy się zadłużyli, a goście na innym kontynencie mają płacić. Brzmi rozsądnie i pomysłowo.
1: Bardzo dobre.
3: Ale koloniści NATO, Amerykanie, prawda, mówią, o, nie ma takiego bicia i dawaj z widłami protestować przeciwko podatkom.
1: A politycy, a możecie nas pocałować tam, gdzie światło nie dociera?
3: No właśnie nie, bo wtedy politycy, tamci Brytole rządzący, oni znieśli prawie wszystkie podatki, prawie wszystkie oprócz podatku na herbatę.
4: Czyli jeszcze w XVIII wieku politycy się bali suwerena. I gdzie to się przez te kilkaset lat spieprzyło? No.
3: A że w Ameryce zaczęto bojkotować towary brytyjskie, w tym przywożoną herbatę, to kurczę, brytyjski rząd uznał, że żeby wesprzeć brytyjską kompanię wschodnioindyjską i pozbyć się zalegającej herbaty, to zniosą cło na herbatę. Tę przywożoną właśnie do Ameryki. Zniosą.
1: Czyli taka tarcza antyinflacyjna, tylko że na herbatę.
3: Takie herbatkowe plus.
1: Jak to będzie po angielsku?
4: Tea anti-inflation tarch.
3: Tarch, tak. Ale nie powtarzajcie tego, broń Boże, co tu powiedzieliśmy na lekcjach angielskiego.
1: No to czekaj, jak znieśli cło i podatki, no to tylko się cieszyć.
3: No nie. No nie, bo znaczna część sprzedawanej w Ameryce wtedy herbaty pochodziła z przemytu. A za tym przemytem stali wielcy biznesmeni trzepiący na tym gigantyczną kapuchę.
4: Czyli przemytnicy z politykami się pospierali. Czyli trochę taka gangsterka z gangsterką.
1: Tego nie da ująć. No.
3: Najbogatszy bostończyk w tym czasie, niejaki John Hancock, który się na przemycie herbaty dorobił, zaczął podburzać amerykańskich patriotów, dawać im pieniądze i to on widnieje jako pierwsza osoba podpisana pod amerykańską deklaracją niepodległości.
1: Czyli wszystko się zaczęło od obniżki podatków.
4: Na herbatę.
1: Przemyślcie to, jeśli właśnie przy herbacie siedzicie.
4: I nie przemycajcie herbaty w torebkach. Takie nasze wnioski na dzisiaj.
3: To się dotyczy panów i pań. Jeżeli chcecie mądrzejszych wniosków, no to kurde, to nie tutaj. No z podatkami to powiem wam, różnie jest i można nas, ludzkość, podzielić na płacących i na płaconych. Fajnie by było być
1: Fajny podział. Kto należy do płaconych?
3: No to z obecnych tutaj nikt.
1: Nie wiem jak tam słuchacze, pewnie też raczej większość płacących.
3: Każdego słuchającego nas premiera prosimy teraz o uniesienie prawej ręki w górę na znak tego, że jest z nami.
4: Dziękujemy panom premierom.
3: Polecamy się. Mówcie o nas dobrze na mieście.
1: Radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
4: Tomasz Olbratowski,
3: Przemysław Skowron. Całujemy was mocno i tam, gdzie lubicie.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wywieziony z gmachu prokuratury w Katowicach. Zaktualizowana bezpłatna szczepionka na COVID-19 dostępna ma być od 10 września. Specjaliści podkreślają, że wrzesień to dobry moment na szczepienie. W faktach także spór o nazwę jeziora Ontario. Kanadyjscy politycy kpią z decyzji Donalda Trumpa. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Od wczorajszego popołudnia trwało tam jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dzisiaj. Przypomnijmy, prokuratura postawiła wczoraj Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według śledczych miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem platformy. Drugi zarzut dotyczy płatnej protekcji. 10 września wznowione zostaną szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju. Szczepionka będzie dostępna od 6 miesiąca życia. Specjaliści podkreślają, że wrzesień to dobry moment na szczepienie jeszcze przed szczytem zachorowań.
1: Na ten moment nie widzimy jakiegoś wzrostu zachorowań, ale COVID przyzwyczaił nas do tego, że on właściwie jest z nami cały czas. To znaczy ci pacjenci pojawiają się regularnie w ciągu roku.
2: Jeśli faktycznie po 10 września ruszą szczepienia nową szczepionką przeciwko COVID-19, komu zalecałaby je pani w pierwszej kolejności?
1: Na pewno wszystkim pacjentom z grupy ryzyka. Osoby w wieku podeszłym, z chorobami współistniejącymi, czy to w zakresie układu oddechowego, czy w zakresie układu sercowo-naczyniowego.
2: Te osoby ciężej chorowały?
1: Zdecydowanie ciężej chorowały.
2: Także teraz, gdy są te nowe mutacje?
1: Tak, mimo wszystko tak. Jeżeli teraz obserwujemy ciężkie przebiegi COVID-u, mimo że generalnie można powiedzieć ten przebieg kliniczny złagodzony, ale nie dotyczy to tych właśnie pacjentów.
0: Z pediatrą dr Iloną Małecką rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Szczegóły na temat szczepień nowym preparatem przeciwko koronawirusowi mamy na rmf24.pl. 2 minuty po pierwszej to są fakty w RMF FM. Atak na infrastrukturę obrony i bezpieczeństwa jest nieuchronny. To ostrzeżenie wystosowane przez brytyjski wywiad, a przekazane premierowi Andy'emu Burnhamowi. Donoszą o tym media na Wyspach. Dlaczego akurat teraz taki komunikat? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Władze na Kremlu łudziły się, że następca premiera Kiera Starmera okaże mniej entuzjazmu walczącej Ukrainie. Ale wsparcie, jakiego Andy Burnham udzielił prezydentowi Zełenskiemu w Kijowie, rozwiało wszelkie wątpliwości. Najbardziej prawdopodobnym celem ataków ze strony Rosji mogą być zakłady produkujące drony przeznaczone dla ukraińskich obrońców. Ponadto brytyjskie media donoszą o szykującej się wizycie Burnhama w Nowym Jorku, gdzie zamierza przekonywać prezydenta Donalda Trumpa, by przekazał Kijowowi pociski przechwytujące typu Patriot, które mogą neutralizować uderzenia Rosji.

0: amerykańskich rakiet balistycznych.
1: Spór o nazwę jeziora Ontario. Premier Kanady Mark Carney stanowczo odrzucił decyzję Donalda Trumpa o przemianowaniu jeziora na Jezioro Ameryka. Podkreślił, że nazwa Ontario pochodzi z języka Wendatów i ma ponad 400 lat. Trump uzasadnił zmianę tym, że większa część jeziora leży po stronie USA. Kanadyjscy politycy kpią jednak z decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych, podkreślając, tu cytat, to jest jezioro Ontario, koleś.
2: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Wracamy teraz do naszego cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Wczoraj byliśmy w Lublinie, między innymi nad Zalewem Zębożyckim. To jedno z miejsc, które przyciąga mieszkańców spragnionych wypoczynku. A co konkretnie ich tam przyciąga?
3: Ładne widoki.
4: Piękna pogoda.
5: Można tu spędzić cały dzień?
4: Zdecydowanie. Popływać sobie na desce.
5: Co u pani można wypożyczyć?
6: Deski, SUP, rowery górskie, rowery wodne, kajaki.
7: Piłki do siatkówki, zestaw do badmintona.
8: Ryby są, ryby biorą. Jeżeli nikt nie płoszy, karpia ładnego można wyjąć.
4: Kocyk, piknik, lodrze.
3: I pandę.
4: No i pandę mamy, wiadomo. Jest dużo atrakcji bardzo.
9: Do restauracji. Tam posiedziałyśmy i teraz z powrotem.
10: Jak jest się w dobrym towarzystwie, to zawsze jest co robić.
1: Nieważne gdzie, ważne z kim. A z wypoczywającymi nad zalewem mieszkańcami Lublina rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Na koniec tego wydania przypominamy wam wczorajszą poranną rozmowę w RMF FM. Wybory w Krakowie powinny być przede wszystkim o problemach Krakowa i są przede wszystkim o Krakowie. Tak mówiła na naszej antenie Magdalena Biejat. Wicemarszałek Senatu z Lewicy w ten sposób odpowiedziała na pytanie, czy wrześniowe głosowanie w Krakowie będzie poligonem politycznym przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
11: Nie powinniśmy przekładać polityki krajowej na politykę lokalną.
12: No to dlaczego wystawialiście swojego kandydata?
11: Bo to odbiera prawo... Wystawiamy swoich kandydatów wszędzie, w wyborach lokalnych także, ale to odbiera prawo krakowianom do rozmowy o realnych problemach Krakowa. A pamiętajmy o tym, że te wybory wzięły się stąd, że Kraków ma realne problemy. Budżet, dziura budżetowa,
12: to jasne, to nie
11: problemy
12: trzeba
11: dotyczące dostępu do mieszkań, najazd turystów.
12: Jeżeli przedstawiciele koalicji rządzącej przegrają te wybory, to będzie dzwonek, to będzie sygnał alarmowy dla koalicji?
11: Myślę, że sygnałem takim zawsze ważnym dla koalicji są sondaże, jest to, co mówią nam ludzie na ulicach, to, co mówią nam ludzie na przykład w trasie Lewicy, którą odbyliśmy w wakacje. Decyzja dotycząca Krakowa będzie decyzją krakowian na temat tego, który program ich przekonuje. Pamiętajmy, że każde środowisko, każda partia, bo przecież nie tylko partie wystawiają kandydatów, będzie walczyć o pewną wizję Krakowa, o to, czy ten Kraków ma iść do przodu, czy ma bardziej patrzeć w przeszłość.
12: No nie sądzę, żeby ktokolwiek powiedział, tak, patrzmy w przeszłość, nasi kochani
11: wyborcy. Nasza kandydatka ma doskonały program i zachęcam do zapoznania
12: Pani
11: się.
12: Pani marszałek, system emerytalny w Polsce wymaga zmiany?
11: System emerytalny w Polsce wymaga przede wszystkim lepszego zadbania o interesy emerytów.
12: O, bardzo ogólnie powiedziane.
11: No bo
12: każdy by chciał zadbać o lepsze interesy emerytów.
11: Ja przestrzegam
12: emerytów.
11: Przed takimi gwałtownymi zmianami, bo one zawsze wywołują niepokój. Mamy bardzo dużo dyskusji od dawna, także w kampanii prezydenckiej na temat systemu emerytalnego.
12: Ale chcecie wprowadzać gwałtowne zmiany, bo chcecie wprowadzić emerytury stażowe.
11: Chcemy wprowadzić emerytury stażowe, których nie ma. To nie jest gwałtowna zmiana. To jest zmiana, która pozwoli po ludziom, którzy zaczęli bardzo wcześnie pracę, którzy pracowali przez kilkadziesiąt lat, 40 lat, no to jest do ustalenia, jaki to będzie wiek, ale 40 lat to jest taka granica, o której się mówi, do przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli się na to zdecydują.
12: No i co wtedy? Dostają niewielkie pieniądze.
11: No bo, no tak, te osoby, które dostają niewielkie pieniądze, zapewne się na to nie zdecydują i będą pracowały tak długo, jak to będzie możliwe, żeby podnieść świadczenie emerytalne. W tej dyskusji w ogóle o wieku emerytalnym ciągle się mówi o tym, że wszyscy będą hurtowo przechodzić na emeryturę. Ale szanowni państwo, większość ludzi chce pracować, bo wiedzą, jaką emeryturę, niestety, na jaką emeryturę mogą liczyć. I naszym zadaniem jako rządzących, o tym też mówi nasza ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy na tym rynku pracy zostaną, mogli pracować godnie. Stąd dążenie do uporządkowania rynku pracy, reforma Państwowej Inspekcji Pracy, kończący się już niedługo w tym roku, kończąca się pilotaż skrócenia czasu pracy, odwrotnie, który jest pani... skierowany do osób starszych po to, żeby mogły pracować
12: jak pani sama przyznaje,
11: wydajniej, ale krócej w ciągu
12: dnia. Jak pani sama przyznaje, dużo ludzi, bo to nie większość, ale 25%, takie są badania ZUS-u, chciałaby pracować dłużej, to jeżeli tak jest, to może pozwólmy ludziom pracować dłużej, może, ale zapewnijmy im większe pieniądze, w takim razie podnieśmy wiek emerytalny. Czy są takie siły polityczne w Polsce, które powiedziałby, Polska, polski system emerytalny wymaga podniesienia wieku emerytalnego?
11: Na pewno nie jest to lewica, bo my uważamy, że nie można ludzi zmuszać do pracy ponad siły. Są tacy, którzy mają siłę i przestrzeń do tego, żeby pracować nawet do 80 roku życia. I znam takie osoby, zwłaszcza te, które pracują oczywiście intelektualnie, które pracują w pracy biurowej, ale ci, którzy pracują fizycznie, którzy pracują ciężko, którzy pracują, zaczęli pracę bardzo wcześnie, nie tylko przecież na budowach, ale chociażby w sieciach handlowych, muszą mieć to prawo. I chodzi tutaj o prawo wyboru, a państwo powinno zrobić wszystko, żeby wspierać wybór, który spowoduje, że te osoby będą później odchodzić na emeryturę. Ale nie możemy ludzi zmuszać do tego, żeby pracowali wtedy, kiedy nie mają już na to siły.
12: Pani marszałek, dlaczego wy sobie to robicie?
11: Ale co konkretnie?
12: No, nie policzyliście dokładnie głosów, jeśli chodzi o matematykę sejmową. Mówię o głosowaniu na temat ustawy i odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie statusu osoby najbliższej. Przecież to będzie kolejna porażka.
11: To, że coś jest trudne albo wręcz niemożliwe, nie jest powodem, żeby tego nie robić. Ja od początku uważam, że my jako cała koalicja rządząca powinniśmy walczyć o status osoby najbliższej, o związki partnerskie, o utrzymanie, danie praw osobom, które dzisiaj tych praw nie mają.
12: Ale tutaj mówimy o pewnej skuteczności parlamentarnej. To jest nie do zrobienia, chyba że pani ma jakieś informacje o tym, że Rozwój Plus zagłosuje inaczej niż zapowiada to już w tej chwili.
11: My chcemy doprowadzić ten cały proces do końca i ostatecznym końcem procesu parlamentarnego jest próba odrzucenia weta. I wie pan, no, prawda jest taka, że od samego początku, kiedy zaczęliśmy pracę nad ustawami o związkach partnerskich, potem o statusie osoby najbliższej, były bardzo poważne wątpliwości, czy prezydent Nawrocki, najpierw prezydent Duda, potem prezydent Nawrocki tę ustawę podpisze. Ale to nigdy nie może być powód, żeby odłożyć tę sprawę na półkę. Na szczęście jednocześnie mamy wsparcie ze strony sądów polskich, które wydały wyroki dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Te transkrypcje już się dzieją. I te dzięki też ministrom lewicy za tymi transkrypcjami będą szły kolejne konkretne prawa dla osób jednopłciowych, takie jak na przykład prawa socjalne, ale nie zmienia to faktu, że musimy też uregulować status osób żyjących w związkach nieformalnych na gruncie polskim.
12: To wszystko prawda.
11: I teraz nie można tego odpuścić. Nie można odpuścić i pozwolić prawicy zamknąć temat.
12: Ja rozumiem,
11: tak długo, jak będziemy pokazywać prawicy, że prawica głosuje przeciwko prawom naszych obywateli, tak długo ten temat pozostanie w mocy.
12: Ale pani marszałek, to sama pani przyznaje, że to jest bardziej działanie PR-owe niż polityczne, że ono się nie skończy skuteczną zmianą prawa w Polsce, tylko chodzi o to, żeby mówić o sprawie.
11: No ale na tym też polega polityka, na wywieraniu nacisku i na mówieniu o sprawie. To, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że w ogóle powstał pierwszy w historii Polski projekt rządowy dotyczący związków tej samej płci, czy związków partnerskich, no bo to też przecież związki heteroseksualne, na co zwracają mi też uwagę wyborcy często, bo oni te pary dwupłciowe, tak zwane tradycyjne, też na to rozwiązanie czekały. To jest efekt tego, że ciągle o tym mówimy. Efekt nacisk środowisk osób LGBT, osób żyjących w tych związkach i tego, że zmienia się dzięki temu podejście też zwykłych ludzi. Bo kiedy spojrzymy na sondaże, to większość polskich obywateli oczekiwała, że prezydent podpisze naszą ustawę i oczekiwała, że ta ustawa wejdzie w życie.
12: Więc tylko, że wieszanie obietnic na to politycznych na tak cienkim włosku, jakim jest zakładane zwycięstwo swojego kandydata w wyborach prezydenckich, no to nie jest objaw jakiegoś politycznego rozsądku.
11: To jest tak, że niezależnie od tego, kto został prezydentem, czy wtedy, kto zostanie prezydentem, kiedy się do tego szykowaliśmy, nie może wpływać, nie będzie wpływać na nasze programy polityczne. To znaczy my jako Lewica nie będziemy zmieniać naszego programu politycznego i naszych wartości, dlatego że prezydent jest jaki jest. Tak? To znaczy, gdyby był prezydent, który jest na przykład właśnie przeciwko, nie wiem, emeryturom stażowym, to nie skreślimy emerytur stażowych z naszego programu.
12: Czyli nawet jeżeli się czegoś nie da zrealizować, to i tak będziemy o tym mówić.
11: Będziemy o to walczyć.
1: Całej rozmowy Piotra Salaka z Magdaleną Biejat już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka. Dobra. Nocka. Tylko w RMF FM. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Muszę was ostrzec, to nie będzie sygnał AI, bo jestem żywym człowiekiem. Bogdan Zalewski się kłania nisko, to ja mam zaszczyt i przyjemność być z wami dzisiaj. Ale muszę przestrzec, że będzie dużo negatywnych słów w tej rozmowie. No bo cóż, skrajne zło w sieci i to już nie tylko darknet, nie tylko zamknięte grupy, to codzienność. Tak czytamy w najnowszym tygodniku powszechnym. Autorem tych słów jest Konrad Ciesiałkiewicz, też żywy człowiek. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Działacz społeczny, z wykształcenia politolog i psycholog, doktor nauk społecznych, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii. No bardzo ciekawy, intrygujący, fascynujący jest ten wywiad z panem, który przeprowadził Przemysław Wilczyński. Pan tutaj wspomniał w tym wywiadzie, że teraz to zło, to krzywdzenie w sieci najmłodszych i młodych ludzi to jest epidemia. Jaka jest skala tego zjawiska?
2: Skala jest oczywiście bardzo duża, związana jest przede wszystkim z tym, że no, chciałbym powiedzieć też na początek, że mam nadzieję, że tak bardzo wiele negatywnych słów jednak nie będzie, panie redaktorze, ale faktycznie mamy do czynienia z epidemią. Ona jest bardzo widoczna, jeżeli chodzi o krzywdzenie seksualne. Widzimy to na podstawie danych, które zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. No, przytoczę tylko kilka, że wzrost na przykład materiałów, liczby materiałów ukazujących seksualne wykorzystanie dziecka rok do roku według sieci InHope to jest 450%. My jesteśmy jako Polska też częścią InHope, jako dyżurne TNASK-u, 450% takich materiałów, to jest wzrost. Wzrost materiałów, liczby materiałów ukazujących seksualne wykorzystanie dziecka z użyciem sztucznej inteligencji, 1300%. Szantaże na tle seksualnym, 127% wzrostu rok do roku. Mówię tutaj celowo o tym, że to są dane krajowe i międzynarodowe. 60% takich materiałów to są materiały funkcjonujące w Europie, na serwerach europejskich, także Europa ma tutaj, powiedziałbym, ogromną lekcję do wykonania.
1: A jaka jest tendencja? Czy to jest taki liniowy skok, czy mamy do czynienia z właśnie z czymś, co można nazwać no, jakimś przerażającym, apokaliptycznym obrazem rozwoju takich treści?
2: Czy aż tak apokaliptycznym, nie wiem, ale mamy do czynienia z brakiem regulacji. To jest po prostu sfera pozbawiona jakichkolwiek regulacji ochronnych grup, szczególnie wrażliwych społecznie, w tym przypadku dzieci młodzieży. Z tym związana jest po prostu całkowita bezkarność tych, którzy wykorzystują tego rodzaju sytuacje. Sprawców, także niestety na skalę przemysłową, dlatego że mamy też wzrost komercyjnego użycia tego rodzaju materiałów, natomiast powszechność dostępu do masowo używanych narzędzi, takich bardzo popularnych marek, platform społecznościowych, komunikatorów, gier powoduje, że są to dzisiaj przestrzenie także wysokiego ryzyka dla dzieci zbyt młodych i także przestrzenie wysokiego ryzyka z perspektywy państwa i bezpieczeństwa społecznego. My ten aspekt poruszamy.
1: Bardzo niepokojący jest ten aspekt komercjalizacji. Jak pan powiedział, na czym to polega?
2: Wzrost ponad 100%, plus ponad 100% wzrost wykorzystywania tego rodzaju materiałów, przesyłu ich płatnego. W skrócie rzecz ujmując, główną walutą płatniczą w tym przypadku są kryptowaluty niestety. To także aspekt nieregulowany.
1: To kolejna ścieżka, prawda, kryptoafery, tak.
2: Tak, w jakimś sensie bardzo duża część przemocy w ogóle w sieci, która się dzieje, to jest przemoc, którą my znormalizowaliśmy, nie traktujemy jej nawet jako przemoc, ona jest legitymizowana także przez wielkie marki i przedsiębiorstwa. My wielu tych sytuacji w ogóle nawet nie zgłaszamy, natomiast...
1: Czyli ta granica się przesuwa, tak można powiedzieć? Tolerancji?
2: Ona się bardzo przesuwa. Tak, tak, ona się przesuwa, zostało to w dużej mierze znormalizowane i dlatego dzisiaj jest taki wybuch także. Oczywiście zeszły rok był przełomem, panie redaktorze, dlatego że do powszechnej świadomości chyba dotarł już powolutku sygnał, mam nadzieję, używania aplikacji AI, sztucznej inteligencji, które umożliwiają także wykorzystywanie zdjęć prawdziwych i materiałów filmowych i umieszczanie ich w kontekście seksualnym, tak zwanych deep nude, deep fake.
1: Właśnie dlatego w tym artykule pan apeluje, aby nie umieszczać żadnych zdjęć dzieci w internecie, prawda? Bo mogą one być wykorzystywane właśnie do takich deep fake'owych działań z użyciem seksualizacji, pornografii po prostu.
2: Tak, zdecydowanie. To jest wtedy, no to jest bardzo, bardzo daleko idące przestępstwo o charakterze seksualnym, którego koszty mogą być płacone przez kilkadziesiąt kolejnych lat przez taką osobę i powszechność dostępu tych aplikacji, totalnie nieregulowanych, na które dzisiaj państwo nie ma pomysłu, chociaż oczywiście prace też w Ministerstwie Sprawiedliwości nad tym, nad rozwiązaniem, ochroną karną trwają, powoduje, że w Polsce i w Europie, w innych krajach rzeczywiście to spędza sens powiek. Wszystkim dzisiaj zdecydowanie zalecałbym całkowitą ochronę stronę wizerunku dzieci.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF.

0: Czy rodzice w ogóle wiedzą, co naprawdę oglądają ich dzieci? Czy tylko mają takie złudzenie, że mają nad tym kontrolę?
1: Zdecydowanie złudzenie, pokazują to wszystkie możliwe badania i UKIDS online, także realizowane regularnie. Świat percepcji, świadomości rodzica i dziecka to są dwa różne światy. Nie wiemy, ale też nie mówię tego po to, żeby frustrować rodzica, bo rodzic na dużą część tego, o czym mówimy, nie ma wpływu. To jest środowisko algorytmiczne, które podpowiada i daje treści dziecku jak kelner. To, co możemy robić, to edukować zdrowotnie, medialnie i walczyć o to, żeby wprowadzić najwyższa pora właściwe polityki ochrony. To jest także, panie redaktorze, szanowni państwo, kwestia bezpieczeństwa państwa, bo dzisiaj instytucje bezpieczeństwa, Europol, ABW krajowe, MI5 brytyjskie, apelują i pokazują ogromne zjawisko wykorzystywania dzieci i młodzieży właśnie w tych przestrzeniach.
0: Za pieniądze, prawda? To może to dotyczyć nawet sabotażu, dywersji, prawda?
1: Absolutnie to ma miejsce. Tak, do podpaleń, do bycia kurierami, za pieniądze oczywiście, mikropłatności. To jest bardzo tanie użycie, że tak powiem, weaponizowanie dzieci dzisiaj, ich uwagi, ich takiej podatności, dlatego że dzieci i młodzi ludzie, młodzież, to jest najbardziej podatna na wszelkie manipulacje grupa społeczna.
0: A jak małe dzieci mogą być werbowane w ten sposób przez służby specjalne naszych wrogów?
1: No nigdy nie wie dziecko, że to jest ktoś po drugiej stronie, kto jest ze służby specjalnej. On może wchodzić w nową grupę, albo ktoś może mu oferować na przykład za jakąś opłatę przesyłanie zdjęć, materiałów wideo, albo na przykład przewiezienie paczki z jednego punktu do drugiego w mieście za jakieś tam kilkaset złotych, albo dalej idące, to też ma miejsce, na przykład podpalenia, rozboje, czyli robienie takiego zamętu społecznego, w skrócie rzecz mówiąc, malowanie płotów, malowanie sprayem na przykład pomników w celach na przykład zniechęcenia nas do Ukrainy i Ukraińców na przykład.
0: To ma miejsce. To mogą być nawet kilkuletni, kilkunastoletni sabotażyści, prawda, i dywersanci, tak?
1: Zdecydowanie. To jest dzisiaj zjawisko na tyle poważne, że Europol wydał na ten temat specjalny raport, już nie jeden, gdzie powołał także specjalną grupę roboczą. To zjawisko jest nazywane przemoc jako usługa, gdzie ma miejsce właśnie na tych bardzo popularnych platformach, gdzie niestety nie mamy tylko do czynienia z tym, który zleca i z tym, który, który podpala czy przewozi dzieckiem, tylko także pewną siecią całą pośredników. Bardzo dobrze opisany materiał, staram się do niego odwołać w wywiadzie, ale bardzo dobrze opisany przez Europol. Także w ostatnim raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce informacje na ten temat są zawarte.
0: To rzeczywiście jest ten rys wywiadu w Tygodniku Powszechnym, który zapadł mi w pamięć. Jeszcze jedna rzecz uderzyła mnie po prostu jak obuchem w skroń. Mianowicie, że tutaj wspomniał o tym, że rodzice nie powinni być takimi kelnerami, którzy na tacy dają smartfon maleńkim dzieciom, prawda? Pan zwrócił uwagę na to, że to nie tylko jest kwestia psychicznego uzależnienia, takiego jak hazard, ale też na przykład ruch gałek ocznych się zmienia takiego dziecka.
1: O tak, zdecydowanie. W ogóle dzieci, jeżeli chodzi o, do tej pory funkcjonowały i wciąż oficjalnie funkcjonują takie standardy oparte na również rozwoju biologicznym gałki ocznej, że w ogóle do 2,5 do 3 roku życia dziecko nie powinno mieć w ogóle kontaktu z urządzeniem.
0: Ja wiem, powtórzmy że to, powtórzmy to, bo to jest bardzo ważny sygnał, bo naprawdę ja obserwuję wielokrotnie takie obrazki nawet w środkach komunikacji miejskiej.
1: Tak, zdecydowanie. Do drugiego, trzeciego roku życia tylko ze względu na rozwój gałki ocznej dziecko nie powinno mieć kontaktu z ekranem, z żadnym iPadem, żadnym smartfonem. I to wynika wyłącznie z rozwoju biologicznego, bo jeżeli uwzględnimy psychospołeczny, to powiedziałbym im później, tym lepiej, ale bez straszenia, bez ganienia, bez karania. Chodzi nam o to, żeby otwierać oczy i żeby budować jakieś wspólne porozumienie społeczne, bo my też na siebie patrzymy, szanowni państwo, mamy bardzo duży wpływ na siebie. Jeżeli widzimy, że szkoła, przedszkole, rodzice wokół, znajomi robią to samo, my także czujemy się usprawiedliwieni i podążamy za tym trendem. Chodzi o to, że...
0: Oczy otwiera Konrad Ciesiołkiewicz. Spoglądajmy rzeczywiście nie tylko w smartfony, ale także na siebie. Obserwujmy świat dookoła, nie tylko ten świat wirtualny. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę i oczywiście zachęcam do przeczytania Tygodnika Powszechnego, najnowszego numeru, a zwłaszcza wywiadu z panem Konradem Ciesiołkiewiczem. Serdecznie dziękujemy i kłaniamy się nisko.
1: Kłaniam się.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Najkrwawszy atak lat ołowiu. Co naprawdę wydarzyło się na dworcu w Bolonii?
1: Od końca lat 60. do połowy lat 80. Włochy przechodzą przez okres dużych niepokojów społecznych i zagrożenia atakami terrorystycznymi. Jest to czas wzmożonej aktywności neofaszystowskich i skrajnie lewicowych ugrupowań. Dochodzi wtedy do licznych walk ulicznych, porwań, zabójstw czy zamachów. Ze względu na dużą ilość wystrzelonych kul, okres ten zyskuje niechlubne miano lat ołowiu. Jeden z pierwszych krwawych incydentów miał miejsce 12 grudnia 1969 roku. Wtedy członkowie neofaszystowskiej grupy przeprowadzają zamach bombowy na Piazza Fontana w Mediolanie. Jest to pierwszy tak poważny atak terrorystyczny w powojennej historii Włoch. W kolejnych latach mają miejsce kolejne zamachy bombowe. Ugrupowania neofaszystowskie chcą wytworzyć w społeczeństwie poczucie zagrożenia, które skłoniłoby obywateli do poparcia autorytarnych rządów. Z kolei skrajne lewicowe i anarchistyczne bojówki dążą do destabilizacji państwa i przeprowadzenia rewolucji komunistycznej. 16 marca 1978 roku terroryści z lewicowych Czerwonych Brygad porywają i mordują byłego premiera Aldo Moro. Przeprowadzają też wiele innych ataków na prominentnych włoskich polityków i dygnitarzy. Jednak za najtragiczniejszy epizod lat ołowiu uznaje się zamach bombowy na dworcu w Bolonii z 2 sierpnia 1980 roku. Do dziś jednak nie wyjaśniono wszystkich wątków tej sprawy, a samo śledztwo i późniejsze procesy pozostają obiektem krytyki. W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o najkrwawszym ataku terrorystycznym w historii Włoch i o związanych z nim kontrowersjach. Jest sobotni poranek 2 sierpnia 1980 roku. Na dworcu kolejowym w Bolonii panuje ogromny ruch. Trwa okres wakacyjny i wielu Włochów oraz zagranicznych turystów chce wykorzystać piękną pogodę i wyjechać z miasta. Na zewnątrz panuje upał i tłumy ludzi próbują się schronić w klimatyzowanym budynku dworca. Wśród podróżnych jest Alessandro Villetti, który pracuje jako zawiadowca na stacji między Bolonią a Weroną. Mężczyzna przechadza się po peronie i oczekuje na odjazd pociągu, którym dojedzie na swoje miejsce pracy. Ze spokojem obserwuje, jak inni wsiadają do wagonów, kupują gazety w kioskach, zamawiają kawę czy umieszczają walizki w przychowalni. Innymi słowy, mimo wzmożonego ruchu i kilku opóźnionych pociągów, wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. Jednak nikt z przebywających na dworcu nie przypuszcza, że już za chwilę ten piękny poranek staje się jednym z najtragiczniejszych dni w historii Bolonii. O godzinie 10:25 budynkiem niespodziewanie wstrząsa potężna eksplozja, która całkowicie niszczy zachodnie skrzydło dworca, grzebiąc dziesiątki podróżnych pod gruzami. Fala uderzeniowa jest tak potężna, że wyrzuca odłamki w stronę peronu oraz postoju taksówek, raniąc i zabijając wielu ludzi. Alessandro Villetti leży na ziemi i nie rozumie, co się właśnie wydarzyło. Poczuł jedynie silny podmuch, który odrzucił go na odległość 10 metrów. Spostrzega też, że nie ma na sobie praktycznie żadnego ubrania. Siła wybuchu była tak ogromna, że rozdarła jego mundur w strzępy. Mężczyzna wspominał:
2: po wybuchu przez chwilę panowała upiorna cisza. Dopiero potem rozległy się krzyki.
1: W tym momencie na terenie dworca rozgrywają się dantejskie sceny. Wielu ludzi jest ciężko rannych, ale mimo bólu próbują wydostać się na zewnątrz. Inni chcą odnaleźć pośród gruzowiska swoich bliskich, którzy jeszcze przed chwilą stali obok nich. Na miejsce niemal natychmiast przybywają służby, ale szybko okazuje się, że nie mają dość ludzi, by opanować tak tragiczną sytuację. Na szczęście z pomocą przychodzi wielu przechodniów, którzy usłyszeli wybuch i przybiegli na miejsce sprawdzić, co się dzieje. Zaczynają udzielać pierwszej pomocy i asystują ratownikom przy wynoszeniu rannych. Ponieważ brakuje karetek, poszkodowani są przewożeni do szpitali taksówkami, prywatnymi samochodami czy autobusami. Wielu lekarzy przerywa urlopy, aby pomóc personelowi placówek medycznych przyjąć tak dużą liczbę pacjentów. Na miejsce przybywają też zaniepokojeni bliscy osób, które mogły tego dnia znajdować się w pobliżu wybuchu. Wśród nich jest Roberta Boldrini, której rodzice prowadzą sklep na dworcu. W wywiadzie dla gazety Bologna Today tak opisała ten dzień:
3: Usłyszałam huk, gdy robiłam zakupy, ale nie wiedziałam, co się stało. Dopiero po chwili ktoś powiedział, że doszło do wybuchu na dworcu. Musiałam tam iść i to sprawdzić. Bo chociaż tego dnia sklep miał być zamknięty, to moja mama mogła tam pójść, aby uporządkować towar.
1: Kobieta jest przerażona, gdy widzi skalę zniszczeń. Z niedowierzaniem wpatruje się w ogromną dziurę, gdzie jeszcze niedawno znajdował się sklep jej rodziców. Nagle czuje, że ktoś kładzie rękę na jej ramieniu. Odwraca się i widzi znajomego policjanta, który pełnił służbę na dworcu. Odczuwa ogromną ulgę, gdy funkcjonariusz mówi:
2: nie martw się, twojej matki tam nie było.
1: Na miejscu tragedii zjawia się też ojciec Alessandro Viliettiego. Gdy tylko dowiedział się o wybuchu, wyszedł z domu i przeszedł pieszo 10 kilometrów, by sprawdzić, czy jego synowi nic się nie stało. Gdy w końcu go widzi, mówi jedynie:
2: dobrze, że nic się nie jest.
1: Alessandro jest jednak niezwykle wzruszony i jak wspominał:
2: mój ojciec był z pokolenia, które nie okazywało swoim dzieciom uczuć. Jednak gdy dowiedziałem się, że przeszedł 10 kilometrów, by sprawdzić, czy nic mi się nie stało, zrozumiałem, że naprawdę mnie kocha.
1: Niestety wiele innych osób odkrywa, że ich bliscy nie mieli tyle szczęścia. Bilans jest tragiczny. W wyniku eksplozji zginęło 85 osób, a ponad 200 zostało rannych. Jednak początkowo nikt nie podejrzewa zamachu. Jeszcze tego samego dnia premier Włoch Francesco Cossiga stwierdza:
4: trudno na ten moment powiedzieć coś konkretnego, ale wstępne analizy sugerują, że tragedię spowodował najprawdopodobniej wybuch bojlera w piwnicy.
1: Jednak po dokładniejszych oględzinach miejsca tragedii śledczy odrzucają tę hipotezę. Zostają też znalezione fragmenty ładunków wybuchowych, które jasno wskazują, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Służby ustalają też, że bomba znajdowała się w walizce, którą ktoś się zostawił w poczekalni dworca. Nie udało się jednak ustalić, jak długo tam leżała. Dzień po tragedii już nikt nie ma wątpliwości, że doszło do zamachu terrorystycznego, a lewicujące gazety winią za niego neofaszystów. Zresztą sam premier Cossiga na specjalnej sesji parlamentu stwierdza:
4: terroryzm organizacji skrajnie lewicowych jest raczej wymierzony w poszczególnych dygnitarzy państwowych. Dlatego wygląda to raczej na działanie grup skrajnie prawicowych, które preferują dokonywanie krwawych aktów przemocy, aby wywołać panikę wśród społeczeństwa.
1: 5 sierpnia, 3 dni po zamachu, do redakcji gazety La Stampa dzwoni pewien mężczyzna. Gdy jeden z dziennikarzy podnosi słuchawkę, słyszy:
5: jestem członkiem zbrojnych komórek rewolucyjnych. Mam informację w sprawie wybuchu na dworcu w Bolonii. To byliśmy my.
1: Zbrojne komórki rewolucyjne są jedną z najbrutalniejszych grup skrajnie prawicowych. Ale jak dotąd nie przeprowadzili oni ataku na podobną skalę. Wkrótce wielu członków tej organizacji zostaje aresztowanych pod zarzutem zorganizowania zamachu terrorystycznego. Rozpoczyna się długi proces, w wyniku którego sąd skazuje ostatecznie 3 osoby: Luigiego Chiavardiniego, Valeriego Fioravantiego i Franceskę Mambro. Chiavardini otrzymuje wyrok 30 lat więzienia, a Fioravanti i Mambro zostają skazani na dożywocie. Jednak żaden z oskarżonych nie przyznaje się do przeprowadzenia zamachu i nie wszyscy są w pełni przekonani co do ich winy. Co więcej, w związku z całą sprawą pojawiło się wiele kontrowersji. 13 stycznia 1981 roku w pociągu jadącym do Mediolanu odnaleziono walizkę wypełnioną tymi samymi materiałami wybuchowymi, których użyto w Bolonii. Obok bagażu znajdowały się również broń oraz 2 bilety lotnicze. Jeden do Paryża, a drugi do Berlina. Później jednak wyszło na jaw, że walizkę podłożył w wagonie policjant, który zrobił to na zlecenie oficerów włoskich służb wywiadowczych. Śledztwo wykazało, że byli oni powiązani z profaszystowską lożą masońską Propaganda Due, na której czele stał Lucio Gieli. Celem tej mistyfikacji miało być zasugerowanie, że za zamachem na dworcu w Bolonii stała organizacja pochodząca z zagranicy. W następstwie tego skandalu sąd skazał 4 funkcjonariuszy wywiadu za celowe utrudnianie śledztwa. Część Włochów uważa, że to właśnie loża Propaganda Due miała zaplanować i sfinansować zamach, a zbrojne komórki rewolucyjne jedynie podłożyły bombę. Ale dlaczego? Sędzia śledczy Felice Casson uważa, że chodziło o wywołanie w społeczeństwie poczucia zagrożenia.
6: Celem tego typu zamachów jest wywołanie u ludzi irracjonalnej paniki i poczucia, że nie są bezpieczni nawet gdy jadą pociągiem. Ten strach sprawia, że są oni bardziej skłonni poprzeć autorytarne i silne rządy. No i tego właśnie chcieli neofaszyści.
1: Jednak na przestrzeni lat wokół zamachów w Bolonii narosło wiele teorii spiskowych. Część z nich sugerowała choćby, że za zamach miał odpowiadać palestyński terrorysta. Według tej wersji bomba wcale nie miała eksplodować na dworcu, a detonacja ładunku nastąpiła w wyniku tragicznego błędu. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów, które potwierdziłyby tę hipotezę. Inny trop pojawił się po ekshumacji ciała Marii Frescu, która zginęła w zamachu. Przeprowadzono badania genetyczne, które wykazały, że DNA szczątków znajdujących się w trumnie nie pasuje do próbki pobranych od rodziców zmarłej. Doprowadziło to do wielu spekulacji, a niektórzy sugerowali nawet, że zwłoki miały w rzeczywistości należeć do niezidentyfikowanego zamachowca. Jednak nie udało się w żaden sposób potwierdzić tej teorii. Fioravanti i Mambro, którzy zostali skazani na dożywocie za podłożenie ładunków, pobrali się w więzieniu, gdzie urodziła im się córka. Później zostali wypuszczeni na wolność. Fioravanti w 2009 roku, a Mambro w 2014. Oboje do dziś twierdzą, że w żaden sposób nie przyczynili się do tego zamachu.
7: Może służby musiały zrobić ze mnie kozła ofiarnego, bo trzeba było chronić inne, bardziej przydatne dla nich osoby. W pewien sposób to nawet rozumiem i ich nie winię.
1: Zamach na dworcu w Bolonii okazał się być ostatnim tak krwawym wydarzeniem lat ołowiu. Ostatecznie władzom Włoch udało się rozbić większość skrajnie prawicowych i lewicowych bojówek i zakończyć ten tragiczny rozdział w dziejach kraju. Jednak rodziny ofiar wciąż uważają, że nie wyjawiono całej prawdy o zamachu, a zwłaszcza o jego zleceniodawcach. Dlatego utworzono stowarzyszenie o nazwie 8 sierpnia 1980, które walczy o sprawiedliwość. Co roku w Bolonii odbywa się też Marsz Pamięci, w którym biorą udział setki mieszkańców miasta. Dworzec został odbudowany, a wewnątrz umieszczono tablice z nazwiskami ofiar. Na budynku wisi też zegar, który zatrzymał się w momencie eksplozji i wciąż wskazuje godzinę 10:25. Ma on przypominać o tragicznych wydarzeniach z 2 sierpnia 1980 roku, kiedy wspaniały letni dzień zmienił się w koszmar.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Mężczyzna spod Gryfic w Zachodniopomorskiem podejrzewany o zabicie swojej matki usłyszał zarzuty. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry czekał miesiąc w ambasadzie w Waszyngtonie. Nasz dziennikarz dopytywał dlaczego. Mamy też ważne informacje dla kierowców w Warszawie. W ostatnich dniach wakacji zmotoryzowanych czeka dużo zmian. Dwudziestojednolatek spod Gryfic w Zachodniopomorskiem usłyszał zarzuty. Mężczyzna podejrzewany jest o zabicie swojej matki. Czego dotyczą te zarzuty?
1: Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Został przesłuchany, ale nie złożył wyjaśnień ani nie przyznał się do winy. Prokuratura skieruje teraz wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie 21-latka. Zlecone zostanie również badanie psychiatryczne. Jak przekazał prokurator Krzysztof Mejna z prokuratury rejonowej w Gryficach, zarówno syn, jak i jego matka byli leczeni psychiatrycznie. Przypomnę, w poniedziałek wieczorem ciało 42-latki zostało znalezione w przydomowym ogrodzie. Zginęła od ciosów siekierą.
0: Te fakty zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik MSZ potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem, że wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry został przekazany stronie amerykańskiej dopiero we wtorek. Od jego wysłania przez prokuraturę mija jednak właśnie miesiąc. Z Maciejem Wewiórem rozmawiał Tomasz Skory. Dlaczego wniosek został ten przetrzymany w ambasadzie w Waszyngtonie?
2: Rzecznik MSZ nie zgadza się na samo nazwanie tak miesięcznej zwłoki w dostarczeniu pisma.
3: Nie nazwałbym tego przeleżał, ponieważ on musiał jeszcze chwilę poczekać.
2: Na pytanie, na co był potrzebny aż miesiąc od wysłania do dostarczenia wniosku, odpowiedź rzecznika MSZ jest bardzo dyplomatyczna.
3: Chodziło o to, żeby on był umocowany w pewnej perspektywie jeszcze.
2: Co to znaczy?
3: To znaczy, że wymagało to jeszcze ustaleń proceduralnych.
2: Według jedynej osoby upoważnionej do informowania na ten temat, ustalenia prowadziły centrale MSZ i Ministerstwo Sprawiedliwości. Czego dotyczyły?
3: Nieczęsto próbuje się przywrócić przed obliczem sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości, wiceprezesa największej partii opozycyjnej, więc to wymagało jeszcze pewnych ustaleń proceduralnych.
2: To jednak niewiele wyjaśnia, bo według Macieja Wewióra żadnych zmian we wniosku o ekstradycję nie wprowadzono.
0: Synoptycy znów ostrzegają przed upałem. Alerty zostały wydane dla południowo-zachodniej Polski. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywać dziś od 12 w południe w pasie od okolic Gorzowa Wielkopolskiego przez Legnicę, Wałbrzych i Wrocław aż po Katowice i okolice Bielska Białej. Termometry mogą pokazać tam dziś ponad 30 stopni.
4: Tym żyje Warszawa.
0: Dużo zmian czeka w ostatnich dniach wakacji kierowców w stolicy. Wczoraj o 18 rozpoczął się remont części Wisłostrady, czyli jednej z głównych tras Warszawy. Przy Wisłostradzie właśnie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, gdzie sprawdzał, na co muszą przygotować się kierowcy.
5: Największe zmiany są na Wisłostradzie na wysokości dzielnicy Bielany. Drogowcy zamknęli tu całą jezdnię w kierunku centrum Warszawy, na odcinku od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego i tak będzie do niedzieli do 12 w południe. Kierowcy mogą korzystać z drugiej jezdni, ale tam jest trudniej, bo jadąc w stronę centrum można wjechać tylko na jeden pas. Tutaj w okolicy już pojawiają się pomysły kierowców, jak teraz inaczej dojechać.
6: Na szczęście mieszkam na linii metra, natomiast rzeczywiście tak jest, że te remonty dają się we znaki mieszkańcom. Tak? Bo to nie tylko tutaj.
0: Dodam, że kwadrans po północy drogowcy zamknęli skrzyżowanie w centrum stolicy, Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. To skrzyżowanie trzeba będzie omijać do poniedziałkowego poranka, czyli do ostatniego dnia wakacji. W faktach teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Nie ma takich planów i moim zdaniem nie powinno być wspólnej listy koalicji rządzącej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Tak mówiła Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
7: Pani mówi, że nie ma takich planów, a ja słyszę zupełnie co innego z ust premiera Donalda Tuska, że on ma takie plany.
8: Do Ptanga trzeba dwojga, przypominam. I na razie...
7: A nawet tutaj więcej chyba, by to by było jakieś...